dostrzegała, w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego grze.

człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

pomidory. Adio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży.

Dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę.

A mój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, w te witaminy przebogate.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

ścianą, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: no hello kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o miejskich rowerach, które jeszcze w tym roku powrócą do Opola. Miejskie rowery to nie będzie w Opolu nowość, ale raczej powrót do systemu, z którego mieszkańcy chętnie korzystali przez kilka lat.
2: Aktywnie w Opolu.
1: Mieszkańcy będą mogli przemieszczać się po okolicy na miejskich rowerach. To nie tylko po Opolu, bo system ma pozwolić na wiele więcej. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na utworzenie nowego systemu miejskich rowerów.
3: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: Swego czasu mieliśmy w Opolu miejskie rowery. To były rowery dostarczone przez najpierw jedną, później inną firmę. Teraz ogłosiliście po paru latach przerwy przetarg, żeby one ponownie się pojawiły na ulicach miasta?
3: Tak, przetarg jest ogłoszony. Mamy teraz kilka tygodni na to, aby oferty spłynęły. Będzie ten nowy system roweru miejskiego różnił się od tego, który mieliśmy kilka lat temu i myślę, że to będzie takie rozwiązanie, które na pewno mieszkańcom przypadnie do gustu, ponieważ będzie w sumie 200 rowerów. Tyle byśmy chcieli, tyle mamy zapisane w przetargu. Jak będzie finalnie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, to się okaże za te kilka tygodni. Natomiast powiem o tym, czego my sobie życzymy, prawda, od tego potencjalnego wykonawcy, czyli 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych. Stacje, w których będzie można te rowery pozostawić, będą podzielone na takie stacje stałe, to będzie 12 takich stacji, oraz takie 25 miejsc, w których będzie można te rowery również pozostawić. Jeśli chodzi o kolejną zmianę, to, że tym rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić do Opola. I to jest taka główne rozwiązanie. Inne jest też takie, że można ten rower na przykład wziąć, zostawić pod domem, za chwilę do niego wsiąść i pojechać do centrum miasta. To też jest rozwiązanie, którego do tej pory w Opolu nie było. No także zmiany szykują się dość duże. Jak będzie finalnie, to oczywiście przekonamy się, kiedy ten przetarg będziemy mieli rozstrzygnięty. Wykonawca będzie miał 60 dni na uruchomienie roweru miejskiego, ale od razu uspokajam, premiowane będzie szybsze. Czyli jeśli wykonawca w swoim przetargu zaproponuje odpowiednią cenę, a jeszcze dodatkowo będzie te rozwiązanie, że na przykład uruchomi ten rower nie w 60, a na przykład w 40 dni, wówczas takie dodatkowe punkty będzie można mu przyznać w tym przetargu. I są dwie zmiany.
1: No i też dzięki tym stacjom te rowery nie będą się walać po całym mieście, tak jak na przykład elektryczne hulajnogi.
3: Zdecydowanie tak, choć tak jak powiedziałem, to pozostawienie tego roweru na pewien czas będzie, natomiast no, oczywiście nikt nie będzie zostawiał roweru tak jak ma to miejsce w przypadku hulajnóg. Jeśli chodzi o opcje, które gdzieś tam sobie założyliśmy jeszcze z funkcjonowaniem tego roweru, to właśnie te rowery w wersji elektrycznej, no to taki ukłon w stronę seniorów, prawda, szczególnie tych osób, które w normalnych warunkach nie mogłyby korzystać z roweru tradycyjnego, a taki rower na pewno tą aktywność fizyczną u tych osób zwiększy. Więc no, dużo zmian, zupełnie inne rozwiązania, aniżeli te, które mieliśmy kiedyś. No i też ważna informacja, my wystartujemy jeszcze w tym roku, natomiast system będzie funkcjonował do końca listopada 2028 roku. Na tyle będzie podpisywana umowa. Czas, sezon tego roweru to będzie od 1 marca do 30 listopada.
1: Wiadomo już wstępnie, jakie miejsca na pewno będą tymi miejscami, gdzie te stacje dokowania się znajdą?
3: Nie, pełnej listy jeszcze nie ma, natomiast one w dużej mierze będą pokrywały się z tym, co było w latach poprzednich. Czyli są takie po prostu miejsca, w których ten rower musi być. No, trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład nie było takich stacji rowerów miejskich w ścisłym centrum miasta czy w okolicach największych osiedli. Ale dokładne lokalizacje to wszystko będziemy informować w momencie, w którym już będziemy mieli ten przetarg rozstrzygnięty, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, będziemy też wiedzieli, jaki będzie pełen harmonogram wdrażania tego roweru miejskiego. Na razie, tak jak powiedziałem, mówimy o tym, czego my oczekujemy w tym przetargu, a jaki będzie efekt finalny, to dowiemy się za te kilka tygodni.
1: Wiadomo, że darmowe to nie będzie, ale ceny konkurencyjne dla hulajnóg będą?
3: Na pewno, ponieważ przypomnę, że mamy do czynienia z rowerem dofinansowanym przez miasto, stąd też nazwa roweru miejskiego. My szacujemy, że tak, oczywiście po raz kolejny powtarzam, takie szacunki są w przetargu zapisane, czyli do 20 minut za darmo, od 21 minut do godziny 2 zł, każda następna godzina 4 zł i oczywiście systemy abonamentowe na długoterminowe też są uwzględnione, one też będą bardziej atrakcyjne, szczególnie dla tych, którzy na przykład wybierają opcję takiej codziennej jazdy do pracy, bo tam są opcje w stylu 2 godziny dziennie, rozbite na 2 razy po godzinie, więc to też z pewnością będzie miało swoich sympatyków, ale tak jak mówię, poczekajmy jeszcze na spokojnie do tego, jak finalnie będzie wyglądał ten przetarg, jakie oferty wpłyną, od jakich przedstawicieli, jakie to będą też te rowery. Natomiast no, tak jak powiedziałem, no, ambitne założenia mamy, ponieważ no, 100 rowerów miejskich, elektrycznych, no, to już naprawdę pozwoli pokryć tą siatką połączeń zdecydowaną o część naszego miasta. I to nie tylko dla osób młodych, ale przede wszystkim też dla osób starszych. Także tutaj 200 rowerów na ulicach miasta w sumie. Ambitny plan, który mam nadzieję dojdzie do skutku jak najszybciej. No a finalnie no, pełen okres działania roweru miejskiego to jest rok 2027 i 2028.
1: To, że będzie można nimi wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, czy będą jakieś konkretne ograniczenia, jeśli chodzi o ten zasięg?
3: 24 godziny. To jest ten zasięg maksymalny. Jeśli ktoś zdąży w 24 godziny dojechać na przykład do Gliwic, to oczywiście może dojechać tym rowerem w 24 godziny do Gliwic i wrócić. Te rowery są wyposażone w GPS, także tutaj wykonawca, administrator tego będzie wiedział, gdzie te rowery się znajdują, więc opcji zgubienia się też nie ma. Natomiast nie sądzimy, żeby to były rowery wykorzystywane też do jakiejś nie wiadomo jak dalekiej turystyki rowerowej. Tu raczej celujemy w obrzeża miasta Dąbrowa, wyjazd właśnie na jakieś kamionki, do Turawy nad jeziora czy nad jezioro Srebrne. To będą takie chyba najpopularniejsze, jeśli chodzi o trasy. Natomiast no, nie wykluczamy, że może będzie jakiś amator bardziej ekstremalnej jazdy rowerem miejskim poza miasto. Będzie taka możliwość. Natomiast no nie sądzę, żeby się ktoś na to decydował. Te rowery są przystosowane do typowej takiej jazdy z punktu A do punktu B, takiej rekreacyjnej, też jako środek takiego transportu do pracy, do szkoły, a nie jako taki typowy do turów, Bóg wie gdzie.
1: Z tego co pamiętamy, te pierwsze miejskie rowery pojawiły się kilkanaście lat temu i kilka lat temu z ulicy Opola znikły. Jakim zainteresowaniem cieszyły się w tamtych czasach?
3: Na początku było bardzo duże zainteresowanie tymi rowerami miejskimi. Ono z każdym rokiem tak naprawdę słabło, a rosły koszty utrzymania tych rowerów miejskich. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Też w takich przyzwyczajeniach mieszkańców i te głosy o tym, aby rower miejski powrócił do Opola, się pojawiały. Natomiast no, trudno będzie powiedzieć nawet po tym pierwszym okresie działania, czyli jeśli my uruchomimy rowery na przykład w sierpniu albo pod koniec lipca, trudno w tym okresie do listopada będzie stwierdzić, jakie jest faktyczne zainteresowanie. Taki prawdziwy test będzie dopiero na koniec 2027 roku, kiedy ten pełen sezon od marca do listopada te rowery przejeżdżą. Zobaczymy, czy będzie to bliżej tych wyników, które rower wykręcał na początku swojej działalności, czy będzie raczej zbliżony do tych wyników, które miał w swojej fazie schyłkowej. Od tamtego czasu zmieniło się wiele, ale zmieniło się też to, że coraz więcej osób ma te rowery i to nie tylko te rowery stacjonarne, ale również te rowery elektryczne. Także zobaczymy. Być może się okaże, że ci, którzy nie decydowali się na zakup roweru swojego własnego, będą korzystali właśnie z tych opcji abonamentowych, które gdzieś tam też są brane pod uwagę i będzie to taki jeden z głównych środków transportu, szczególnie w tym okresie wiosenno-letnio, wczesno-jesiennym jako dojazd do pracy czy do szkoły. Widzimy, że wynajmy długoterminowe samochodów są coraz popularniejsze, czy nawet jakieś leasingi konsumpcyjne, konsumenckie dla samochodów, więc być może rower też taką formułę będzie miał. Zobaczymy. Na razie patrzymy na to optymistycznie, zobaczymy, jak ten rower będzie funkcjonował. Pierwsze sygnały, tak jak powiedziałem, jeszcze w tym roku, natomiast pełne takie spektrum na koniec systemu rowerowego w listopadzie 2027 tego sezonu w roku 2027. Zobaczymy. Trudno teraz wyrokować. Różnie to w tych miastach jest. Widzimy, że niektóre miasta decydują się na rozwój roweru miejskiego, inne decydują się na zwijanie tego roweru miejskiego. My po latach wracamy i jesteśmy sami ciekawi, jakie będzie zainteresowanie. Myślę, że 200 rowerów to jest taka liczba, która z pewnością pozwoli na aktywne korzystanie z niego codziennie, bez jakiegoś większego oczekiwania czy szukania tego roweru po całym mieście. Także zobaczymy. Dajmy sobie jeszcze kilka tygodni czasu i wówczas będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Rowery miejskie w Opolu ostatni raz działały w 2021 roku. System został wyparty przez system hulajnóg elektrycznych, które jednak na dłuższą metę okazują się nie do końca tak bezpieczne, jak powinny być. W ciągu ostatnich kilku lat w Opolu wielokrotnie dochodziło do potrąceń pieszych przez użytkowników hulajnóg.
2: To warto wiedzieć o Opolskim.
1: Skoro mowa o podróżowaniu, to teraz ważna informacja dla kierowców. W tym tygodniu pojawiły się utrudnienia na drodze krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem. To w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej, mówi Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Prace będą prowadzone na drodze krajowej nr 46 w Grodzicu, gdzie jeden z pasów zostanie wyłączony z ruchu, a kierowcy na tym odcinku będą korzystali z wahadła do końca września tego roku. W ramach inwestycji kontynuowane są także prace przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, gdzie zamknięty jest zwrot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka, a kierowcy wjeżdżający do Ozimka mogą korzystać z dwóch pozostałych skrzyżowań z drogami prowadzącymi do centrum miasta. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w przejście dla pieszych, a także przejazd dla rowerów oraz dodatkowe oświetlenie wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace branżowe i drogowe w ramach przebudowy tego skrzyżowania zakończą się w lipcu tego roku. Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodzicem będzie miała długość prawie 3 km, a dodatkowo w Grodzicu na końcu przebudowywanego odcinka wykonamy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów. Zadanie realizuje firma Larix, a finał prac w terenie zaplanowano jeszcze w tym roku.
1: Wahadło w Grodzicu obowiązuje na odcinku 300 metrów. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jak co roku opolscy policjanci zabezpieczali Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a w ostatnich dniach podsumowali te działania. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny i gości spoza województwa czuwali funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji oraz służby kryminalnej. Jak podaje Opolska Komenda, skala przedsięwzięcia sprawia, że opolscy policjanci do zabezpieczenia tej imprezy przygotowują się znacznie wcześniej. Na czas festiwalu policjantów w Opolu wspomagali funkcjonariusze z innych powiatów, a także mundurowi z samodzielnego pododdziału prewencji Policji w Opolu. Festiwal upłynął spokojnie, a w trakcie jego trwania policja odnotowała tylko jeden incydent związany z wtargnięciem na teren imprezy. 40-letni mężczyzna został ujęty przez pracowników ochrony i przekazany interweniującym funkcjonariuszom. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy i posiadał narkotyki. Mieszkaniec powiatu opolskiego za swoje czyny usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Z kolei akcja policjantów drogówki w województwie opolskim związana z długim weekendem trwała aż 5 dni. Słoneczna pogoda sprzyjała wyjazdom i imprezom na świeżym powietrzu, dlatego zarówno na głównych trasach naszego regionu, jak i na terenie całego województwa można było spotkać więcej niż zwykle policyjnych patroli. I te działania opolska policja podsumowała w ostatni wtorek. Podczas długiego czerwcowego weekendu opolscy policjanci pełnili służbę w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, a także na motocyklach. Mundurowi kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcono badaniu trzeźwości kierowców. W efekcie z ruchu wyeliminowano 55 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu na opolskich drogach. Kontroli było blisko 4000. Podczas długiego weekendu na terenie naszego województwa doszło też do 6 wypadków drogowych, w których 8 osób zostało rannych. Co najważniejsze, nikt nie zginął. Mundurowi odnotowali również 87 kolizji. Śmiało można powiedzieć, że w porównaniu do ubiegłego roku na naszych drogach było bezpieczniej. W czasie długiego czerwcowego weekendu w ubiegłym roku opolska policja odnotowała 8 wypadków, 15 osób zostało rannych, a 3 osoby poniosły śmierć na drodze. Jeśli chodzi o inne interwencje związane z naruszeniami przepisów ruchu drogowego na opolskich drogach, policjanci zatrzymali 36 praw jazdy oraz 133 dowody rejestracyjne, podała we wtorek Opolska Komenda. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego dostało szansę na przeprowadzkę. Samorząd województwa przekazał medykom wolną działkę, na której pierwotnie miał powstać nowy Urząd Marszałkowski. OCRM postara się o sfinansowanie budowy nowej siedziby, która pomoże lepiej zabezpieczyć mieszkańców regionu, mówi dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła.
6: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, na to, żeby zbudować schrony. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta.
5: Nowa siedziba OCRM może powstać za około 4 lata.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji podsumuję bardzo ważną inwestycję, która została właśnie ukończona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
2: Zdrowe Opole.
1: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu pochwalił się otwarciem Centrum Seminaryjno-Dydaktycznego oraz Centrum E-Zdrowia i Telemedycyny. W tych pomieszczeniach będą prowadzone zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i szkolenia kadr medycznych. Projekt został zrealizowany za ponad 60 milionów złotych, z czego 50 milionów pochodziło z Krajowego Programu Odbudowy. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Jak wiemy, możemy sobie pozwolić na wysokospecjalistyczne i takie wszechstronne leczenie pacjentów tylko wtedy, kiedy mamy kadry medyczne i bardzo dobrze wykształcone kadry medyczne. Tym samym Uniwersytet w Opolu i tutaj te kierunki lekarskie, ale też farmaceutyczne, nauki o zdrowiu to rzeczywiście taki prężnie rozwijający się ośrodek i bardzo cieszymy się, że możemy również wesprzeć środkami ministerstwa rozwój tego ośrodka, zarówno bazy dydaktycznej, ale też szpitala klinicznego, który stanowi zaplecze dla uniwersytetu. Szczególnie cieszymy się też, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, mogą posłużyć uczelni, bo jak pamiętacie Państwo, nie są to łatwe środki. One przez parę lat były zablokowane. Ten bardzo mało czasu mieliśmy na ich wykorzystanie. Tym bardziej cieszę się, że tu pan rektor i cały zespół uniwersytetu stanęli na wysokości zadania i ten projekt, a raczej te projekty, które w ramach dofinansowania były tu realizowane, zostały dopięte i rzeczywiście będą służyć i studentom, ale też kadrze naukowo-dydaktycznej, która też tutaj w uniwersytecie pracuje. 50 milionów na inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie. I myślę, że warto jeszcze podkreślić, że to nie tylko infrastruktura, ponieważ pan rektor i cały zespół też w sposób taki całościowy patrzy na kształcenie kadr i tym bardziej cieszymy się też, że mogliśmy dofinansować również z KPO stypendia dla studentów, ale też program mentoringowy dla absolwentów. To pokazuje, że rektor, cały uniwersytet ma pomysł na budowę tu silnego ośrodka kształcącego kadry medyczne tu w Opolu, a my jako ministerstwo no bardzo się cieszymy, że możemy w tym fantastycznym przedsięwzięciu, takim przedsięwzięciu z wizją i strategią uczestniczyć i wspierać to przedsięwzięcie finansowo. Też przypomnę, że z Krajowego Planu Odbudowy trafiło blisko 50 milionów, 42 miliony dokładnie do szpitala klinicznego zaplecza uniwersytetu i tutaj na rozwój kardiologii. Myślę, że biorąc pod uwagę te wyzwania cywilizacyjne i choroby serca, układu krążenia, to jest absolutnie ważny obszar, ale też szpital zainwestował w usługi cyfrowe, sztuczną inteligencję i takie usprawnienie obsługi pacjenta i mamy nadzieję, że blisko 100 milionów, które zostały przekazane zarówno do szpitala, jak i do Uniwersytetu z KPO, myślę, że to będzie dobrze służyć pacjentom, ale też będzie zachęcać młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali z Opola, żeby tu przyjeżdżali do Opola. Myślę, że łatwiej będzie i rekrutować młodych ludzi na studia medyczne tu w Opolu, ale też myślę, że zmiana szpitala klinicznego i też te zmiany, które planujemy przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia w szpitalu, myślę, że one sprawią, że szpital kliniczny w Opolu będzie atrakcyjnym ośrodkiem, będzie przyciągał fachowców, lekarzy. Już Państwo macie fantastycznych lekarzy, dlatego trzeba im stworzyć dobre warunki, żeby tu zostawali, żeby mogli się rozwijać, więc bardzo się cieszę z tego, co już zrobiliśmy, ale myślę, że jeszcze wiele przed nami, bo rozmawiamy też z władzami uczelni i z panem dyrektorem Maderą, z zespołem ze szpitala, żeby dalej wspierać rozwój tego ośrodka. On jest bardzo, bardzo ważny. Nie leczymy się tylko w Warszawie i w tych dużych województwach i nie można zapominać o Opolu, w województwie opolskim. Tym bardziej, że to jest taki ogromny potencjał. I potencjał badawczy, i potencjał w zakresie leczenia, profilaktyki. Myślę, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega to i będziemy ten potencjał wykorzystywać i pomagać go rozwijać.
1: Mówi kanclerz Uniwersytetu Opolskiego Joanna Kostuś.
8: Z perspektywy organizacyjnej i inwestycyjnej to był najtrudniejszy, najbardziej rozbudowany projekt, jaki do tej pory Uniwersytet Opolski realizował. Tak naprawdę było to 9 dużych projektów inwestycyjnych realizowanych w 2 lokalizacjach na terenie kampusu uniwersyteckiego i tutaj na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W tych projektach przewidziano wszystkie możliwe działania, począwszy od prac budowlanych przez zakupy sprzętu, zakupy infrastruktury, zakupy materiałów dydaktycznych, zakupy sprzętu audio-wideo i nowocześniejszych narzędzi informatycznych. Wymagało to absolutnie pełnej koordynacji działań. To było jak układanie puzli, dlatego musimy pamiętać, że ani uczelnia, ani szpital na czas realizacji tego projektu nie były zamknięte. Trwał proces dydaktyczny na naszej uczelni, szpital realizował swoje usługi i musieliśmy tak wpasowywać działania projektowe, żeby nie zaburzyć harmonii działań tutaj w tych ośrodkach. Pamiętajmy, że to był bardzo krótki w czasie projekt, bo tak naprawdę niecały rok czasu wymagał zrealizowania i wydatkowania 60 milionów złotych i tak naprawdę to był też problem, bo każdy, kto operuje środkami publicznymi, zdaje sobie sprawę, jak ogromnie ścisłych procedur wymaga w tak krótkim czasie skoordynowanie tego. To są bardzo precyzyjne formy procedur. To są zamówienia publiczne, które muszą bez żadnych opóźnień działać, a często są to różne problemy nie wynikające z naszej woli. To są dostawy i usługi, tak, żeby to wszystko odebrać, sprawdzić, żeby zamknąć to w całość, żeby to skoordynować. I tak naprawdę największym sukcesem tego projektu, oprócz tych działań, które zrealizowaliśmy rzeczowych, jest współpraca, którą się udało wyegzekwować, czyli zarówno władze uczelni, władze wydziałów, wszystkie jednostki administracyjne, wszyscy pracownicy techniczni, wszyscy pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to był jeden zespół realizujący ten projekt.
1: Mówi dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dr Jacek Jóźwiak.
9: Bardzo cieszymy się, tak jak powiedziała pani minister, że środki z Krajowego Planu Odbudowy zostały odblokowane, bo dzisiaj dopiero widać, co mogliśmy z tego tytułu osiągnąć, a jeszcze bardziej chyba byłoby widać, czego byśmy dzisiaj nie mieli. Cieszymy się z perspektywy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ale też z perspektywy Wydziału Lekarskiego, bo w tym roku mija 10 lat, kiedy kierunek lekarski uzyskał prawa do kształcenia na kierunku lekarskim. To, że to była dobra inwestycja, potwierdzeniem tego są wyniki lekarskiego egzaminu końcowego. W zeszłym roku 2. miejsce, w tym roku 1. miejsce. Cieszymy się, że inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, ale też z innych środków, o których powiem w ramach mojej prezentacji, pozwalają nam na zbudowanie modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość. Modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość nie tylko dla naszych studentów, ale również dla lekarzy.
1: Mówi dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego dr Maksym Żuk.
10: Też w całości zgadzam się z panem dziekanem kierunku lekarskiego, że to możliwość nie tylko dla nas, jako dla dydaktyków, a tak możliwość jeszcze i dla studentów pracować na dość fantastycznym sprzęcie, który daje im możliwości kształcenia na wyższym poziomie, na, nazwijmy tak, na poziomie, który im pozwala przyszłościowo, to jest inwestycja w ich przyszłość, to jest inwestycja w ich przyszłe prace i inwestycja w ich poziom. Ponieważ ten sprzęt, który otrzymaliśmy dzięki temu projektowi, to jest tak naprawdę sprzęt, który w przypadku niektórych szpitali to jest jeszcze i niedostępny w niektórych szpitalach, ponieważ no naprawdę, jeżeli chodzi o zakup tego sprzętu, to jest sprzęt z wyższej półki, jeżeli chodzi o kształcenie pielęgniarek, położnych w tym zakresie.
1: Mówi dziekan Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego dr Anna Kusakiewicz-Dawid.
11: My jako Wydział Chemii i Farmacji cieszymy się bardzo z tego, z tej inwestycji. Prowadzimy akurat 7. rok farmacji, więc też jest to dla nas duże wyzwanie, duży po prostu zaszczyt, który pozwolił nam doposażyć pracownię w unikalny sprzęt, gdzie nie jest spotykany na innych uniwersytetach prowadzących farmację. Dlatego oferujemy tutaj dla studentów naprawdę z wysokiej półki doposażenie i kształcenie. To jest też wpisuje się dobrze obecnie w nowe standardy ministerialne dla kierunku farmacja, gdzie duży nacisk jest też na taką część tą praktyczną. Nasi studenci będą mieli możliwość na żywo spotkania z tym sprzętem, pracowania z tym sprzętem. Nie będą tylko biernymi obserwatorami, słuchaczami, ale będą po prostu na tym sprzęcie pracować. Właśnie dzięki temu finansowaniu, które na nasz wydział wyniosło 12 milionów i pozwoliło nam naprawdę doposażyć pięknie nasze pracownie dydaktyczne, laboratoryjne, jak i też sale wykładowe w nowoczesny sprzęt.
1: Mówi dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera.
12: Inwestycje przeprowadzone przez Uniwersytet Opolski ze środków Krajowego Programu Odbudowy bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie szpitala, bo szanowni państwo, w naszym szpitalu kształci się wielu studentów. To jest ponad 500 osób tygodniowo. W związku z tym to stworzenie całej infrastruktury socjalno-dydaktycznej zapewni na pewno tym studentom bardzo dobre warunki przebywania w szpitalu, kontakt z pacjentami, a naszej kadrze dostęp do tych studentów na bardzo wysokim poziomie. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, że taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta, bo to podnosi jakość kształcenia i myślę, że studenci, którzy będą mieli możliwość właśnie kształcenia się w naszym szpitalu, bardzo to docenią. Dla nas realizacja tego projektu, ona jest trochę szersza, bo my też dołożyliśmy, tak jak pani minister wspomniała wcześniej, dołożyliśmy też swoją cegiełkę w ramach programu inwestycyjnego, bo przeznaczyliśmy środki z programu KPO w obszarze kardiologii i tutaj w obszarze sercowo-naczyniowym nasze oddziały zostały wsparte specjalistycznym sprzętem. Przeznaczyliśmy pieniądze na wprowadzenie usług w szpitalu oraz programu mentoringowego i całość to zamyka komplementarnie projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski na prawie kwotę 100 milionów złotych. Dla nas to jest ogromny zaszczyt finansowy, bo pozwoli naszemu szpitalowi jeszcze lepiej się rozwijać i przygotowywać się do nowych zadań, które są dla nas przewidywane. Także bym serdecznie chciał podziękować panu rektorowi za to, że ta część inwestycji jest realizowana w naszym szpitalu, bo dla nas to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj mówimy o rozwoju naszego szpitala, bo staramy się cały czas o utworzenie Centrum Sercowo-Naczyniowego w naszym szpitalu. Pracujemy bardzo intensywnie w tej chwili nad pierwszym etapem tego projektu. Liczymy na to, że nasze zadanie, pierwszy etap Centrum Sercowo-Naczyniowego będzie wpisywany do budżetu państwa jako inwestycja strategiczna. Oczywiście rozmawiamy również w kwestiach naukowo-badawczych, rozwoju naszego szpitala, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że szpital uniwersytecki to nie jest tylko leczenie, ale to jest również prowadzenie badań, a w naszym szpitalu funkcjonuje Centrum Naukowo-Badawcze i w ramach Centrum Naukowo-Badawczych przygotowujemy się do realizacji nowych zadań związanych z realizacją projektów zleconych przez Agencję Badań Medycznych.
1: Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
13: Tutaj informacje otrzymywałam o realizacji, natomiast dziś podsumowanie. I przede wszystkim to jest inwestycja absolutnie w rozwój naszego województwa, w to, żebyśmy mieli swoich lekarzy. Jesteśmy dumni z tego, jak wspaniale kształci nasz Uniwersytet Opolski lekarzy, z jakimi efektami kończą te studia, szczególnie zajmując czołowe miejsca w skali Polski, w skali kraju, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu lekarskiego. Dlatego inwestycja w rozwój uniwersytetu, w rozwój szpitala, przyciąganie młodych osób do tego, żeby studiowały w Opolu i żeby przede wszystkim po tych studiach w Opolu zostały tutaj, na terenie naszego województwa. To jest najważniejsze.
1: W nowym centrum seminaryjno-dydaktycznym co tydzień będzie się szkolić od 250 do nawet 450 studentów kierunku lekarskiego.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
14: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam i zachęcam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej audycji, bo w niej sprawdzimy, co przygotowała na nadchodzące dni Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
15: Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki.
14: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy, przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
16: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
14: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do festiwalu książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
2: Co słychać w Opolu?
15: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach, no już mniej więcej między 11 a 18 lub nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały 3 inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i Państwo Olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych, mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11. To będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc, one są tam jakieś zagadki przygotowane, czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
14: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów Filharmonii.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
17: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy, 10 Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki. Które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i na rozmowę o książce Komeda, osobiste jazzu, życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
14: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. A teraz sprawdzimy, co dzieje się w Muzeum Śląska Opolskiego. O wystawach stałych i czasowych opowiedziała mi dyrektor Iwona Solisz. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
18: Muzea w Opolu.
19: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląsko-Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie, i to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, i historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Oczywiście wspominamy o naszych wystawach stałych. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląska-Opolskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
14: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
19: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim. Mówię tutaj już o konkretnych artefaktach, obiektach należących między innymi do powstańców, bo mamy jeszcze drugie Muzeum w Świętochłowicach, no ale tak jak mówię, to nasze ma faktycznie te zbiory materialne, które pochodzą od powstańców, od ich rodzin. Także tutaj bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzenia tego miejsca, bo ono jest też przepięknie położone w Górze Świętej Anny.
14: Mówiła dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Iwona Solisz.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
20: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
21: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
20: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
22: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna.
20: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
21: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu

0: gości interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną karolinkę, która jest wręczona debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
1: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
0: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z Kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
1: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
0: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna. Natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki. I często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych. Natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrban-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać. One trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
1: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
0: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
1: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
0: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody i część z tych nagród również pokazujemy, czy to złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają.

0: czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie wam o fabrykach.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
3: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własność skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli ów fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, sejmik księstwa Opolska-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. a zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami bogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

0: Wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Radio Pogoda. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Została ostatnia reklama.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Reklama.
8: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
8: Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. Następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
9: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
10: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
9: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
8: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
11: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
12: Dokładnie.
11: Ludzie machają, uśmiechają się.
13: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
8: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
14: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
15: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
8: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
16: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
8: Dziś na niebie nadal przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i burze w niemal całym kraju. A na termometrach maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum, do 19 miejscami na południu.

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: kwiatkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Autopromocja. Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
1: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem, w samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twoją

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama. Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
0: masz. Reklama.
4: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
4: Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
4: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
6: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
4: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
0: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
4: Burze możliwe wszędzie poza południem kraju, do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. A na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Reklama.
5: Dzień dobry Państwu, już 10:00 i za chwilkę rozpoczniemy nasz cudowny, niedzielny koncert życzeń. Ale najpierw co? Na wiadomości dobre i piękna prognoza pogody.
6: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
6: Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
7: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
6: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
8: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzie. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
6: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
9: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
6: Dziś chłodno, na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego przeważnie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i burze w niemal całym kraju poza południem.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
5: To jest koncert życzeń, nasz niedzielny Robert Janowski, kłaniam się Państwu nisko. Proszę Państwa, dzisiaj wysyp życzeń od urodzinowych i imieninowych poprzez rocznicowe. Oczywiście za wszystkie nadesłane życzenia bardzo dziękuję i zachęcam do ich składania poprzez nasz formularz na stronie naszego radia, poprzez moją skrzynkę mailową robert@radiopogoda.pl lub dzwoniąc pod numer 22 444 4004. Czas teraz na jakąś najpiękniejszą melodię. Marek Grechuta zaśpiewa Miłość drogę zna.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

to par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pięknie napisał pan Jurek dla pani Zosi z okazji urodzin. Choć czas płynie nieubłaganie, a w sercu czasem budzi się tęsknota za minionymi latami, pamiętaj, że dojrzałość to najpiękniejszy bukiet życiowych doświadczeń. Pięknie, zgadzam się. Przed tobą wiele jeszcze, wciąż jeszcze wiele pięknych dni, spokojnych poranków, zachwytów nad codziennością. Życzę ci zdrowia, niesłabnącej pogody ducha oraz poczucia, że to, co najlepsze, wciąż może się wydarzyć. 100 lat w zdrowiu i szczęściu. Życzę Jerzy. Poproszę coś, panie Robercie, z repertuaru Mieczysława Foga. Bardzo proszę, w małym kinie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz ktoś się nagrał na sekretarkę. Sprawdźmy.
2: Dzień dobry. Chciałabym złożyć na serdeczniejsze życzenia dla mojego syna i synowej. Kochany Wojtku i Gosiu, z okazji porcelanowej, to jest 20. rocznicy ślubu, przesyłam najserdeczniejsze gratulacje. Życzę wam, aby wasze uczucie wciąż kwitło, każdy dzień przynosił zdrowie i spełnienie wspólnych marzeń. Tego życzy mama Halinka i tata Janek. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy. Wojtek i Gosia, 20 lat razem. Nie wiedziałem, że porcelanowe gody są 20. Już wiem. Dziękujemy bardzo i kolejnej 20 życzymy przynajmniej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Mamy
4: tylko siebie, a przed nami świat.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To przyjaciółka do przyjaciółki. Panie Robercie, 15 czerwca moja przyjaciółka Basia obchodzi kolejne urodziny. Ładnie, kolejne. Przyjaźnimy się, domyślam się, od ponad 50 lat. A kiedy się spotykamy, patrzymy sobie prosto w oczy. A nasze serca uśmiechają się do siebie. Wow. Basiu, bądź szczęśliwa. Czerp z życia jak najwięcej. Halinka się podpisała. Czy mogę prosić dla jubilatki piosenkę Alicji Majewskiej? Bardzo może pani prosić. Basieńko, jeszcze się tam żagiel bieli.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Witam panie Robercie, chciałbym przekazać życzenia dla mojej mamusi Halinki i złożyć jej życzenia z okazji od kochających córek Agnieszki i Kasi. Kochana mamusiu, w dniu twojego święta, no pewnie urodziny albo imieniny, skoro z okazji, życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze, morza miłości, oceanu cierpliwości i przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękujemy, że zawsze przy nas jesteś. Twoje kochające córki Agnieszka i Kasia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy waszą mamę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
2: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
10: To jest niedzielę przedpołudnie jeszcze w Radiu Pogoda, w którym trwa koncert życzeń i wracamy, prawda? Zaraz po wiadomościach, jak zawsze, i po prognozie pogody.
11: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
11: Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Fęska.
12: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
11: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
13: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
11: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
14: Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
11: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego w większości regionów możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
14: Radio
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Na początek tej godzinki, drodzy moi, wiadomość z maila. Witam panie Robercie, chciałem prosić o odczytanie życzeń na antenie kochanemu tacie Andrzejowi. Z okazji piękny wynik, piękny wiek, 89. rocznicy urodzin. Wypada właśnie dzisiaj. Kolejnych lat, tato, w tak doskonałej formie i zdrowiu jak do tej pory. Wiele szczęścia, radości, chęci do życia. Twój Adam, twój syn Adam. Jeśli można by było poprosić o Glena Millera. Czasem leci w państwa radiu. Dziękuję i pozdrawiam z warszawskiego Bemowa, Adam. Dla pana Andrzeja będzie In the Mood, Glenn Miller.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Władysława od teściowej teraz będą życzenia.
2: Proszę.
1: Witam panie Władysławie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń mam dla pana życzenia imieninowe, ale też urodzinowe, które były wcześniej. Od pani Janiny. Panie Władysławie.
2: Sekunda, ale to jest chyba jakaś pomyłka.
1: Tak? Pani Janina to nie jest pani teściowa pana?
2: Nie, no skądże.
1: A, to pomyłka, przepraszam bardzo. Wszystkiego najlepszego.
2: Naprawdę, nie znamy się pierwszy raz.
1: Pozdrawiam pana serdecznie.
2: No, dziękuję. Ja już mam 85 lat, to panie.
1: Ja po głosie myślałem, że ma pan 25, panie Władysławie.
2: No, panie. Dobrze pan trafił.
1: No właśnie, trzeba się uśmiechać całe życie, bo na tym to polega, no. Dziękuję, miłego dnia.
2: Również, wzajemnie, dziękuję bardzo.
1: Ale... Niespodzianka. Pan Władysław nie ma imienin ani urodzin, ale przecież kompletnie nie szkodzi. Na pewno miał jakąś teściową, a może jeszcze ma, która mu dobrze życzy. Więc w takim razie zabiorę cię Magdaleno, panie Władysławie. Taką piosenkę panu dedykuję, a panią Janinę, teściową innego pana Władysława, też serdecznie pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mam z maila od pana Jarka. Robert@radiopogoda.pl. Przypomnę. Kochanej mamie, zdrówka. Zdróweczka i zdrówka. O, rzeczywiście przyda się, bo to jest na 93. urodziny. Życzy syn Jarek. Niech każdy dzień mamu przynosi ci radość, a ból będzie wspomnieniem, które nie wraca. Kochana mamusiu, 100 lat w zdrowiu, synek. Pięknie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Edyty teraz zadzwonimy.
2: Panie Edytko, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
3: Radia Pogoda.
2: Tak. Z koncertu życzeń. Mam dla ciebie życzenia, proszę ciebie, ładne. Jakbym sam, jakbym takie dostał, to też bym tak się uśmiechnął jak ty.
3: Ojejku.
2: Droga Edit, tu jest Edit napisane. Tak, tak na ciebie ktoś mówi widocznie. Nasze drogi skrzyżowały się w nieoczywisty sposób. To, że znalazłaś się w moim życiu, jest największym darem, jaki mógł dać mi świat. I chciałbym, by nasze kroki w życiu były dyktowane przez muzykę miłości. Chcę co ranek odkrywać cię na nowo, traktując kolejny dzień, jakby był ostatnim. Pokazujesz mi życie swoimi oczami, a ten obraz staje się bliski memu sercu. Kochajmy to życie razem. No to właściwie tyle. Hubert się podpisał, bo jeszcze prosi o piosenkę Edyty Geppert. Oczywiście o życie, kocham cię nad życie. No to się, no to masz adoratora takiego głęboko zaangażowanego, Edytka.
3: Co? No tego to się najmniej spodziewałam w życiu.
2: Ale
3: to, na to nie wpadła.
2: Czy ty już jesteście oficjalnie parą, czy nie?
3: Nie.
2: Nie.
3: Nie.
2: No ale słuchaj, no jest pod twoim wielkim wrażeniem, jak słyszysz.
3: No właśnie słyszę.
2: A kurczę, będziesz teraz musiała z tym żyć. Już się tego nie da nie odsłyszeć,
3: dziękuję,
2: wiesz,
3: bardzo. O co? Nie no, piękne życzenia.
2: Piękne słowa.
3: Nie powiedzieć, bo no, jestem bardzo zaskoczona.
2: Chcę co ranek odkrywać cię na nowo, traktując kolejny dzień, jakby był ostatnim. No gdzie ostatnim? No gdzie? Tak trochę o umieraniu to było, nie.
3: No nie.
2: Nie, że każdy dzień po prostu niezwykły, najpiękniejszy, tak.
3: No właśnie.
2: Żeby każdy.
3: Dziękuję.
2: No Edytka, no co ci powiem, no.
3: Piękne.
2: Pięknie, niech serduszko tam wisi nad wami jak najdłużej.
3: Dziękuję pięknie. Wspaniałego dnia dla pana i dla słuchaczy.
2: No, na pewno twój będzie wspanialszy.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję, trzymaj się, pa.
3: Pan też, dziękuję.
2: Dziękuję i teraz jeszcze Edyta Geppert zaśpiewa. Och, życie, kocham cię nad życie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, panie Robercie. Tutaj czytam dla państwa. Jestem pana stałą słuchaczką. Chciałabym za pośrednictwem radia, redakcji Radia Pogoda złożyć życzenia mojej mamuje Bogusi, która kończy 80 lat. Kochana mamo, żyj, nie licząc wcale lat. Wciąż z rozkoszą patrz na świat, siłę ducha, myśli, nóg niech jak dotąd daje Bóg. Dobre, z tymi nogami. Najserdeczniejsze życzenia z okazji twoich 80. urodzin. Ela i Tomek z rodzinami. Pani mamusia ma na imię? Bogusia, a przepraszam, panie Bogusiu, to dla pani było.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak to się nazywa ten program.
4: Tak jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
17: Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.
10: No i w samo południe, proszę Państwa. Słyszymy się, trwa koncert życzeń, jeszcze 2 godzinki. Za chwilkę wrócimy, teraz szybciutko wiadomości i prognozy pogody poproszę.
11: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
11: Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
13: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
14: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
13: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
11: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
15: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
11: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
16: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Na niebie przewaga chmur i tylko niewielkie przejaśnienia. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Dzień dobry Państwu, zaczynamy kolejną godzinę koncertu życzeń. No rzecz jest od życzeń właśnie, nadesłanych przez pana Michała. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla mojej kochanej żony Elizy. Zdrówka szczęścia, dla nas i dla nas jeszcze wielu, wielu lat w pięknej miłości, która trwa między nami. Pięknie, prawda? Właśnie imieniny. Oprócz Elizy dzisiaj obchodzą jeszcze Michał, Ryszard, Felix. Tak, tyle. Dzisiaj więcej nie znalazłem. Wszystkiego najlepszego. A śpiewa Roy Orbison, California Blue.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz zadzwonimy do pani Anny.
2: Tak, proszę.
1: O, witam pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Przyszły do pani życzenia od córki Agnieszki z okazji urodzin, które niedawno pani obchodziła, pani Aniu.
2: Tak, obchodziłam.
1: I chciałbym je pani przekazać. I Agnieszka pisze tak. Panie Robercie, chciałbym mojemu musi życzyć przede wszystkim zdrowia, aby porzuciły ją drobne codzienne bolączki. Chciałabym życzyć jej, aby miała czas i chęć czasami zatrzymać się i na swojej pięknej działeczce siąść, rozkoszować się pięknem kwiatów i odpocząć w tym pięknym otoczeniu. I chciałabym podziękować jej za to, jaką jest cudowną mamą, za jej miłość, za troskę i za wsparcie. Kocham cię, mamo, Agnieszka.
2: No, jest mi bardzo miło. Jestem bardzo szczęśliwa.
1: Też byłbym, tylko nie mam takiej córki pięknej, wspaniałej Agnieszki, pani Aniu.
2: No, naprawdę mam cudowną córkę. Zresztą syna też urządzili mi piękne przyjęcie urodzinowe, także jestem szczęśliwa cała.
1: Domyślam się, a ta działka to gdzie? Daleko od domu?
2: No, 21 kilometrów, bo ja w Bydgoszczy mieszkam.
1: A, okej. Okay. Znana mi Bydgoszcz. No, ale to tam macie, wszędzie możecie mieć piękne działki, bo tam jest wszędzie dookoła wspaniale.
2: Nie, ale to tak mamy na takim osiedlu, na takiej wsi Nekla, ale tam jest dużo działek. Ale mam naprawdę piękną działkę.
1: Z tego, co pisze Agnieszka, to tak. No to trzeba tam usiąść i rozkoszować się.
2: No, dziękuję bardzo za życzenia.
1: Bardzo proszę.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Po to jesteśmy, żeby dawać takie dobre słowa od ludzi do ludzi. Od najbliższych do najbliższych.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pani Aniu, wszystkiego dobrego od nas również.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli jest taka możliwość, jeszcze pani Agnieszka pisze, poproszę o utwór Kapitańskie Tango, ponieważ mama ma najlepsze wspomnienia z tym utworem z młodych lat. No, to gramy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz, Basieńko, kto się nagrał?
2: Szanowny panie Robercie, w czerwcu 15 będzie miała imieniny moja dziewczyna Jara Jabłońska i z tej okazji chciałem jej życzyć dużo zdrowia, pomyślności, żeby się nie poddawała i żeby walczyła dalej ze swoją chorobą. A 18 czerwca będzie miała imieniny moja siostra i też chciałbym jej podziękować za wszystko, za opiekę i za to, że mnie poznała z waszym radiem. I życzę jej też mojej siostrze dużo zdrowia, pomyślności. Tomasz Zawinis. Dziękuję.
1: Ładnie pan powiedział, że moja dziewczyna. No może rzeczywiście dziewczyna, ale to są bardzo ważne słowa. Pani dziewczyno, słowa wsparcia, bo już jest przynajmniej jedna osoba blisko, która się martwi, która chce, żeby było jak najlepiej, a już jest coraz więcej, bo i my też przyłączamy się do tych życzeń. Pozdrawiamy serdecznie, będzie dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
4: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Mirka teraz zadzwonimy.
2: Proszę.
1: Panie Mireczku, dzień dobry. Panie Mirku, Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię, bo mam życzenia dla pana urodzinowe. Były czy będą?
2: No będą.
1: A, no to dobrze, jestem pierwszy. A właściwie Ewa napisała te życzenia dla pana.
2: No bo cieszę się bardzo.
1: Akurat mam audycję, więc pewnie jak będą, to może nie będzie. Więc tak, pani Ewa pisze: mój partner obchodzi 83. urodziny. Gratuluję, panie Mirku. I w dniu twoich urodzin życzę ci, by każda chwila była cenna, każdy dzień był radosny, każdy miesiąc pełen dobrych wrażeń, a rok absolutnie wyjątkowy i godny zapamiętania na wiele kolejnych lat. Dziękuję za to, że jesteś, Ewa.
2: Bardzo ładnie, dziękuję. I to jeszcze przez pana przesłane.
1: Bardzo ładnie.
2: Jak
1: znajomość z panią Ewą, panie Mirku, rozwija się?
2: Bombowo, nie może być lepiej.
1: No kurczę.
2: Osiągnęliśmy szczyt znajomości i miłości.
1: Szczęścia z ciebie.
2: No właśnie.
1: Ale sobie zasłużyłeś, Mirek, trzeba tak myśleć o tym.
2: No myślę, też tak sądzę, jak tak nawet samokrytycznie podchodzę, to chyba właśnie zasłużyłem z panią Ewą.
1: Tak, jesteś po prostu fajny facet, no.
2: Tak jest.
1: Tego się trzymajmy, Mireczku. Wszystkiego dobrego ci życzę.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się. Bardzo dziękuję.
1: Proszę. Cześć. Pan Mirek, no właśnie jeszcze Anna Jantar będzie dla ciebie, Mireczku, śpiewała. Myślę, że jesteś pogodnym człowiekiem, bo chyba tytuł nieprzypadkowo wybrany za każdy uśmiech twój. Od pani Ewy dla pana Mirka. Posłuchajmy wspólnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pani Ewelinka do mnie napisała życzenia dla męża Wojtka i naszych córek Majka i Kaśka, moich urodzinowych prezentów. Ja się urodziły w urodziny mamy. Wypamiętały, że kocham ich najbardziej na świecie, całą tę trójkę, i życzę im wszystkiego, co najpiękniejsze. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Ewelinka, swoich najbliższych. Pozdrawiam, to my was też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary! Ból!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
20: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: Ach, to tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
22: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Została ostatnia reklama.
23: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
24: Jest długie lato w Portofino.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Godzina 13, proszę Państwa, więc tak, za chwilkę ostatnia godzina naszego niedzielnego spotkania. Teraz wiadomości, poproszę prognozę pogody i wracamy za chwilkę.
14: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Miriam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
15: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
14: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
16: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
14: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej numer 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
17: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
14: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
18: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
14: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Ostatnia godzina przed nami, jeszcze kilka życzeń na pewno się zmieści. A kto chciałby przesłać swoje życzenia na przyszłość, na przyszły tydzień na przykład, to już dzisiaj raczej chyba się nie zmieści. To pamiętajcie, przypomnę, robert@radiopogoda.pl, 22 444 40 04. To jest numer do sekretarki Basi. No i formularz z naszej strony radiopogoda.pl. Teraz Krysia Giżewska, Nie było ciebie tyle lat.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ewa dla Marii, córka dla mamy. Dziękujemy Ci, mamusiu, za całe życie pełne miłości, pełne troski, wsparcia, rodzinnego ciepła. Jesteś wspaniałą mamą, cudowną babcią i osobą, która zawsze jednoczy naszą rodzinę. Ja znam takie osoby, zawsze są w rodzinie takie, które jednoczą, wiedzą, kto kiedy ma urodziny, imieniny, jeżdżą na pogrzeby, na chrzty, na śluby, na wesela, na wszystko. Także spełniamy jedno z Twoich marzeń, bo chciałaś usłyszeć pozdrowienia z Radia Pogoda. Życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, wielu pięknych chwil każdego dnia. Bardzo Cię kochamy, jesteśmy wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobiłaś. I prosimy, Panie Robercie, o dedykację utworu Cyganeria w wykonaniu Ireny Santor. Podpisała się Krysia, Ewa i Piotr, Pani Mario. Pozdrawiamy serdecznie i piosenka tylko dla Pani, śpiewa Irena Santor.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, może to jest niecodzienna prośba, tutaj ktoś pisze, ale chciałabym sama sobie złożyć życzenia urodzinowe. To się zdarzało już nieraz. I imieninowe również. Kończę 60 lat. Życie mnie ostatnio przetarło. Zostałam sama, chciałam zrobić coś dla siebie. Dzieci mieszkają za granicą, a w kraju z rodziny nie ma już prawie nikogo. Pozdrawiam panie Robercie i całą ekipę prowadzącą. Miłego dnia. Ale trzeba się rozejrzeć dookoła. Na pewno pani znajdzie. Może nie za chwilkę, ale może jutro, pojutrze kogoś. Są miejsca, są kluby, gdzie można się spotykać, nawiązywać znajomości. Potem te znajomości są przyjaźniami. Czasami mogą być czymś więcej. No, nie jesteśmy sami na świecie. Jeśli nie chcemy być sami, to nigdy nie będziemy. Pozdrawiam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, do pana Karolka teraz jeszcze zdążymy zadzwonić.
2: Tak, co?
1: Panie Karolu, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Niedawno pan miał urodziny, panie Karolu,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, miałem, dziękuję bardzo.
1: Właśnie, i przyszły życzenia od Magdaleny. Żona?
2: Żona.
1: Już żona.
2: Prawie od 30 lat.
1: Co ty powiesz? No, to widzisz. No. To ją trzyma przez 30 lat. To bądź dumny, zadowolony. No. Magdzia pisze tak. Kochanie, z okazji twoich dopiero co minionych urodzin życzę ci oczywiście zdrowia. Ona dowcipna babka. I dalej.
2: No nie, bo akurat mnie coś dotknęło, więc dobrze, że zdrowia.
1: A no zdrowie zawsze, tak, to ja wiem. Kiedyś nie zwracałem uwagi na to słowo, a teraz coraz bardziej. Życzę ci również cierpliwości oraz, aby niteczki nigdy ci się nie plątały i krzyżyki równo się układały. Kocham cię nad życie, Magdalena. No to musisz mi wyjaśnić trochę, Karol.
2: No wyjaśnić, jeżeli chodzi o krzyżyki i o niteczki, to jest, wyszywam obrazy haftem krzyżykowym i czasami się tam zdrażnić może człowiek.
1: Ale tak, zawodowo to
2: człowiek pozytywnie zakręcony.
1: Zawodowo to robisz?
2: Nie, to zawodowo to nieopłacalny interes.
1: No
2: to jest
1: dokładnie.
2: Tak hobbystycznie dla siebie, nie? Ewentualnie to komuś znajomemu, co wie, ile to roboty wymaga, można coś takiego
1: zrobić. Ja sobie wyobrażam. Ale ja, słuchaj, to
2: powiem szczerze, że będę musiał chyba żonie też takie życzenia złożyć, bo jej tym bardziej się nyteczki by się przydały, żeby się nie plątały, bo ona znowu na szydełku wszystko robi, nie?
1: Aście się dobrali, Karol, naprawdę.
2: Tak. No właśnie dużo ludzi nam mówi, wiemy, żeśmy się poszukali.
1: No chyba tak, no to takie zainteresowanie.
2: Niektórzy mają pasję w muzyce, a drudzy mają w innych rzeczach, nie?
1: To absolutnie.
2: Tak, u ciebie na przykład.
1: Tak, dokładnie. Wszystko, ale wszystko jest tak samo cenne, bo to wszystko nas dokładnie tak samo wypełnia, daje tyle samo radości.
2: Dokładnie.
1: Karol, to ściskaj Magdalenkę. My wam serdecznie życzymy wszystkiego najlepszego.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Trzymajcie się, papa.
2: Papa.
1: I Barbara Streisand, Woman in Love. To tak jakby Magda od siebie powiedziała dla Karola.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Proszę państwa, koniec na dzisiaj. Więcej się nie zmieści, ale z tym większym utęsknieniem czekamy na kolejny weekend. Ale za to po 14 zapraszam na program Moje Najpiękniejsze Melodie, gdzie gwiazdą programu jest zawsze jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi. I słuchamy sobie rozmów i piosenki puszczamy, które że nasz klubowicz kocha. Gospodynią oczywiście jak zawsze Asia Kruk. Zapraszamy. Dziękuję państwu za wspólny weekend. Robert Janowski, do usłyszenia.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: gdy sercu serca brak.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
3: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Została ostatnia reklama.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
20: Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
3: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
7: Reklama. Radio Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie. Gościem dzisiaj będzie pani Anna. Posłuchamy, co pani Anna ma do powiedzenia na temat swojego życia i swoich najpiękniejszych melodii, ale teraz wiadomości.
8: Burzowo w niemal całym kraju, synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
8: Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
9: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
8: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
2: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
8: Burze możliwe dziś wszędzie poza południem kraju. Do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć z niewielkimi przejaśnieniami. I chłodno na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
2: Radio Pogoda.
4: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
7: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Kolejna niedziela czerwca i kolejny wspaniały gość na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry pani Anno.
10: Dzień dobry wszystkim.
7: Muszę pani coś powiedzieć, pani Aniu. Otóż jestem niezmiernie wzruszona i się popłakałam dosłownie kilka minut temu, kiedy oglądałam panią w internecie, na YouTubie i pani piękny teledysk.
10: No, bardzo jestem wzruszona, że ja sama, ten teledysk przeszedł moje oczekiwania. Ja nie sądziłam, że będę mogła w wieku 65 lat zacząć tańczyć i zacząć nagrywać teledyski, ale to jest coś najpiękniejsze, co chyba mi się mogło w życiu w ogóle przydarzyć. I to w takim wieku, kiedy mam w tej chwili 67 lat, tak? I zaczęłam dopiero tańczyć, więc przeżycie niesamowite.
7: Każdy powinien to obejrzeć i dlatego już za chwileczkę w Radiu Pogoda podamy tytuł tego teledysku i serwis, na którym on się znajduje. Napisała pani do nas, że ma pani dwie pasje tak naprawdę. Dodam tutaj jeszcze trzecią, jaką są najpiękniejsze melodie. To tak przez skromność, końcu. Ale napisała pani, że to są podróże i taniec. I najpierw na tym drugim chciałabym się skupić. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, pani Anna, nasz dzisiejszy gość w Radiu Pogoda, zaczęła tańczyć 2 lata temu, ma piękny projekt taneczny z zawodowym tancerzem i część tego projektu jest już zrealizowana i można to właśnie zobaczyć w internecie na serwisie YouTube. Natomiast ten teledysk nosi tytuł Taniec nie zna granic. Stefano Terracino i Anna Krygier, rumba. I ta rumba jest taka, że no ja jestem zachwycona.
10: Tak, i to jest teraz kolejny, będzie teledysk i będzie też tak, taniec nie zna granic, tango.
7: No dobrze, taniec tańcem, o podróżach jeszcze porozmawiamy, bo tutaj też jest pani silną zawodniczką, ale najpierw muzyka, za chwilę zaczniemy rozmawiać o pani najpiękniejszych melodiach.
4: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Anną z Warszawy, pani Anno.
2: Tak, z Warszawy.
1: Z panią Anną z Warszawy, która wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. No i tutaj takie duża różnorodność jest. Helena Wądraczkowa, Malowany dzbanku, to na numer 1 sobie pani wybrała. Proszę się teraz tłumaczyć, dlaczego.
2: Otóż, proszę państwa, no zaczęłam podróżować 47 lat temu. To wiadomo, był okres komunizmu, trudności paszportowe, fakt, że zarobki w Polsce nie wystarczały na dalekie podróże. Więc moje pierwsze wyjazdy ograniczały się do krajów demokracji ludowej, czyli Związek Radziecki, Rumunia, Niemiecka Republika Demokratyczna, Czechosłowacja. No i wtedy każdy z tych krajów miał jakąś gwiazdę, której szlagiery wszyscy znali, śpiewali. Była to Ała Pugaczowa, Frank Szebel, ale też była właśnie między innymi Helena Wądraczkowa i piosenka Malowany dzbanku. Dlatego też w podróżach zapisałam w piosenkach swoją historię życia. I właśnie te najtrudniejsze lata, ten okres lat 70., 80., kiedy naprawdę nie było nas stać na wiele, ale te kraje demokracji ludowej, no to było tylko takie malutkie okienko na ten świat. No tak. I korzystałam z tego okienka i właśnie dlatego chciałabym usłyszeć Helenę Wądraczkową z jej przebojem.
1: No proszę bardzo, na pani życzenie, pani Anno, Malowany dzbanku i Helena Wądraczkowa w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Dzisiaj w moich najpiękniejszych melodiach przekolorowa. Pani Anna wybiera swoje ulubione piosenki, ale ma do powiedzenia też na inne tematy całe mnóstwo fantastycznych, pogodnych, inspirujących informacji. Proszę z nami zostać i słuchać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Mamy tylko siebie, a
3: przed nami świat. 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem, w samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Autopromocja. Raz, dwa.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie pani Anny dzisiaj w Radiu Pogoda. Podróżujemy muzyką, jak to się bardzo ładnie pani Anna wyraziła. Eleni, nasz najpiękniejszy dzień, pani Anno.
2: W końcu przyszedł rok 1989, rok transformacji ustrojowej, no i uchyliły się drzwi do dalszych podróży. Na razie nieśmiało zaczęłam zwiedzać Europę, a dokładniej kraje basenu Morza Śródziemnego. I jednym z takich pierwszych krajów po roku 89 to była Grecja. Byłam zachwycona jej klimatem, ciepłym morzem, którego sobie nie mogłam wyobrazić, jeżdżąc na czasy pracownicze nad nasz Bałtyk. Co to znaczy ciepłe morze? Więc no to jest naprawdę, jak ja to z perspektywy czasu teraz patrzę na to wszystko, to było takie dziwne, takie nie moje jakieś, ale właśnie to był jeden z pierwszych kierunków, kiedy po 89 roku gdzieś dalej już zaczęłam podróżować. I no jak Grecja, no to wiadomo, kojarzy mi się to z Eleni, kojarzy i bardzo, bardzo lubię, jeśli chodzi o tę Eleni, bardzo lubię piosenkę Nasz Najpiękniejszy Dzień i dlatego wybrałam ją do moich najpiękniejszych melodii, bo jest piękna, jest po prostu, bardzo, bardzo mi się podoba, jest, no i przypomina mi Grecję, o, może tak.
1: Wcale się nie dziwię, ja też uważam, że to jest przepiękna melodia, a jeszcze panią zapytam, wraca pani do Grecji co jakiś czas?
2: Mam taką zasadę, że dwa razy do tego samego kraju nie jeżdżę, ponieważ już odwiedziłam 83 kraje na 6 kontynentach i zdobyłam też 7 kontynent świata, Antarktydę, to staram się, bo życie tak szybko biegnie, że mówię, Boże, chyba nie zdążę tych wszystkich krajów na tym świecie odwiedzić. Mhm. I jak już tam byłam raz, no nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym pojechała drugi raz. Chcę zwiedzać jeszcze więcej, jeszcze nowe regiony odkrywać, choć Grecja oczywiście bardzo mi się podoba i ten klimat, i ludzie, ale chcę zwiedzać świat. Po prostu chcę dalej podróżować i nie ograniczać się, nie powtarzać.
1: Oczywiście.
2: Szukać czegoś nowego.
1: Jasne. Nowych dróg. Zawsze mamy Eleni. Dużo greckości na antenie Radia Pogoda, także nasz najpiękniejszy dzień teraz dla pani.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, arcyciekawa osobowość, pani Anna, podróżniczka. Dzisiaj podróżujemy z muzyką przez kraje, które odwiedziła pani Anna. I teraz, pani Anno, ja mam pytanie, bo następną piosenką będzie piosenka karaibska, ale w wykonaniu niemieckiego zespołu. To co my odwiedzamy teraz? Bo to Gumba i Dance Band.
2: Bardziej klimat i tytuł piosenki, tak? Bo później po zwiedzeniu już tego basenu, może krajów basenu Morza Śródziemnego, coraz śmielej wyruszałam w daleki, piękny świat. Wyruszałam do Afryki, Azji, Ameryki, do Australii. Wszystkie te kontynenty są piękne, zachwycają mnie, ale najbardziej muzycznie to pokochałam Amerykę Południową i Amerykę Środkową. Mogę powiedzieć, że zakochałam się w muzyce latynoamerykańskiej i w tańcach latynoamerykańskich, co później, jak się okazuje, w dalszym moim życiu będzie miało wpływ na rozbudowanie w sobie tej pasji tanecznej też. Z tego okresu mam piękne wspomnienia z pobytu na Jamajce. No i dlatego też to słońce Jamajki, słoneczni ludzie. No przepiękna wyspa, fantastyczni ludzie, i muzyka, taniec, to właściwie, to się nie da tego zapomnieć, bo nie ma tak w Azji, nie ma tak w Australii, czy w Ameryce na przykład Północnej, żeby tak był, ludzie byli tak rozśpiewani, roztańczeni, żeby ta muzyka była na każdym kroku, na ulicy, od rana do nocy, to Ameryka Południowa tutaj, Ameryka Środkowa, no to po prostu przebijają wszystko.
1: Myślę, że piosenka Sun of Jamaica naprawdę jest doskonałym tutaj przykładem takich gorących Karaibów i tej, tak jak pani mówi, Ameryki Środkowej i tego luzu tych ludzi, po prostu tej przyjaźni tamtejszych mieszkańców. Muszę pani powiedzieć, że tamte rejony są na liście moich marzeń podróżniczych, czy planów podróżniczych, tylko że, ale o tym może już porozmawiamy po godzinie 15 w Radiu Pogoda, dobrze? Bo mam do pani jako podróżniczki pewne pytanie, dobrze? To za chwilę gramy Gumba i Dance Band dla pani, a do rozmowy wracamy właśnie po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak, tak to się nazywa
4: tak
3: ten program.
4: Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
5: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
13: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Została ostatnia reklama.
22: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Reklama.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Pogoda, zapraszam na wiadomości o 15, a później druga część rozmowy z panią Anną, która dziś opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i o mnóstwie innych rzeczy.
11: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować i jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
13: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
11: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bochański z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
14: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
11: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
15: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
11: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
16: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Dziś przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia. Do tego przelotny deszcz i niemal wszędzie burze. A na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 18 na Podkarpaciu.
12: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
10: Radio Pogoda, dzień dobry, moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, pani Anno.
9: Dzień dobry jeszcze raz wszystkim.
10: Proszę przypomnieć, ile krajów pani podróżniczo odwiedziła?
9: 83 kraje na 6 kontynentach i 7 kontynent Antarktydę.
10: No tak, tam nie ma kraju. Ani przedstawiciela muzycznego, więc stamtąd najpiękniejszej melodii nie zagramy. Pani Anno, proszę mi powiedzieć, jako osobie, która chciałaby podróżować daleko, ale nie da rady wytrzymać tyle godzin w samolocie. Jak pani to robi? Co pani robi, jeśli ma pani lot przed sobą 12-godzinny?
9: No, 12-godzinny to krótki.
10: To krótki?
9: Tak, to krótki. To...
10: Co pani robi, jak pani ma przed sobą lot ponad 7-godzinny? Bo to jest moja granica.
9: Ja uwielbiam latać samolotami, uwielbiam atmosferę na lotniskach, no staram się latać też dobrymi liniami lotniczymi, żeby mieć jednak komfort podróży. Wsiadam do samolotu, się w ogóle nie zastanawiam, ile godzin mam lecieć. Wsiadam i lecę, żeby to nawet, no, trwa zwykle też często kilkanaście godzin, no taka tak. Podróż, ale absolutnie nie czuję żadnego zmęczenia. Wychodzę na lotnisku, nieraz jakiś tranzyt jest, tak, nieraz jakiś muszę się na dłużej zatrzymać w jakimś mieście, wsiadam w kolejny samolot, lecę dalej. Uwielbiam podróżować, latać samolotami i wcale mnie to nie męczy i sam bardzo się dobrze czuję.
10: Podróżować jest bosko, jak śpiewała kiedyś Kora, a za chwilę pani Anno, pani kolejne najpiękniejsze podróżnicze melodie.
12: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anna odwiedziła prawie 90 krajów, czy ponad 80 krajów. Była też na Antarktydzie i muzycznie chce nas przeprowadzić dzisiaj przez przynajmniej część swoich podróży. Następny punkt naszego programu, pani Anno, to piosenka Que Será José Feliciano. Proszę opowiadać.
2: Tutaj to w zasadzie chcę podziękować Stefowi. Chcę mu podziękować tę piosenką za ogromny szacunek, jakim darzy osoby w wieku senioralnym. Za jego piękne serce. Naprawdę tańczyć, uczyć tańczyć seniorkę, która ma 65 lat, zaczyna tańczyć i chce tańczyć profesjonalnie i technicznie dobrze. I jego cierpliwość, jego bezgraniczne zaufanie do mnie, to się rzadko zdarza, żeby dużo młodszy człowiek, 20 lat młodszy człowiek, tak pozytywny sposób traktował seniorkę. Może patrząc na nas tańczących tego widz nie dojrzy, ale Stefano podczas tańca cały czas się mną opiekuje. Śledzi mój każdy ruch, każde postawienie stopy, asekuruje przy trudniejszych figurach. W tańcu czuje się zaopiekowana, no i bezpieczna. I za to chciałam wszystko podziękować Stefowi i dlatego Que Será, dlatego że to jest piosenka, którą Stefano też śpiewa, wykonuje na swoich koncertach.
1: Piosenka podziękowanie José Feliciano, Que Será w Radiu Pogoda. Od pani Anny dla Stefano Terracino.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę do 16 spotykamy się z panią Anną, podróżniczką, tancerką, klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi, po prostu słuchaczką Radia Pogoda, niezwykle inspirującą osobą. No to jest to spotkanie do godziny 16, ja już dzisiaj zapraszam na jutrzejsze budzenie się z Radiem Pogoda. Będą państwo z nami od 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda właśnie o tej porze rusza.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio

0: Autopromocja. Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
1: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
2: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
1: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
2: No.
1: No i dlatego pada deszcz.
0: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Została ostatnia reklama.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Anno, Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Elvis Presley za chwilę zaśpiewa dla pani Always on My Mind. Proszę powiedzieć, dlaczego pani sobie wybrała tę piosenkę?
2: Kiedy miałam 65. urodziny, to postanowiłam sobie zrobić dwa prezenty. Pierwszy prezent to oczywiście wypad na 7. kontynent świata, na Antarktydę, gdzie zobaczyłam, zanurzyłam się w niesamowicie pięknych krajobrazach, zobaczyłam piękne góry lodowe, poczułam moc żywiołów, dziką przyrodę, no i też morsowałam, nigdy w życiu nie morsowałam, nigdy, ale tam się odważyłam i morsowałam w lodowatych wodach Antarktydy w towarzystwie wylegujących się na brzegu fok. Więc dla mnie to w ogóle było przeżycie. Ja nie wiem, jak tam weszłam, chyba emocje mnie trzymały, weszłam do tej wody i morsowałam. Mam oczywiście, tak, dyplom i certyfikat z tego morsowania. Ale drugim prezentem to właśnie było zatańczyć ze Stefano Terracino rumbę. I to była piękna, Stefano mi wtedy powiedział: Ania, zabieram cię piękną podróż bez biletu lotniczego. Podróż do świata tańca. I zabrał mnie mój najlepszy trener Stefano, to mój chirurg bez skalpela, który odmłodził mnie o 40 lat. I w dzisiejszej audycji właśnie chciałabym usłyszeć tę piosenkę, ponieważ my rumbę pierwotnie tańczyliśmy do piosenki, do muzyki Kiss the Rain, ale teraz zrobiliśmy rumbę, będziemy tańczyć do piosenki Always on My Mind. Aha. Więc dlatego chciałabym tę piosenkę usłyszeć, po prostu. Bo po prostu wyobrażam siebie tańczącą tę rumbę, tę bliskość drugiego człowieka, to ciepło, to dobro, którego tak mało mamy teraz na tym świecie, a tyle dobra dostaje od Stefano. Więc dlatego chciałabym usłyszeć rumbę i na pewno sobie jeszcze zatańczyć, słuchając swoją rumbę, zatańczyć, zatańczyć, zobaczyć siebie tańczącą rumbę ze Stefaną.
1: Ojejku, no to dobrze, to grajmy. Pani tańczy, Radio Pogoda gra, a ja się wzruszam przy pani słowach, pani Anno. Naprawdę, ogromnie mnie to wzrusza, bo to jest piękne, co pani mówi. Jest pani wspaniałą, bardzo silną kobietą. Elvis Presley przed nami, a za chwilę finał naszej rozmowy, już żałuję.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwoni, już październik

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anno, no ten Julio Iglesias Tango Medley z bardzo takiej charakterystycznej płyty, z bardzo charakterystycznym teledyskiem. Jak ktoś nie widział tego teledysku, to może sobie go obejrzeć w internecie, ale równie dobrze może popatrzeć na panią Annę i Stefano Terracino w projekcie Taniec nie zna granic, bo troszkę mi teledysk do piosenki Julio Iglesiasa państwa przypomniał. Tylko że państwo są żywi, namacalni, znam państwa, no bo panią i Stefano Terracino każdy wie chyba w Polsce, jak wygląda. Co pani o tym Julio Iglesiasie i właśnie o tej piosence chcę powiedzieć.
2: Tango kojarzy mi się z cudownym, jednym z najpiękniejszych kierunków moich podróży, z Argentyną i Urugwajem. Mm-hmm. Będąc w tych krajach, chodziłam na milongi, czyli takie taneczne spotkania, na których tańczy się tango argentyńskie. Coś wspaniałego, coś pięknego. Tango to taniec bliskości, niesamowitej komunikacji emocjonalnej między partnerami. I dlatego też chciałabym sobie właśnie tę piękną podróż do Argentyny i Urugwaju upamiętnić muzycznie.
1: Właśnie tą piosenką. Mhm. Pani Anno, ile jeszcze krajów jest na pani liście, proszę powiedzieć, do odwiedzenia?
2: Tego to nie wiem. Muszę się zastanowić, jak długo jeszcze będę żyła. Bo ja powiem tak, ze Stefano ustaliłam, mówię, Stef, będziemy, jak mamy jeszcze nakręcić tyle tych teledysków, mówię. Stef, mówię, no to ja będę miała 100 lat, a ty dopiero 80, także słuchaj, przed nami jeszcze piękny okres, długi okres realizacji naszego projektu. Najbliższe plany to jest jeszcze Kanada, no ale w tej chwili to jest trochę większy problem tak z podróżami, bo nie wiadomo, tak. Bilety lotnicze drożeją, nie wiadomo.
1: Pani Anno, no to na razie tańczymy, podróżami będziemy się zajmować we właściwym czasie. Ja po prostu życzę, żeby się pani wszystko ziściło, co pani sobie wymyśli i już.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam być państwa gościem. I bardzo się cieszę, że jestem klubowiczką państwa. To jest dla mnie wielki zaszczyt i mam nadzieję, że będę godnie państwa reprezentować. Jeżeli będziecie państwo mieli ochotę i czas i będziecie, ktoś będzie chciał przyjść, to 2 lipca w Warszawie nagrywamy teledysk tango, będziemy też tańczyli, zatańczymy tango, powtórzymy też rumbę dla wszystkich, bo każdy zawsze chce już wszystkie tańce w komplecie widzieć.
1: Wspaniale. Proszę tylko powiedzieć, gdzie w tej Warszawie?
2: To będzie 2 lipca, Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2 i o godzinie 11:30.
1: 2 lipca to jest czwartek, mamy czas, wpadamy. Bardzo serdecznie dziękuję pani Anno, wszystkiego dobrego życzę. Kłaniam się nisko.
2: Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia wszystkim.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
5: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwa.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: się zwinność i precyzja. Poprzestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

0: nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.
2: Strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwas. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdąży

brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
12: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
1: Została ostatnia reklama.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Koniec pakietu CPN. Coraz bliżej. Co na to kierowcy? Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
14: Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
15: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
16: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
17: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
18: Inna perspektywa.
17: Inna perspektywa, tak.
19: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
20: Tak, oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
14: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica. Skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi. kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
8: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
18: to można być... zapomnieć, że się jest w szpitalu.
8: Wspólnie jest wesoło.
18: Czy można kogoś poznać też.
8: Tak, dużo mam znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
14: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia. Radio
10: Pogoda. Pogoda.
14: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w większości regionów.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: autopromocja.
1: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Została ostatnia reklama.
17: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Pani wspomniała, taki, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak, tak to się nazywa
2: tak
3: ten program.
2: Jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
4: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
8: masz. Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Została ostatnia reklama.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
15: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
14: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
16: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
14: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
17: Radio Pogoda.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Pogoda.
14: Burze możliwe do późnego wieczora w niemal całym kraju. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: informacje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
0: Została ostatnia reklama.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: to promocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solowek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solowek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Została ostatnia reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o stypendiach artystycznych, które w tym tygodniu przekazało miasto na realizację kilku ciekawych projektów. Pomówię też o nowym układzie kogeneracyjnym uruchomionym w Opolu przez spółkę Energetyka Cieplna Opolszczyzny.
12: Opolanie z pasją.
11: Na początek wybierzmy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam odbyła się gala, na której miasto przekazało stypendia na realizację kilku ciekawych projektów artystycznych. Jakie to będą projekty? Posłuchajmy.
13: Andrzej Lewczak, bardzo mi miło. Mój projekt to jest film dokumentalny o panu Marianie Szczerbie. Nestorze nie tylko polskiej, ale i polskiej sztuki. 77-lecie w tym roku jego pracy twórczej. Za dwa lata 100 lat, stuletnie urodziny. Także człowiek bardzo, bardzo światły i fizycznie, i intelektualnie. Ma dużo bardzo ciekawych historii do powiedzenia. Uczeń jednego z czterech wieszczy narodowych w malarstwie obok Witkacego, Wyspiańskiego i Matejki. Właśnie, a znowu uczniem Weissa był Matejko. Także piękna tradycja mistrz-uczeń, która kończy się na panu Marianie Szczerbie. Premiera jest tak mniej więcej datowana na koniec roku. Dokładna data będzie podana, myślę, później, ale na tyle wcześniej, żeby ludzie się dowiedzieli. Na razie są przygotowania do produkcji filmowej. No, zdjęcia, montaż, udźwiękowienie, ścieżka muzyczna do filmu. Wszystko mojego autorstwa, więc dużo pracy. No, o premierze będziemy myśleć później, ale na pewno w tym roku, pod koniec roku myślę.
14: Natalia Kryją-Barylak, Tala. Mój projekt to koncert inscenizowany o tytule Zanim. I ten tytuł ma wiele znaczeń, bo Zanim, czyli zanim główna bohaterka dojrzewa do swojego głosu, ale też za nim jako pogoń i podróż za tą konkretną osobą, za tym konkretnym mężczyzną, tą konkretną relacją. Także jest to projekt, który gdzieś trzymam głęboko w sercu, bo będzie to połączenie muzyki, koncertu, ale również działań teatralnych.
11: No to ciekawe. I teraz też tego, kiedy możemy się spodziewać?
14: Premiera planowana jest z końcem listopada, ale dokładna data będzie jeszcze ustalona i z pewnością oficjalnie przekazana do mediów.
11: Dobrze. Czy to ciężki projekt do realizacji?
14: Z pewnością, ale też jest to niezwykłe wyzwanie artystyczne, bo będzie angażować ludzi, muzyków i reżysera, i scenografia, która będzie też opowiadać te historie, także nie mogę się doczekać, już przebieram nogami.
15: Maciej Nowak.
11: I jaki to będzie projekt?
15: To będzie biografia zespołu TSA, pochodzącego z Opola, znanego, jednego z najważniejszych wpisów historii polskiej muzyki rockowej, metalowej.
11: W formie książki?
15: To będzie w bardziej nowoczesnych formach, to będzie jako e-book i jako audiobook, udostępnione po przygotowaniu na... No tam ma rok do pobrania darmowo dla mieszkańców i nie tylko, dla fanów przede wszystkim.
11: Spory materiał źródłowy?
15: Tak, zbierany od ponad 15 lat. Zresztą tak 15 lat temu ukazała się książka w druku, natomiast ona już nie jest dostępna, bo cały nakład się sprzedał. Są tylko białe kruki na rynku, które osiągają dosyć zaskakujące ceny, jak zobaczyłem gdzieś tam w internecie. No, a poza tym ta historia, przez 15 lat tam się też sporo rzeczy wydarzyło. Pojawiły się nowe płyty, nowe podziały, nowe kłótnie wśród członków zespołu. No, więc stwierdziłem, że nadszedł taki moment, że trzeba to jakoś uzupełnić i przede wszystkim wydać jakby ponownie, no żeby ta pamięć o tym zespole gdzieś tam ciągle żyła.
11: Czyli to można powiedzieć będzie forma reedycji, ale poszerzona.
15: Zdecydowanie poszerzona, poprawiona, rozszerzona, uzupełniona o te najnowsze wydarzenia z ostatnich lat.
16: Arkadiusz Wiśniewski, PZN Opola.
11: Ważna rzecz, żeby wspierać opolskich artystów, no i ich projekty.
16: Tak, myślę, że istotna w tym sensie, że oczywiście miasto bardzo mocno stawia na kulturę. Utrzymujemy wiele instytucji kultury, wspieramy różne działania, różne inicjatywy, które się dzieją w ramach takiej szeroko pojętej kultury. Natomiast to jest szansa na stypendia, na takie indywidualne umożliwienie rozwoju swoich pomysłów, takiej kreacji artystycznej osób, które nie zawsze mają na przykład stałe zatrudnienie w polskich instytucjach kultury albo tam się realizują, a mają swoje pasje, swój dorobek, które chciałyby w ten sposób zrealizować, a nie mają na niego pieniędzy.
11: To już który raz są przyznawane?
16: Drugi.
11: No i jak to się sprawdziło w zeszłym roku?
16: Historia jest krótka rzeczywiście, ale też, tak jak mówię, jest dodatkowe działanie, w którym pokazujemy, że oczywiście taka forma też jest cenna, bo to są też wydarzenia, przedsięwzięcia, które adresowane są do ludzi, więc nie jest to tylko samorealizacja, ale jest to też możliwość uczestniczenia Opolan w tych przedsięwzięciach. Myślę, że się ten pierwszy rok sprawdzi, bo gdyby nie tak, to byśmy nie robili drugiej edycji. Może być oczywiście z czasem, tak jak z budżetem obywatelskim, że pula pomysłów i osób, które po to sięgają, jest ograniczona i pomysły się zaczną powtarzać, ale nie deprecjonujmy, nie decydujmy od razu, nie mówmy od razu, że coś takiego nastąpi. Cieszmy się, rzeczywiście mamy kreatywnych ludzi, którzy dzięki 100 tysiącom złotych, bo taką kwotę miasto przeznacza, zrealizują swoje aspiracje artystyczne w jakiejś części, coś ciekawego zaproponują.
11: Opolscy artyści na realizację swoich projektów dostali prawie 100 tysięcy złotych. Efekty ich prac Opolanie zobaczą jeszcze w tym roku.
17: Powietrze w Opolu.
11: Teraz informacja od spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny. ECO S.A. oddała do użytku drugą w Opolu instalację kogeneracyjną. Instalacja ta będzie wytwarzać z gazu zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, mówi prezes spółki ECO Krzysztof Diduch.
18: Jest to już drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej, jak i spółka ECO Kogeneracja w ostatnim czasie zabudowała w Opolu. Nasze obecne źródło kogeneracyjne składa się z trzech jednostek wytwórczych, to jest agregatów kogeneracyjnych, dzięki którym w jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej. Proszę Państwa, choć nasza instalacja z powodzeniem pracuje już od mniej więcej połowy ubiegłego roku, to dzisiejszy dzień jest dla nas takim kamieniem milowym, w którym chcemy wyrazić nasze zaangażowanie w trwającą transformację energetyczną Opola. Dzięki tej nowoczesnej technologii przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym wspólnie żyjemy. Dzięki tym rozwiązaniom technologicznym znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera. Dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy sprawności wytwarzania energii. To dzięki układom kogeneracyjnym, gazowym układom kogeneracyjnym, zmniejszamy ilość spalanego w Opolu paliwa węglowego na rzecz bardziej przyjaznych paliw węglowych. To również właśnie dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy systematycznie wolumeny produkowanej energii elektrycznej.
11: Nowa instalacja kogeneracyjna zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta, mówi Mirosław Romanowicz z zarządu ECO SA.
19: Pan prezes Krzysztof Diduk, prezes spółki ECO Kogeneracja, no, powiedział już praktycznie wszystko w zakresie parametrów technicznych całej instalacji. Natomiast chciałem w tym momencie spojrzeć na tą kogenerację z perspektywy grupy kapitałowej. Proszę Państwa, układ wysokosprawnej kogeneracji zabudowany w Opolu świetnie wpisuje się właśnie w transformację branży ciepłowniczej. To typowa elektryfikacja, której efektem jest stworzenie ciepła tak zwanego bezemisyjnego, oszczędność w zakresie energii pierwotnej, jak i również oszczędność w zakresie emisji CO2. Te wszystkie elementy tworzą swego rodzaju świetne przedpole do budowania transformacji, budowania nowych modeli biznesowych, które w kolejnych krokach będziemy realizować. Będziemy realizować modele związane właśnie z elektryfikacją, z wykorzystaniem energii elektrycznej do produkcji ciepła. I tego typu układy, które dzisiaj Państwo widzą, właśnie będą do tego służyć. Chciałbym również z tego miejsca przyłączyć się do podziękowań, które już padły, ale z perspektywy grupy myślę, że też warto o nich dwa słowa powiedzieć. A mianowicie chciałem podziękować wszystkim osobom, które są związane, były związane z budową układu wysokosprawnej kogeneracji. Wszystkim wykonawcom, podwykonawcom, całemu firmie Ferox, firmie Introl za zaangażowanie. To już nas nie pierwszy układ, który wybudowaliśmy wspólnie i który działa. A szczególne podziękowanie chciałem skierować w kierunku władz Opola, w kierunku pani prezydent, za stworzenie bardzo dobrego klimatu związanego właśnie z budową nowoczesnych, inteligentnych, efektywnych, niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych, które można zabudować w Opolu. Ten układ, proszę Państwa, będzie produkował około 60 tysięcy megawattogodzin rocznie. To tyle, ile znaczna część mieszkańców, a mianowicie około 35 tysięcy gospodarstw domowych w Opolu zużywa. To jest naprawdę bardzo duża ilość energii.
11: Budowa drugiej instalacji kogeneracyjnej w Opolu kosztowała 70 milionów złotych. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
20: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
21: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jest opinia biegłych w sprawie 17-latka podejrzanego o zbrodnię w Kadłubie, przekazała we wtorek opolska prokuratura. O szczegółach Małgorzata Mura.
22: Zdaniem biegłych, którzy badali Łukasza G., podejrzanego o podwójne morderstwo, w chwili popełnienia czynu miał on w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia. Jednocześnie u podejrzanego, który przyznał się do winy, stwierdzono zaburzenia osobowości i rozwojowe. Według prokuratury wnioski biegłych oznaczają, że 17-latek może odpowiadać za swoje czyny w procesie karnym.
21: Zarzucono mu dokonanie podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Policja i mieszkańcy zaangażowali się w poszukiwanie sprawcy zaśmiecenia lasu. W miniony długi weekend pod Lipową w powiecie opolskim ktoś porzucił między drzewami ponad 50 zużytych opon samochodowych. Opony mają charakterystyczne oznaczenia, które mogą pomóc ustalić sprawcę. W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, a Nadleśnictwo Opole przypomina, że kilka miesięcy temu to właśnie dzięki internautom udało się ustalić, kto porzucił w lesie starą lodówkę. Z kolei niepotrzebnymi ubraniami już niebawem będziemy mogli się wymienić. 20 czerwca w Toyota Parku odbędzie się pierwszy opolski bazarek ubrań. Ratusz przygotuje 40 stanowisk dla osób, które będą chciały się pozbyć niepotrzebnych ciuchów, mówi Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta.
2: Wystawcy mogą dogadywać się między sobą indywidualnie z osobami, które chcą tę odzież pozyskać. Jeśli będą chcieli, mogą sobie ją sprzedawać. Jeśli będą chcieli, mogą się darmowo wymieniać lub ją oddawać. Będą warsztaty upcyclingu, będą pokazy edukacyjne. Będzie też dla wszystkich chętnych przymierzalnia, lustro.
21: Na stronie internetowej ratusza prowadzone są zapisy osób chętnych do zaprezentowania zawartości swoich szaf. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Pociągi z Opola do Nysy przyspieszą. To dzięki kolejnemu remontowi na tej linii kolejowej. Chodzi o modernizację 8 przejazdów kolejowych i utworzenie mijanki w Kubicach. Prace obejmą 50 km linii, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
3: Trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich.
21: Prace rozpoczną się w sierpniu i potrwają 3 miesiące. W tym czasie pasażerowie linii kolejowej Opole-Nysa będą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. A kierowcy z regionu musieli się przygotować na kolejne utrudnienia. Na drodze krajowej nr 46 w Grodźcu został wprowadzony ruch wahadłowy. To w związku z budową ścieżki rowerowej. Roboty drogowe w Grodźcu potrwają do września. A na razie czerwiec i już niemal ostatni moment na wniosek o 800+, bez straty pieniędzy. Rodzice i opiekunowie w województwie opolskim złożyli dotąd ponad 89 tysięcy wniosków na 132 tysiące dzieci. Aby nie stracić pieniędzy, wniosek trzeba wysłać najpóźniej do końca czerwca, przypomina Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolu.
4: Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze trafi do ZUS-u po 30 czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca bądź sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
21: Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się w tym miesiącu.
20: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
11: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o akwaparku, który powstanie w Opolu.
20: Czekamy na to od lat.
11: Zakład komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Ma on powstać przy ulicy Oleskiej 51, czyli w miejscu starego stadionu Odry Opole.
23: Patryk Stasiak, prezes zarządu zakładu komunalnego w Opolu.
11: Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Zanim ten akwapark powstanie, no to trzeba będzie niestety zburzyć stary stadion przy Oleskiej 51. Czy to są firma, która tutaj jest zapraszana do prac, będzie odpowiedzialna za obydwie te prace, czy to będą dwie osobne rzeczy?
23: Oczywiście będziemy chcieli to zrealizować jednym podmiotem. Jest to jak najbardziej racjonalne. Dlatego by funkcjonowała zasada, jak se pościelisz, tak się wyśpisz, tak? Żeby potem nie doszło do konfliktu, że ktoś źle wyburzył, to ktoś nie może dobrze wybudować. Więc tutaj na pewno chcemy tego uniknąć. Myślę, że to firma, która będzie głównym wykonawcą, zastosuje jakąś metodę podwykonawczą, weźmie jakiegoś podwykonawcę, który sobie z tym starym stadionem poradzi, bo po prostu, tak jak pan powiedział, no musi być najpierw wyburzony, jest to po prostu element całego procesu powstania nowego akwaparku, by mógł w ogóle powstać nowy akwapark.
11: Ale Odra Opole nowy stadion ma już do dyspozycji, świetnie sobie na nim radzi, więc kwestia tutaj budowy akwaparku, no to już bliżej niż dalej, tak? A ten akwapark jak będzie wyglądać?
23: No generalnie będzie to obiekt, można śmiało powiedzieć, jeden z większych w Polsce, jeden z największych nawet, bo łączna powierzchnia lustra wody to jest prawie 3700 metrów kwadratowych, 3200 metrów kwadratowych. No jest tam zaplanowanych 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne, 6 saun wewnętrznych, 2 sauny zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów, wysoki obiekt, prawie 12 metrów, kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, maksymalna długość budynku po jednym boku to 140 metrów ponad, więc no, mówimy tutaj o naprawdę dużym obiekcie. Same zbiorniki na wodę deszczową będą mieściły ponad 800 metrów sześciennych, więc to dwukrotnie więcej jak na stadionie. Na pewno obiekt znacznie większy, większego rozmachu, większego rozmiaru. No, duże wyzwanie.
5: Tych akwaparków w Polsce większych od tego opolskiego jest, można policzyć na jednej ręce?
23: Tak, tak. Z tego, co się orientuję, to w tej chwili Santango, Wrocław. No to jest porównywalne z fabryką wody w Szczecinie, tak? Jest taki duży akwapark jeszcze w Łodzi, Fala, chociaż tutaj nie sprawdzałem, ile miał metrów powierzchni lustra wody, bo to możemy na różno jaki sposób sobie porównywać te akwaparki, albo kubaturą obiektu, albo lustrem wody, ilością zjeżdżalni. No, każdy jest inny, każdy ma swoje takie zalety, walory. Są jeszcze oczywiście takie obiekty jak termy Bania, tak, i te inne termy w Polsce. One są większe, to na pewno. No niemniej jednak będzie to na pewno jeden z największych obiektów w Polsce.
5: Czy będzie więcej tych takich atrakcji dla najmłodszych? Czy może będzie przeważało spa dla dorosłych użytkowników?
23: Chcemy wybudować obiekt, który, jakby to się śmiejemy, to jest to 1 do 101 lat, tak? Czyli po prostu dla każdego. Każdy ma znaleźć coś dla siebie na tym obiekcie, ma czuć się dobrze, ma mieć jakieś atrakcje, które są dla niego dedykowane, których będzie się czuł dobrze. Czyli z jednej strony musimy zagwarantować maluszkom miejsca, więc odpowiedni brodzik, taki basen typu wet bubble z taką miękką, nadmuchiwaną winylową kopułą. Tam jest zainstalowany takiej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej. Na górze kopuły umieszczona będzie taka fontanna w kształcie grzyba, niecka basenu dziecięcego wraz z zabawkami wodnymi, zamek jakiś wodny. No, jest tam po prostu dużo takich atrakcji dla dzieci zaplanowanych, no bo ich wiemy, że brakuje w Opolu.
5: Często zdarza mi się jeździć do akwaparku we Wrocławiu. Tam są też na przykład takie atrakcje jak fala wodna.
23: Tak, tutaj też mamy zaplanowany właśnie taki basen z sztuczną falą, tak, które generują maszyny i urządzenia takie odpowiednie. Zaplanowane są też zjeżdżalnie, które wiemy, że cieszą się dużą popularnością. Tutaj akurat jest 6 tych zewnętrznych, 3 wewnętrzne. Więc no, będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia, tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć, więc oczywiście tam będą odpowiednie granice wzrostu, granice wiekowe, które będą dopuszczać eksploatację tych urządzeń przez młodzież, bo to już bardziej dedykowane dla młodzieży, no i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun, 6 wewnętrznych, 2 zewnętrzne, chociaż tam planujemy może coś jeszcze powiększyć. No generalnie, a też basen do schładzania się po saunie zewnętrzny, też fajna rzecz, której nie ma tutaj w okolicy, więc naprawdę staramy się stworzyć obiekt, który takie było założenie zresztą projektantów, który będzie po prostu dla osób w szerokim przedziale wiekowym.
5: Jeszcze wrócę do akwaparku we Wrocławiu, bo tam jedną z największych atrakcji na dzień dobry jest szukanie miejsca parkingowego. Jak tutaj z tym będzie?
23: No, przede wszystkim położenie jest podobne, bo i tamten jest, powiedzmy, prawie w centrum miasta, tutaj podobnie też blisko centrum. My zaplanowane tutaj jest w projekcie 206 miejsc parkingowych zewnętrznych, 71 pod ziemią jeszcze, czyli 300. Żeby sobie to tak szybko wyobrazić, to jest mniej więcej parking CWK. Jeżeli założymy, że przyjadą 2 osoby w każdym aucie, to praktycznie wszyscy mogą przyjechać samochodami. Już mamy 600 osób na obiekcie. Maksymalna pojemność obiektu, jeżeli otwarty jest basen letni, ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, to jest 2000. Po prostu więcej nie da rady, nie pomieści. No wiadomo, część przyjedzie, część przyjdzie na piechotę, bo są blisko Habry, to jest blisko ZWM. Część przyjedzie komunikacją miejską, na co liczymy, bo przecież jest tutaj przystanek blisko zaplanowany, funkcjonuje, tak? Także tutaj się niewiele zmieni. Część przyjdzie na rowerze, bo to też w okresie letnim, to przecież fajna pogoda, to się jeździ rowerami. Więc myślę, że tutaj bez problemu pomyślano na etapie projektu o tym, by dostać się do tego akwaparku komfortowo.
5: A ten basen zewnętrzny będzie czynny tylko latem, czy planujecie go też podgrzewać na zimę?
23: Generalnie baseny zewnętrzne będą czynne tylko w okresie letnim. Będzie basen wypływowy i nie wiem do końca, ale jest szansa, żeby on funkcjonował również w okresie zimowym, podobnie jak ten basen schładzający w saunach. Oczywiście no to będzie się wiązało z odpowiednim podgrzaniem tej wody w tej konkretnej nietce.
5: Jakie warunki muszą spełnić firmy, które się zgłaszają do przetargu?
23: No i tych warunków jest sporo. Tutaj nie chciałbym po kolei literalnie ich wymieniać, ale generalnie pisząc warunki udziału w postępowaniu, no to zwracaliśmy uwagę na to, by to były firmy, które mają doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Może niekoniecznie to musi być 3000 metrów kwadratowych lustra wody, może być mniej. Tam są konkretne wartości wpisane, ale muszą to na pewno być firmy, które jakieś doświadczenie, styczność z budową tego typu obiektów miały. Muszą mieć również na pokładzie specjalistów, kierowników z doświadczeniem na etapie budowy, na budowach w takich obiektów, czyli basenów zewnętrznych, wewnętrznych, akwaparków. Muszą też posiadać odpowiednią taką siłę kapitału, czyli po prostu posiadać możliwość zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach finansujących w razie potrzeby na określoną kwotę. No generalnie duże, mocne podmioty. To raczej staramy się unikać, by budowała to jakaś mała firma, bo jest to duże przedsięwzięcie i no, mówiąc szczerze, tylko mocny gracz może udźwignąć tego typu zadanie.
5: To kiedy ten akwapark powstanie?
23: To jest dobre pytanie, na które tak szybko odpowiedzi nie da się udzielić, choćby z tego powodu, bo jesteśmy w fazie ogłoszenia dwóch postępowań. Postępowania na inżyniera kontraktu, czyli taką firmę, która w naszym imieniu będzie nadzorować i pilnować tego, co się dzieje na budowie, oraz po prostu samego generalnego wykonawcy. Tutaj też to postępowanie jest już ogłoszone. Tak hipotetycznie, teoretycznie oba powinny się zakończyć na wakacjach. No ale życie pisze scenariusze, my je już po trosze znamy. Wiemy, że to szczególnie w przypadku postępowania na generalnego wykonawcę może potrwać znacznie dłużej. I jakby mi pan tutaj konkretnie chciał wypytać, to ile to będzie trwało, ja nie jestem w stanie, bo bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Tutaj ta struktura pytań, my będziemy chcieli odpowiadać na pytania, bo pytania są, dobre pytania są wartością dodaną dla zamawiającego, gdyż potrafią czasem wykonawcy zwrócić uwagę na coś, czego my nie widzimy, tak? Czyli to oni analizują sobie teraz nasz projekt i zaczynają zadawać pytania i my po kanwie tych pytań udzielamy odpowiedzi. Te odpowiedzi powodują, że dochodzi do przesunięcia terminu otwarcia, bo oni muszą się, czasem te odpowiedzi modyfikują zapisy umowy, modyfikują zapisy OPZ-u, SWZ-u, no różnie, to po prostu jest to proces dynamiczny. Generalnie jak nam się uda wyłonić generalnego wykonawcę i podpisać umowę, to zgodnie z przedłożoną dokumentacją przetargową generalny wykonawca będzie miał na to 2,5 roku.
5: Projekt już jest gotowy, tak?
23: Tak, no projekt Zadbało Miasto, on został nam przekazany, także tu jakby my nie dokonujemy jakichś zmian, czy też, no mamy projekt gotowy, nie musimy nic robić, tak? On jest po prostu do realizacji. Znaczy ja nie mówię, że finalny kształt będzie w 100% identyczny, bo czasami jak to jest żywy organizm i czasem dzieją się rzeczy, które nam naprawdę jest ciężko przewidzieć i widzi to albo my, albo generalny wykonawca, albo nadzór inwestorski widzi coś, co należy zmienić, albo zmieniają się przepisy prawa. Tak też może być, że podczas budowy coś się zmieni i my musimy to uwzględnić. Zresztą, co tu dużo szukać, zanim ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, część stadionu została przeprojektowana, gdyż parking podziemny został dostosowany do tak zwanego MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia. Mówiąc krótko, w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie mógł służyć jako schron dla ludności.
5: No to też ciekawostka. Te zmiany zostały wprowadzone jakoś tak niedawno, tak?
23: Tak, dosłownie, to jest na dniach, tak? To są ostatnie tygodnie, to nam naprawdę pod wielkim pressingiem czasowym projektanci tego obiektu dokonywali tych, doprojektowywali, zmieniali, dostosowywali ten obiekt, bo te zapisy w ogóle ustawy powstają na bieżąco, to są bardzo świeże przepisy. My chcemy z tego skorzystać, dlatego że no żal nie wykorzystać potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie, że on może służyć jako miejsce schronienia, bo generalnie w miastach brakuje tego typu miejsc. więc chcemy już wszystko, co jest nowo budowane przez zakład z tego typu rzeczy, jak choćby takich dużych, jak ten aquapark, by było dostosowane, by dawało taką możliwość, więc tutaj żeśmy poszli w tą stronę, by to doprojektować, przeprojektować i już na tej nowej dokumentacji ogłosić postępowanie, ale to tylko pokazuje, że no coś się jednak zmieniło, tak? Czyli ten pierwotny projekt już został jakby zmieniony pod potrzeby właśnie tego typu przepisów. No i po części możemy próbować, bo to jeszcze nie jest informacja, nie ma oficjalnej informacji, ale liczymy na to po prostu, że gdzieś tam może jakieś przepisy się pojawią, które spowodują, że będzie można uzyskać dofinansowanie, choćby do tego fragmentu, prawda? Więc my wydzieliliśmy sobie w całym projekcie też ten fragment, gdzie będziemy próbować pozyskać na to dofinansowanie, bo skoro coś dostosowujemy, modyfikujemy, to nas kosztuje oczywiście, musieliśmy zmienić projekt, ale tworzymy takie miejsce, to jeżeli ustawa obronności i ochronie ludności, tak, będzie zawierała jakieś, będą jakieś programy w związku z tym dofinansowujące, no to będziemy się starali pozyskać to dofinansowanie, ale to musieliśmy najpierw ten projekt jednak właśnie dostosować do tego miejsca doraźnego schronienia.
5: A to do tej pory własnym sumptem wszystko, bez żadnych unijnych dofinansowań, bez żadnych środków zewnętrznych?
23: Własnym, to znaczy tak naprawdę konstrukcja finansowa aquaparku, ona ostatecznie się zmaterializuje, gdy poznamy kwotę, bo tak naprawdę no, my na razie nie wiemy, ile on będzie kosztował. Tak wszystko wyniknie w momencie, kiedy uruchomimy system w dniu otwarcia ofert i zobaczymy, jaka jest kwota. Wówczas będziemy finalizować rozmowy z bankami i starać się o pozyskanie kapitału. Oczywiście pomoc w spłacie będzie świadczyło miasto, nasz właściciel, bo właścicielem spółki przecież zakład komunalny jest miasto Opole i wspólnie będziemy, że tak powiem, spłacać ten kapitał.
5: Mówił Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu. Pod koniec zeszłego roku miasto przekazało, że budowa aquaparku ruszy w tym roku. To jednak zależy od tego, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg.
1: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o zakończonym właśnie 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Pomówię też o zbliżającym się Dniu Deskorolki. Zapraszam.
20: Tym żyje Opole.
5: Na początek zajrzyjmy do opolskiego amfiteatru. Właśnie trwają tam intensywne prace przy rozbiórce scenografii, a sam amfiteatr przygotowuje się do letniego sezonu koncertowego. Na opolskim rynku świecą 3 nowo odsłonięte gwiazdy, a przed opolskim dworcem przyjezdnych wita nowy pomnik Olgi Kory-Sipowicz. Gdyby nie to, to nic nie wskazywałoby, że jeszcze kilka dni temu całe miasto żyło kolejnym opolskim festiwalem.
6: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, rzecznik prasowy 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
5: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, 63. edycja za nami. No i tak, tutaj z Mateuszem Torzeckim z muzeum rozmawiałem o programie przed festiwalem, no a teraz możemy sobie ten festiwal podsumować. Jakie były jego najjaśniejsze punkty?
6: Ja myślę, że największym zwycięzcą tego festiwalu jest koncert Debiuty, który bardzo często był przegranym przez porę emisji, a ktoś uwierzył w to, że telewizowie o 20 i widzowie w amfiteatrze odbiorą pozytywnie mało znanych piosenkarzy, którzy zaczynają swoją karierę. I po pierwsze słyszałem, nie mam tych danych, ale słyszałem, że miał ten koncert świetną oglądalność. Po drugie wydaje mi się, że bardzo dwie interesujące dziewczyny dostały nagrodę. Poza tym ten koncert był pięknie zrealizowany, były piękne wizualizacje, bardzo gustowne. Ja nawet jako laureat koncertu Debiuty sprzed wielu lat zazdrościłem im, że oni będą mieli taki piękny obrazek na początek kariery, jak sobie wytną ten fragment z telewizji. Więc wydaje mi się, że naprawdę ten koncert był, że on się też świetnie zaczął. Był Kamil Bednarek na początku, była Doda, byli synowie Staszka Sojki. Debiutanci zaśpiewali piosenkę Tolerancja. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała porządnie, bo ona niestety ona była wykonywana już parokrotnie od śmierci Staszka Sojki, ale jakoś tak zawsze była nieprzygotowana do końca. A tutaj widać było, że ta piosenka jest przygotowana, dobrze zrobiona. też dla debiutantów to było wspaniałe, bo zaśpiewali z gwiazdami. Także uważam, że ten koncert był naprawdę wspaniały. No i wydaje mi się, że bardzo dobrym koncertem, świetnie odebranym był koncert Osiecka Umer w niedzielny wieczór, gdzie to przede wszystkim aktorzy zaśpiewali te piosenki. Oczywiście było paru piosenkarzy, ale aktorzy, którzy jednak mają trochę inne podejście do śpiewania i którzy bardzo się koncentrują na interpretacji, i to jest dobre akurat dla tych piosenek. Myślę, że dobrze, że przypomniano, jaką ważną osobą była Magda Umer, bo to, że Agnieszka Osiecka była ważną postacią, to jest oczywiste dla nas wszystkich, ale Magda Umer nie tylko była wykonawczynią, bo śpiewała od wielu lat, raz nawet będąc w ciąży w 1977 roku, ale także była reżyserką chyba najbardziej kultowego koncertu Zielono Mi i promotorką w ogóle polskiej piosenki i tego festiwalu. I na szczęście zdążyła odsłonić gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. No i niestety już jej z nami nie ma, więc dobrze było, że ją wspomnieliśmy.
5: Magda Umer, która jeszcze niedawno de facto tutaj z nami była.
6: No Magda jeszcze śpiewała na 62. festiwalu, więc to się bardzo szybko potoczyło. Z tego co wiem, Magda się chyba o chorobie dowiedziała jakoś w lipcu, czyli tuż po festiwalu, no i w grudniu odeszła, więc super, że był ten koncert. Wydaje mi się, że koncerty były dobre, był bardzo dobry hip-hop, był świetny koncert, no to oczywiście niektórzy mówią, że trochę nierówny, no to nigdy nie jest tak, no nie ma tak, nie ma takiej możliwości, żeby tak wszystko było fenomenalne w jednym koncercie, bo to takie koncerty się zdarzają naprawdę raz na dekadę, natomiast wydaje mi się, że na przykład dla mnie fascynująca była interpretacja piosenki Tylko mnie poproś do tańca w wykonaniu Natalii Kukulskiej, która kompletnie inaczej zaśpiewała niż jej mama wiele, wiele lat temu. Wydaje mi się, że ta piosenka nabrała jakichś nowych kontekstów. Odkryte zostało przez Natalię to, co nie zostało odkryte przez Annę Jantar. Także warto, czasami jest tak, że warto dla jednego wykonania po prostu oglądać cały koncert. Świetnie, że Super Jedynki już nie są plebiscytem, tylko stały się bardziej takimi nagrodami za całokształt. Doskonale, że Renata Przemek nagrodzono, bo Renata jest ikoną w ogóle polskiej piosenki i też piosenki artystycznej. No w ogóle wydaje mi się, że to naprawdę był dobry festiwal. Rozmawiałem dziś z panem profesorem Waldemarem Kuligowskim, który zajmuje się festiwalami, festiwalizacją, i powiedział: festiwal opolski się podnosi. Jak już profesor, specjalista tak mówi, to znaczy, że nie jest źle.
5: No bo przez 8 lat mieliśmy różne widoki na ten festiwal, chociażby koncerty, prawda, takie jak ten mundialowy pamiętny, to powiedzmy, że opinie były mieszane.
6: Ja muszę powiedzieć, że mundialowe koncerty generalnie słabo wychodziły na festiwalu. No, raz był potraktowany tak dosyć dowcipnie, był tak zwany Rindial, gdzie Danuta Rin była główną postacią i przez to, że było dowcipnie, ten koncert się obronił. Natomiast ja myślę, że no nie ma co miksować piłki nożnej z piosenką. To po prostu takie piosenki okazjonalne w ogóle są takie sobie i moim zdaniem one bardzo rzadko dobrze wychodzą. No oczywiście Entliczek, Pętliczek, Piechniczek i tak dalej, to było fajne. Uliczkę znam w Barcelonie, tak? Uliczkę wyskoczył Boniek chyba. Natomiast ciężko się pisze piosenki takie z okazji. Piosenki artyści piszą najlepsze z potrzeby serca, kiedy siadają w nocy albo o poranku i nagle coś im wpada do głowy i do serca i przelewają to na papier, czy wstukują to na komputerze, a potem kompozytor odnajduje w tych literkach muzykę. Także mi się wydaje, że wtedy są piosenki najfajniejsze. Natomiast było wiele pięknych przebojów i też dużo dobrych piosenek, bo na przykład ja do dziś śpiewam Halo Houston Jaśka, który wygrał The Voice. Uważam, że to jest fenomenalny facet i on już wygrał The Voice. On nie musi wygrywać premier. Natomiast zwycięzca premier Sargis, no jest po prostu... Zgarnął wszystko prawie właściwie, nie? Że dostał i nagrodę jury, i nagrodę publiczności i myślę, że to świadczy o tym, jak dobra jest to piosenka, że i ludziom, którzy się zajmują piosenką zawodowo i publiczności, która po prostu ma w nosie jakieś konwenanse i merytoryczne sprawy, po prostu albo się podoba, albo się nie podoba i publiczność zadecydowała, że piosenka Ziemia powinna wygrać 63. premiery w Opolu.
7: Mówił Jarosław Wasik, rzecznik 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Kolejny opolski festiwal już za rok, najprawdopodobniej jak zwykle w pierwszym tygodniu czerwca.
20: Aktywnie w Opolu.
7: Konkurencje techniczne, zjazdy na deskorolkach, warsztaty street artu, występy artystyczne i malowanie muralu to część z atrakcji, które odbędą się w Opolu w trzecią sobotę czerwca. To z okazji Dnia Deskorolki. O szczegółach opowiedzieli organizatorzy.
8: Maksym Terenzani. Druga edycja naszego wydarzenia, Dzień Deskorolki, 20 czerwca. Zapraszamy wszystkich na Plac Kopernika. Będzie to nie lada gratka, nie tylko dla fanów deskorolki, ale również dla wszystkich związanych z kulturą miejską. Zapraszamy na warsztaty graffiti, będzie troszkę kultury. Na koniec zwieńczymy wszystko koncertem znanego rapera grupy Molesta Włodiego. Oprócz tego przez całą imprezę umilać nam będzie DJ Rodo swoimi skreczami. Także zapraszamy po raz kolejny na moc emocji i atrakcji na Plac Kopernika.
9: Miłosz Cymbała. Jeśli chodzi o zawody deskorolkowe, to przygotowaliśmy 5 konkurencji. Zapisujemy się na konkurencję w dysku Google oraz skanując kody QR na każdym plakacie, które wiszą w autobusach. Wszędzie na mieście je możecie znaleźć. Oczywiście można się też zapisać w spocie u nas. Zaglądajcie do nas na media społecznościowe. Tam też więcej informacji na temat samego wydarzenia. Jeśli chodzi o konkurencję, to będzie to przejazd na rampie, skoki wzwyż, skoki w dal, takie konkurencje, które są widowiskowe, które na pewno zadowolą publikę i ludzi, którzy nie są związani z deskorolką, na pewno będzie to efektowne i wszystkim się to spodoba.
10: Chciałem dodać, że w tym roku udało nam się dodać jeszcze jeden element do naszego wydarzenia. Będzie to panel dyskusyjny o graffiti. Odróżnimy sobie trochę graffiti od wandalizmu. Myślę, że to bardzo, bardzo ciekawy element tego wszystkiego. Oprócz tego nasz tutaj lokalny człowiek, Robot Boy, w międzyczasie będzie robić swój mural. Na koniec będzie też oficjalne odkrycie tego muralu, także tak, łączymy tutaj wszystkie elementy kultury hip-hop. Chciałem od siebie bardzo podziękować za tak ciepłe przyjęcie i liczne przede wszystkim w zeszłym roku. Przez to między innymi możemy się właśnie rozwijać, zrobić tą edycję w tym roku. Staramy się ją oczywiście zrobić jeszcze lepszą, jeszcze trochę bardziej rozbudowaną i liczymy na waszą obecność.
7: Mówi Joanna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
24: Oprócz atrakcji, które będą na placu, zapraszamy również na wystawę deskorolki, czyli historia deskorolki. 70 przyjedzie do Opola deskorolek z różnego okresu naszej historii. Będą to deskorolki zachodnie, czyli Ameryka, Francja, Włochy, z PRL-u, jak i również za Żelazną Bramą, czyli Czechosłowacja i Bułgaria. Oprócz tego będą również różnego rodzaju akcesoria, kaski, ochraniacze, prasa, zdjęcia. To wszystko będzie przy naszej miejskiej bibliotece publicznej, oddział dziecięcy, a naprzeciwko, tak jak już panowie powiedzieli wcześniej, będzie powstawał mural i tutaj chciałam bardzo serdecznie podziękować Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych Notre Dame, bo tak naprawdę to jest mural, który należy do zakonu i siostry wykazały duże zainteresowanie i aprobatę naszym projektem. Ten mural będzie powstawał na żywo, będzie go malował Michał z grupy Murki, będzie można zobaczyć całą sztukę, podglądać, więc sztuka będzie się u nas tworzyła na żywo. Oprócz tego wszystkich bardzo, bardzo spragnionych, bo mamy oczywiście nadzieję, że będzie nam przyświecało słońce i piękna pogoda, zapraszamy do miejsca z wodą, naszą wodą opolską, opolanką. gazowaną i niegazowaną. I tutaj teraz oczywiście też z naszej strony wielka, wielka prośba do wszystkich, którzy przyjdą, żeby przynieśli swoje naczynia, kubki, bidony, butelki, ponieważ odstępujemy oczywiście od plastiku. Serdecznie wszystkich bardzo zapraszam. Deskorolka łączy pokolenia, więc zapraszamy od tego najmłodszego aż po seniora. Siostry wykazały dużo miłosierdzia, zaakceptowały nasz projekt. Są bardzo chętne do współpracy, bo mur, który okala zakon, jest dosyć spory, więc myślę, że to nie jest koniec naszego projektu. Także bardzo się z tego cieszymy.
7: Mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
16: Plac Kopernika tworzy idealne warunki dla tego typu wydarzeń. W zeszłym roku okazało się to i frekwencyjnym, i sportowym sukcesem. Życzyłbym sobie, organizatorom, żeby w tym roku też tak było. Patrzymy na Opole takie, które również ma dużo wyzwań, pomysłów dla młodych ludzi i bardzo się cieszę, że to w zasadzie sami młodzi ludzie zainspirowali. Dodam jeszcze jedną rzecz. W zeszłym roku obiecaliśmy, że będzie oświetlenie na skateparku. Za chwilkę będzie podpisanie umowy na wykonanie tego oświetlenia. Więc myślę, jesienią, jak się dni zrobią krótsze, spokojnie będzie można już korzystać z tym oświetleniem, z innymi udogodnieniami na skateparku. A teraz zapraszam serdecznie na imprezę, która ma nie tylko sportowy wymiar, to jest cała kultura, więc i fantastyczny koncert, wiele innych wydarzeń na placu Kopernika.
7: Tegoroczny Dzień Deskorolki w Opolu odbędzie się w sobotę 20 czerwca na placu Kopernika.
1: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
7: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zbliżającym się pierwszym opolskim bazarku odzieży. Porozmawiam też o policyjnej drużynce rowerowej, która rozpoczęła swój sezon patroli na jednośladach. Zapraszam.
20: Ciekawe wydarzenie w Opolu.
7: Na początek zajrzyjmy do Toyota Parku. Tam odbędzie się pierwszy opolski bazarek odzieży. Jak to będzie wyglądać, opowiedział wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
0: Spieszymy z informacją, iż już za 2 tygodnie, 20 czerwca w Toyota Park będziemy organizowali łącznie z naszymi partnerami pierwszy opolski bazarek odzieżowy. Chcieliśmy troszkę odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nami zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli tym wszystkim, co dotyczy odzieży. Bardzo często spotykamy się z takimi informacjami, że nasi mieszkańcy zgłaszają, że mają całkiem sporo tej odzieży i że w zasadzie ona jest jeszcze dobrej jakości. I dzisiaj o takiej odzieży mówimy, ponieważ to nie jest jeszcze odpad. My chcemy zrobić wszystko, aby odzież, którą można by ponownie wykorzystać, i tu wszelaką odzież, oczywiście ona musi spełniać pewne warunki, o czym za chwilę powie pani naczelnik, aby stworzyć taką platformę, taką możliwość wymiany tej odzieży lub też po prostu przekazania komuś, kto będzie chętnie jeszcze jej używał, tej odzieży. Myślę, że jest tego całkiem sporo. Zróbmy sobie przegląd w najbliższych dniach tego, co w naszych szafach, tego, co też może z sentymentu żal nam gdzieś wyrzucić czy przekazać w miejsce nie do końca znane, bo wiemy, że te miejsca do przekazywania odzieży zdatnej jeszcze są. Natomiast tutaj będziemy mieli, myślę, możliwość kontaktu bezpośredniego z klientem, z osobą, która następnie będzie nosiła te naszą odzież, więc myślę, że to taka całkiem ciekawa forma. Mamy takie dwa moduły, czyli można być na tym bazarku wystawcą, czyli zabezpieczyć sobie miejsce wystawowe, tam będzie trzeba spełnić pewne określone czynności, lub też po prostu klientem, tak? Przyjść i zobaczyć, co na bazarku jest, co nam się spodoba, dogadać się z wystawcą, pozyskać tę odzież od wystawcy. Także zapraszamy bardzo serdecznie 20 czerwca, pierwszy opolski bazarek odzieży. A teraz pani Małgorzata Gwoździowska o szczegółach.
12: Najważniejszą zasadą w postępowaniu z odpadami tekstylnymi jest hierarchia sposobów postępowania, z których najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu oraz przygotowanie do ponownego użycia. Zapobiegać powstawaniu odpadom możemy poprzez ograniczenie ich kupowania, poprzez dbałość o ich właściwy stan, zaś przygotowanie do ponownego użycia polega między innymi na oddawaniu, choćby dla młodszych członków rodziny, dla dzieci kolegów, koleżanek, na chociażby sprzedaży czy wymianie podczas akcji, taką jaką my właśnie organizujemy dla państwa.
24: Państwa, czyli pierwszy opolski bazarek odzieży. Wydarzenie odbędzie się w Toyota Park 20 czerwca w godzinach od 10 do 14. Przygotowaliśmy dla Państwa 40 stoisk. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły na stronie internetowej www.opole.pl. Należy zapoznać się z regulaminem. Mail zwrotny oznacza akceptację zgłoszenia. Także zachęcamy, tak jak tutaj pan prezydent powiedział, do przeglądu szafy i po prostu albo do wystawienia się, albo do przyjścia na łowy i wzbogacenia swojej kolekcji o nowe modele.
11: Mówi Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta.
2: Tak, my zapraszamy nie tylko na wymianę odzieży, również na wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców. Przygotowaliśmy stanowiska edukacyjne, będą warsztaty upcyclingu, będą pokazy edukacyjne. Będzie też dla wszystkich chętnych przymierzalnia, lustro, żeby sobie te ciuchy sobie przymierzyć, zobaczyć, czy dobrze pasują. Także razem z partnerami będą też działania edukacyjne, tak żeby zająć też czas osobom, które będą czekały na przykład na wymianę odzieży, także zapraszamy serdecznie. Wystawcy mogą dogadywać się między sobą indywidualnie z osobami, które chcą tą odzież pozyskać. Jeśli będą chcieli, mogą sobie ją sprzedawać. Jeśli będą chcieli, mogą się darmowo wymieniać lub ją oddawać. Miasto jest organizatorem, miasto udostępnia przestrzeń, natomiast nie wchodzi w sam schemat wymiany. To już zależy od woli tego, co oddaje i woli tego, co tą odzież chce przyjąć.
0: Natomiast jakby, przepraszam, że wchodzę w słowo, najbardziej optymalnym formatem jest po prostu wymiana odzieży, tak? Czyli jeden za jeden, czy jakaś grupa odzieży wymieniamy po prostu z innym wystawcą, z osobą, która przyszła. Myślę, że też jeżeli ktoś nie zdąży się zapisać, bo liczba miejsc tych stanowisk wystawowych jest ograniczona i tutaj będzie na pewno decydował czas zgłoszenia, więc zachęcamy do tego, aby jak najszybciej się zgłaszać, to myślę, że jeżeli ktoś przyjdzie z reklamówką i będzie miał w reklamówce kilka koszulek i na przykład buty, tak, to też będzie mógł w jakiś sposób to wyeksponować, ale nie będzie miał już zapewnionej niestety tej przestrzeni takiej wprost wystawowej, gdzie będziemy mieli jakiś stół, wieszak, żeby po prostu w jakichś komfortowych warunkach tę odzież wystawić. Oczywiście to już myślę, że funkcjonuje w świadomości, ale ta odzież musi być dobrej jakości, tak, musi być czysta, wyprana, bez widocznych śladów zniszczeń, takiego ekstremalnego zużycia, tak aby to też pewien poziom jakości zachować i do tego też mieszkańców zachęcamy.
2: Wszyscy chętni mogą przyjść, mogą nawet wtedy skorzystać sobie z przestrzeni, która nie będzie stanowiskiem, ale mamy tam dużo miejsca. Każdy, nawet standardowo, można sobie przyjść z kocykiem, swoje ciuchy rozłożyć na kocyku, na sali i też uczestniczyć w wymianie.
24: Ja jeszcze chciałam dodać, że możecie Państwo przynosić i wymieniać odzież, obuwie, akcesoria. Nie można przynosić bielizny, strojów kąpielowych, pościeli, kołder, kocy. Także proszę Państwa, żebyście mieli to na uwadze.
11: Pierwszy opolski bazarek odzieży w Toyota Parku odbędzie się 20 czerwca między godziną 10 a 14. Opolanom, którzy nie dadzą rady przyjść tam tego dnia, przypomnę, że przy ulicy Książąt Opolskich działa Rebutik, do którego prawie codziennie można przynosić niepotrzebną już odzież i w zamian można jakieś ciekawe ubrania zabrać stamtąd za darmo.
20: Kryminalne Opole.
11: Teraz przenieśmy się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Stamtąd na ulice miasta codziennie wyjeżdżają policyjne patrole rowerowe. Policjanci na jednośladach pojawiają się w tych miejscach, do których ciężko jest dojechać radiowozem.
13: Młodszy aspirant Karol Maryszczak, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
11: Wakacje za pasem. Z tego co pamiętam, w poprzednich latach drużynka rowerowa wyjeżdżała na ulicę Opola właśnie mniej więcej w tym czasie, jak teraz rozmawiamy. Okazuje się, że w tym roku policjanci na rowerach już wcześniej zaczęli swoją pracę.
13: Tak, policyjna drużynka rowerowa w tym roku rozpoczęła pracę już 25 kwietnia. Policjanci wyjechali na teren Opola, ale także mamy te drużynki w innych miejscowościach naszego województwa. Możemy tam spotkać policjantów właśnie na rowerach, którzy patrolują tereny, które są niedostępne dla radiowozów. Reagują oni na wykroczenia, patrzą, może inaczej, reagują na wykroczenia i starają się oddziaływać prewencyjnie w tych miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
5: A ci policjanci na tych rowerach to całkiem sprawnie i szybko potrafią się poruszać po takich terenach?
13: No zdecydowanie. Policjanci, tak jak wspomniałem, potrafią dotrzeć w takie miejsca, gdzie jest to utrudnione właśnie ze względu na ukształtowanie terenu. Ich sprawność reakcji no właśnie polega na tym, że te dwa koła jednak dają tą przewagę i mogą pomóc w takim szybszym dotarciu do tych osób, które potrzebują tej pomocy.
5: Jakie interwencje najczęściej tutaj są wśród tych policjantów na rowerach? Bo słyszałem, że no tak, na przykład nad wodą, jakieś takie rzeczy, które wymagają interwencji policji w związku z tym, że ktoś gdzieś, jakiś stan zagrożenia życia chociażby, no ale zdarzały się też sytuacje, w których ci policjanci na rowerach doganiali złodziei.
13: No zdecydowanie. Policjanci tutaj reagują na wszelkie wykroczenia. Nie możemy tutaj mówić o jednej kategorii wykroczeń, na które oni reagują, bo policjanci normalnie pełnią służbę, tylko że właśnie z wykorzystaniem rowerów. Zwracają, tak jak powiedziałem, uwagę na wszelkie wykroczenia. Kiedy jest taka potrzeba, no właśnie również docierają do osób, które wymagają pomocy, wymagają wsparcia. Także tutaj ten wachlarz interwencji, które podejmują policjanci na rowerach, jest naprawdę szeroki.
5: Łatwo ich rozpoznać, mają trochę inne umundurowanie, prawda?
13: No tak, na pewno policjanci, którzy poruszają się na rowerach, to umundurowanie mają nieco inne.

0: miasta, bo pamiętam, że w zeszłym roku też zdarzało im się dojechać nad Jezioro Turawskie.
1: Oczywiście, te służby pełnione są w zależności od potrzeb i policjanci są kierowani w takie miejsca, gdzie akurat ich obecność jest niezbędna, jest potrzebna, tak aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu.
0: A to bezpieczeństwo w nadchodzących tygodniach i miesiącach będzie bardzo ważne, bo zbliżają się wakacje, no i możemy przed wyjazdem stać się na przykład ofiarami oszustów.
1: Oczywiście, my w takim okresie przedwakacyjnym, przedwyjazdowym zawsze apelujemy o to, aby pamiętać o tych takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, pamiętać o tym, żeby przed wyjazdem zabezpieczyć swój dom tak, aby pozostał on bezpieczny na czas naszej nieobecności. Radzimy też, aby może nie chwalić się w czasie pobytu poza miejscem zamieszkania tym, że aktualnie nie ma nas w naszym domu. Jest to bowiem taka zachęta dla tych, którzy być może mają niecne zamiary do tego, aby wykorzystać naszą nieobecność. Także takie podstawowe zasady bezpieczeństwa oczywiście należy przestrzegać, należy o nich pamiętać, tak aby po prostu cieszyć się bezpiecznym urlopem.
0: A kwestie na przykład podejrzanych ofert na noclegi i wyjazdy?
1: Tak, to jest kwestia, która jest co roku bardzo aktualna. My ze swojej strony zalecamy, aby korzystać tylko i wyłącznie ze sprawdzonych wyszukiwarek, ze sprawdzonych miejsc, w których możemy taki nocleg znaleźć, po to, aby nie stać się ofiarą oszustwa.
0: No i jeszcze wróćmy do tematu bezpieczeństwa nad wodą, ponieważ policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu to nie tylko policjanci w patrolach samochodowych czy rowerowych, ale także policjanci na łodziach.
1: Tak, mamy ogniwo wodne w Opolu oraz ogniwo wodne w Nysie. Tam policjanci na tych zbiornikach patrolują teren właśnie przy pomocy łodzi, przy pomocy skuterów, także przy pomocy quadów, czyli takich pojazdów, które pozwalają dotrzeć w takie trudno dostępne miejsca i zwracają uwagę na to bezpieczeństwo nad wodą, po to, żebyśmy wypoczywając, plażując, mieli takie pełne poczucie bezpieczeństwa i oczywiście przypominają o tych podstawowych zasadach, jakie należy przestrzegać właśnie będąc nad zbiornikami.
0: A jakie są najczęstsze grzechy Opolan, jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą?
1: Myślę, że cały czas tutaj możemy powiedzieć o tym, że jednak alkohol i woda to nie jest najlepsze połączenie. Pamiętajmy o tym, że żeby to bezpieczeństwo było zachowane, należy zachować właśnie trzeźwy umysł nad wodą, no i nie przeceniać swoich możliwości, jeżeli chodzi o pływanie chociażby. Zdarza się nieraz, że gdzieś ta ułańska fantazja nas ponosi. My zalecamy, żeby jednak zawsze pamiętać o tym, żeby korzystać z kąpielisk, które są strzeżone tam, gdzie jest ratownik, po to, aby to bezpieczeństwo sobie zapewnić.
0: Kąpieliska to jedna sprawa, ale słyszałem, że w zeszłym sezonie chyba nawet policja zatrzymywała kajakarzy na Małej Panwi.
1: Nie wiem nic na ten temat, także ciężko mi się odnieść.
0: Ale takie interwencje są możliwe?
1: Oczywiście. My reagujemy, tak jak powiedziałem, na wszelkie wykroczenia, które są popełniane, niezależnie czy one są popełniane na lądzie czy na wodzie. Tak jak wspomnieliśmy tutaj, to ogniwo wodne czuwa nad naszym bezpieczeństwem i ci policjanci jak najbardziej na tego typu incydenty też reagują.
0: Mówił Karol Maryszczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W wakacje opolscy policjanci najczęściej będą patrolować okolice akwenów i kąpielisk. Na pewno zobaczymy ich przy jeziorach turawskich, ale także przy kąpieliskach Bolko i Malina.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
13: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o miejskich rowerach, które jeszcze w tym roku powrócą do Opola. Miejskie rowery to nie będzie w Opolu nowość, ale raczej powrót do systemu, z którego mieszkańcy chętnie korzystali przez kilka lat.
14: Aktywnie w Opolu.
13: Mieszkańcy będą mogli przemieszczać się po okolicy na miejskich rowerach. To nie tylko po Opolu, bo system ma pozwolić na wiele więcej. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na utworzenie nowego systemu miejskich rowerów.
15: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
13: Swego czasu mieliśmy w Opolu miejskie rowery. To były rowery dostarczone przez najpierw jedną, później inną firmę. Teraz ogłosiliście po paru latach przerwy przetarg, żeby one ponownie się pojawiły na ulicach miasta?
15: Tak, przetarg jest ogłoszony. Mamy teraz kilka tygodni na to, aby oferty spłynęły. Będzie ten nowy system roweru miejskiego różnił się od tego, który mieliśmy kilka lat temu i myślę, że to będzie takie rozwiązanie, które na pewno mieszkańcom przypadnie do gustu, ponieważ będzie w sumie 200 rowerów. Tyle byśmy chcieli, tyle mamy zapisane w przetargu. Jak będzie finalnie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, to się okaże za te kilka tygodni. Natomiast powiem o tym, czego my sobie życzymy, prawda, od tego potencjalnego wykonawcy, czyli 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych. Stacje, w których będzie można te rowery pozostawić, będą podzielone na takie stacje stałe, to będzie 12 takich stacji, oraz takie 25 miejsc, w których będzie można te rowery również pozostawić. Jeśli chodzi o kolejną zmianę, to, że tym rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić do Opola. I to jest taka główne rozwiązanie. Inne jest też takie, że można ten rower na przykład wziąć, zostawić pod domem, za chwilę do niego wsiąść i pojechać do centrum miasta. To też jest rozwiązanie, którego do tej pory w Opolu nie było. No także zmiany szykują się dość duże. Jak będzie finalnie, to oczywiście przekonamy się, kiedy ten przetarg będziemy mieli rozstrzygnięty. Wykonawca będzie miał 60 dni na uruchomienie roweru miejskiego, ale od razu uspokajam, premiowane będzie szybsze. Czyli jeśli wykonawca w swoim przetargu zaproponuje odpowiednią cenę, a jeszcze dodatkowo będzie te rozwiązanie, że na przykład uruchomi ten rower nie w 60, a na przykład w 40 dni, wówczas takie dodatkowe punkty będzie można mu przyznać w tym przetargu. To są główne zmiany.
13: No i też dzięki tym stacjom te rowery nie będą się walać po całym mieście, tak jak na przykład elektryczne hulajnogi.
15: Zdecydowanie tak, choć tak jak powiedziałem, to pozostawienie tego roweru na pewien czas będzie, natomiast no oczywiście nikt nie będzie zostawiał roweru tak jak ma to miejsce w przypadku hulajnóg. Jeśli chodzi o opcje, które gdzieś tam sobie założyłem, zauważyliśmy jeszcze z funkcjonowaniem tego roweru, to właśnie te rowery w wersji elektrycznej, no to taki ukłon w stronę seniorów, prawda, szczególnie tych osób, które w normalnych warunkach nie mogłyby korzystać z roweru tradycyjnego, a taki rower na pewno tą aktywność fizyczną u tych osób zwiększy, więc no dużo zmian, zupełnie inne rozwiązania, aniżeli te, które mieliśmy kiedyś. No i też ważna informacja, my wystartujemy jeszcze w tym roku, natomiast system będzie funkcjonował do końca listopada 2028 roku. Na tyle będzie podpisywana umowa. Czas, sezon tego roweru to będzie od 1 marca do 30 listopada.
13: Mhm. Wiadomo już wstępnie, jakie miejsca na pewno będą tymi miejscami, gdzie te stacje dokowania się znajdą?
15: Nie, pełnej listy jeszcze nie ma, natomiast one w dużej mierze będą pokrywały się z tym, co było w latach poprzednich. Czyli są takie po prostu miejsca, w których ten rower musi być. No, trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład nie było takiej stacji rowerów miejskich w ścisłym centrum miasta czy w okolicach największych osiedli. Ale dokładne lokalizacje to wszystko będziemy informować w momencie, w którym już będziemy mieli ten przetarg rozstrzygnięty, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, będziemy też wiedzieli, jaki będzie pełen harmonogram wdrażania tego roweru miejskiego. Na razie, tak jak powiedziałem, mówimy o tym, czego my oczekujemy w tym przetargu, a jaki będzie efekt finalny, to dowiemy się za te kilka tygodni.
13: Wiadomo, że darmowe to nie będzie, ale ceny konkurencyjne dla hulajnóg będą?
15: Na pewno, ponieważ przypomnę, że mamy do czynienia z rowerem dofinansowanym przez miasto, stąd też nazwa roweru miejskiego. My szacujemy, że tak, oczywiście po raz kolejny powtarzam, takie szacunki są w przetargu zapisane, czyli do 20 minut za darmo, od 21 minut do godziny 2 zł, każda następna godzina 4 zł i oczywiście systemy abonamentowe na długoterminowe też są uwzględnione, one też będą bardziej atrakcyjne, szczególnie dla tych, którzy na przykład wybierają opcję takiej codziennej jazdy do pracy, bo tam są opcje w stylu 2 godziny dziennie, rozbite na 2 razy po godzinie, więc to też z pewnością będzie miało swoich sympatyków, ale tak jak mówię, poczekajmy jeszcze na spokojnie do tego, jak finalnie będzie wyglądał ten przetarg, jakie oferty wpłyną, od jakich przedstawicieli, jakie to będą też te rowery. Natomiast no, tak jak powiedziałem, no, ambitne założenia mamy, ponieważ no, 100 rowerów miejskich, elektrycznych, no to już naprawdę pozwoli pokryć tą siatką połączeń zdecydowaną o część naszego miasta. I to nie tylko dla osób młodych, ale przede wszystkim też dla osób starszych. Także tutaj 200 rowerów na ulicach miasta w sumie ambitny plan, który mam nadzieję dojdzie do skutku jak najszybciej. No a finalnie no, pełen okres działania roweru miejskiego to jest rok 2027 i 2028.
13: To, że będzie można nimi wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, czy będą jakieś konkretne ograniczenia, jeśli chodzi o ten zasięg?
15: 24 godziny. To jest ten zasięg maksymalny. Jeśli ktoś zdąży w 24 godziny dojechać na przykład do Gliwic, to oczywiście może dojechać tym rowerem w 24 godziny do Gliwic i wrócić. Te rowery są wyposażone w GPS, także tutaj wykonawca, administrator tego będzie wiedział, gdzie te rowery się znajdują, więc opcji zgubienia się też nie ma. Natomiast nie sądzimy, żeby to były rowery wykorzystywane też do jakiejś nie wiadomo jak dalekiej turystyki rowerowej. Tu raczej celujemy w obrzeża miasta Dąbrowa, wyjazd właśnie na jakieś kamionki, do Turawy nad jeziora czy nad Jezioro Srebrne. To będą takie chyba najpopularniejsze, jeśli chodzi o trasy. Natomiast no, nie wykluczamy, że może będzie jakiś amator bardziej ekstremalnej jazdy rowerem miejskim poza miasto. Będzie taka możliwość. Natomiast no nie sądzę, żeby się ktoś na to decydował. Te rowery są przystosowane do typowej takiej jazdy z punktu A do punktu B, takiej rekreacyjnej, też jako środek takiego transportu do pracy, do szkoły, a nie jako taki typowy do turów, Bóg wie gdzie.
13: Z tego co pamiętamy, te pierwsze miejskie rowery pojawiły się kilkanaście lat temu i kilka lat temu z ulic Opola znikły. Jakim zainteresowaniem cieszyły się w tamtych czasach?
15: Na początku było bardzo duże zainteresowanie tymi rowerami miejskimi. Ono z każdym rokiem tak naprawdę słabło, a rosły koszty utrzymania tych rowerów miejskich. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Też w takich przyzwyczajeniach mieszkańców i te głosy o tym, aby rower miejski powrócił do Opola się pojawiały. Natomiast no, trudno będzie powiedzieć nawet po tym pierwszym okresie działania, czyli jeśli my uruchomimy te rowery na przykład w sierpniu albo pod koniec lipca, trudno w tym okresie do listopada będzie stwierdzić, jakie jest faktyczne zainteresowanie. Taki prawdziwy test będzie dopiero na koniec 2027 roku, kiedy ten pełen sezon od marca do listopada te rowery przejeżdżą. Zobaczymy, czy będzie to bliżej tych wyników, które rower wykręcał na początku swojej działalności, czy będzie raczej zbliżony do tych wyników, które miał w swojej fazie schyłkowej. Od tamtego czasu zmieniło się wiele, ale zmieniło się też to, że coraz więcej osób ma te rowery i to nie tylko te rowery stacjonarne, ale również te rowery elektryczne. Także zobaczymy. Być może się okaże, że ci, którzy nie decydowali się na zakup roweru swojego własnego, będą korzystali właśnie z tych opcji abonamentowych, które gdzieś tam też są brane pod uwagę i będzie to taki jeden z głównych środków transportu, szczególnie w tym okresie wiosenno-letnio-wczesno-jesiennym jako dojazd do pracy czy do szkoły. Widzimy, że wynajmy długoterminowe samochodów są coraz popularniejsze, czy nawet jakieś leasingi konsumpcyjne, konsumenckie dla samochodów, więc być może rower też taką formułę będzie miał. Zobaczymy. Na razie patrzymy na to optymistycznie, zobaczymy, jak ten rower będzie funkcjonował. Pierwsze sygnały, tak jak powiedziałem, jeszcze w tym roku, natomiast pełne takie spektrum na koniec systemu rowerowego w listopadzie 2027, tego sezonu w roku 2027. Zobaczymy. Trudno teraz wyrokować. Różnie to w tych miastach jest. Widzimy, że niektóre miasta decydują się na rozwój roweru miejskiego, inne decydują się na zwijanie tego roweru miejskiego. My po latach wracamy i jesteśmy sami ciekawi, jakie będzie zainteresowanie. Myślę, że 200 rowerów to jest taka liczba, która z pewnością pozwoli na aktywne korzystanie z niego codziennie, bez jakiegoś większego oczekiwania czy szukania tego roweru po całym mieście. Także zobaczymy. Dajmy sobie jeszcze kilka tygodni czasu i wówczas będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
13: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Rowery miejskie w Opolu ostatni raz działały w 2021 roku. System został wyparty przez system hulajnóg elektrycznych, które jednak na dłuższą metę okazują się nie do końca tak bezpieczne, jak powinny być. W ciągu ostatnich kilku lat w Opolu wielokrotnie dochodziło do potrąceń pieszych przez użytkowników hulajnóg.
14: To warto wiedzieć o Opolskim.
13: Skoro mowa o podróżowaniu, to teraz ważna informacja dla kierowców. W tym tygodniu pojawiły się utrudnienia na drodze krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem. To w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej, mówi Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Prace będą prowadzone na drodze krajowej nr 46 w Grodzicu, gdzie jeden z pasów zostanie wyłączony z ruchu, a kierowcy na tym odcinku będą korzystali z wahadła do końca września tego roku. W ramach inwestycji kontynuowane są także prace przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, gdzie zamknięty jest zwrot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka, a kierowcy wjeżdżający do Ozimka mogą korzystać z dwóch pozostałych skrzyżowań z drogami prowadzącymi do centrum miasta. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w przejście dla pieszych, a także przejazd dla rowerów oraz dodatkowe oświetlenie wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace branżowe i drogowe w ramach przebudowy tego skrzyżowania zakończą się w lipcu tego roku. Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodźcem będzie miała długość prawie 3 km, a dodatkowo w Grodźcu na końcu przebudowywanego odcinka wykonamy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów. Zadanie realizuje firma Larix, a finał prac w terenie zaplanowano jeszcze w tym roku.
13: Wahadło w Grodźcu obowiązuje na odcinku 300 metrów. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
14: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
16: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jak co roku opolscy policjanci zabezpieczali Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a w ostatnich dniach podsumowali te działania. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny i gości spoza województwa czuwali funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji oraz służby kryminalnej. Jak podaje Opolska Komenda, skala przedsięwzięcia sprawia, że opolscy policjanci do zabezpieczenia tej imprezy przygotowują się znacznie wcześniej. Na czas festiwalu policjantów w Opolu wspomagali funkcjonariusze z innych powiatów, a także mundurowi z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Opolu. Festiwal upłynął spokojnie, a w trakcie jego trwania policja odnotowała tylko jeden incydent związany z wtargnięciem na teren imprezy. 40-letni mężczyzna został ujęty przez pracowników ochrony i przekazany interweniującym funkcjonariuszom. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy i posiadał narkotyki. Mieszkaniec powiatu opolskiego za swoje czyny usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Z kolei akcja policjantów drogówki w województwie opolskim związana z długim weekendem trwała aż 5 dni. Słoneczna pogoda sprzyjała wyjazdom i imprezom na świeżym powietrzu, dlatego zarówno na głównych trasach naszego regionu, jak i na terenie całego województwa można było spotkać więcej niż zwykle policyjnych patroli. I te działania opolska policja podsumowała w ostatni wtorek. Podczas długiego czerwcowego weekendu opolscy policjanci pełnili służbę w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, a także na motocyklach. Mundurowi kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcono badaniu trzeźwości kierowców. W efekcie z ruchu wyeliminowano 55 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu na opolskich drogach. Kontroli było blisko 4000. Podczas długiego weekendu na terenie naszego województwa doszło też do 6 wypadków drogowych, w których 8 osób zostało rannych. Co najważniejsze, nikt nie zginął. Mundurowi odnotowali również 87 kolizji. Śmiało można powiedzieć, że w porównaniu do ubiegłego roku na naszych drogach było bezpieczniej. W czasie długiego czerwcowego weekendu w ubiegłym roku opolska policja odnotowała 8 wypadków, 15 osób zostało rannych, a 3 osoby poniosły śmierć na drodze. Jeśli chodzi o inne interwencje związane z naruszeniami przepisów ruchu drogowego na opolskich drogach, policjanci zatrzymali 36 praw jazdy oraz 133 dowody rejestracyjne, podała we wtorek opolska komenda. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego dostało szansę na przeprowadzkę. Samorząd województwa przekazał medykom wolną działkę, na której pierwotnie miał powstać nowy Urząd Marszałkowski. OCRM postara się o sfinansowanie budowy nowej siedziby, która pomoże lepiej zabezpieczyć mieszkańców regionu, mówi dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła.
17: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, na to, żeby zbudować schrony. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta.
16: Nowa siedziba OCRM może powstać za około 4 lata.
14: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
13: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji podsumuję bardzo ważną inwestycję, która została właśnie ukończona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
14: Zdrowe Opole.
13: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu pochwalił się otwarciem Centrum Seminaryjno-Dydaktycznego oraz Centrum E-Zdrowia i Telemedycyny. W tych pomieszczeniach będą prowadzone zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i szkolenia kadr medycznych. Projekt został zrealizowany za ponad 60 milionów złotych, z czego 50 milionów pochodziło z Krajowego Programu Odbudowy. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
18: Jak wiemy, możemy sobie pozwolić na wysokospecjalistyczne i takie wszechstronne leczenie pacjentów tylko wtedy, kiedy mamy kadry medyczne i bardzo dobrze wykształcone kadry medyczne. Tym samym Uniwersytet w Opolu i tutaj te kierunki lekarskie, ale też farmaceutyczne, nauki o zdrowiu to rzeczywiście taki prężnie rozwijający się ośrodek i bardzo cieszymy się, że możemy również wesprzeć środkami ministerstwa rozwój tego ośrodka, zarówno bazy dydaktycznej, ale też szpitala klinicznego, który stanowi zaplecze dla uniwersytetu. Szczególnie cieszymy się też, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, mogą posłużyć uczelni, bo jak pamiętacie Państwo, nie są to łatwe środki. One przez parę lat były zablokowane. Potem bardzo mało czasu mieliśmy na ich wykorzystanie. Tym bardziej cieszę się, że tu pan rektor i cały zespół uniwersytetu stanęli na wysokości zadania i ten projekt, a raczej te projekty, które w ramach dofinansowania były tu realizowane, zostały dopięte i rzeczywiście będą służyć i studentom, ale też kadrze naukowo-dydaktycznej, która też tutaj w uniwersytecie pracuje. 50 milionów na inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie. I myślę, że warto jeszcze podkreślić, że to nie tylko infrastruktura, ponieważ pan rektor i cały zespół też w sposób taki całościowy patrzy na kształcenie kadr i tym bardziej cieszymy się też, że mogliśmy dofinansować również z KPO stypendia dla studentów, ale też program mentoringowy dla absolwentów. To pokazuje, że rektor, cały uniwersytet ma pomysł na budowę tu silnego ośrodka kształcącego kadry medyczne tu w Opolu, a my jako ministerstwo no bardzo się cieszymy, że możemy w tym fantastycznym przedsięwzięciu, takim przedsięwzięciu z wizją i strategią uczestniczyć i wspierać to przedsięwzięcie finansowo. Też przypomnę, że z Krajowego Planu Odbudowy trafiło blisko 50 milionów, 42 miliony dokładnie do szpitala klinicznego zaplecza Uniwersytetu i tutaj na rozwój kardiologii. Myślę, że biorąc pod uwagę te wyzwania cywilizacyjne, choroby serca, układu krążenia, to jest absolutnie ważny obszar, ale też szpital zainwestował w usługi cyfrowe, sztuczną inteligencję i takie usprawnienie obsługi pacjenta i mamy nadzieję, że blisko 100 milionów, które zostały przekazane zarówno do szpitala, jak i do Uniwersytetu z KPO, myślę, że to będzie dobrze służyć pacjentom, ale też będzie zachęcać młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali z Opola, żeby tu przyjeżdżali do Opola. Myślę, że łatwiej będzie i rekrutować młodych ludzi na studia medyczne tu w Opolu, ale też myślę, że zmiana szpitala klinicznego i też te zmiany, które planujemy przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia w szpitalu, myślę, że one sprawią, że szpital kliniczny w Opolu będzie atrakcyjnym ośrodkiem, będzie przyciągał fachowców, lekarzy. Już Państwo macie fantastycznych lekarzy, dlatego trzeba im stworzyć dobre warunki, żeby tu zostawali, żeby mogli się rozwijać, więc bardzo się cieszę z tego, co już zrobiliśmy, ale myślę, że jeszcze wiele przed nami, bo rozmawiamy też z władzami uczelni i z panem dyrektorem Maderą, z zespołem ze szpitala, żeby dalej wspierać rozwój tego ośrodka. On jest bardzo, bardzo ważny. Nie leczymy się tylko w Warszawie i w tych dużych województwach i nie można zapominać o Opolu, w województwie opolskim. Tym bardziej, że to jest taki ogromny potencjał. I potencjał badawczy, i potencjał w zakresie leczenia, profilaktyki. Myślę, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega to i będziemy ten potencjał wykorzystywać i pomagać go rozwijać.
13: Mówi kanclerz Uniwersytetu Opolskiego Joanna Kostuś.
19: Z perspektywy organizacyjnej i inwestycyjnej to był najtrudniejszy, najbardziej rozbudowany projekt, jaki do tej pory Uniwersytet Opolski realizował. Tak naprawdę było to 9 dużych projektów inwestycyjnych realizowanych w 2 lokalizacjach na terenie kampusu uniwersyteckiego i tutaj na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W tych projektach przewidziano wszystkie możliwe działania, począwszy od prac budowlanych przez zakupy sprzętu, zakupy infrastruktury, zakupy materiałów dydaktycznych, zakupy sprzętu audio-wideo i nowocześniejszych narzędzi informatycznych. Wymagało to absolutnie pełnej koordynacji działań. To było jak układanie puzli, dlatego musimy pamiętać, że ani uczelnia, ani szpital na czas realizacji tego projektu nie były zamknięte. Trwał proces dydaktyczny na naszej uczelni, szpital realizował swoje usługi i musieliśmy tak wpasowywać działania projektowe, żeby nie zaburzyć harmonii działań tutaj w tych ośrodkach. Pamiętajmy, że to był bardzo krótki w czasie projekt, bo tak naprawdę niecały rok czasu wymagał zrealizowania i wydatkowania 60 milionów złotych i tak naprawdę to był też problem, bo każdy, kto operuje środkami publicznymi, zdaje sobie sprawę, jak ogromnie ścisłych procedur wymaga w tak krótkim czasie skoordynowanie tego. To są bardzo precyzyjne formy procedur. To są zamówienia publiczne, które muszą bez żadnych opóźnień działać, a często są to różne problemy nie wynikające z naszej woli. To są dostawy i usługi, tak, żeby to wszystko odebrać, sprawdzić, żeby zamknąć to w całość, żeby to skoordynować. I tak naprawdę największym sukcesem tego projektu, oprócz tych działań, które zrealizowaliśmy rzeczowych, jest współpraca, którą się udało wyegzekwować, czyli zarówno władze uczelni, władze wydziałów, wszystkie jednostki administracyjne, wszyscy pracownicy techniczni, wszyscy pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to był jeden zespół realizujący ten projekt.
13: Mówi dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Wrocławskiego dr Jacek Jóźwiak.
20: Bardzo cieszymy się, tak jak powiedziała pani minister, że środki z Krajowego Planu Odbudowy zostały odblokowane, bo dzisiaj dopiero widać, co mogliśmy z tego tytułu osiągnąć, a jeszcze bardziej chyba byłoby widać, czego byśmy dzisiaj nie mieli. Cieszymy się z perspektywy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ale też z perspektywy Wydziału Lekarskiego, bo w tym roku mija 10 lat, kiedy kierunek lekarski uzyskał prawa do kształcenia na kierunku lekarskim. To, że to była dobra inwestycja, potwierdzeniem tego są wyniki lekarskiego egzaminu końcowego. W zeszłym roku drugie miejsce, w tym roku pierwsze miejsce. Cieszymy się, że inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, ale też z innych środków, o których powiem w ramach mojej prezentacji, pozwalają nam na zbudowanie modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość. Modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość nie tylko dla naszych studentów, ale również dla lekarzy.
13: Mówi dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego dr Maksym Żuk.
21: Też w całości zgadzam się z panem dziekanem kierunku lekarskiego, że to możliwość nie tylko dla nas, jako dla dydaktyków, a tak możliwość jeszcze i dla studentów pracować na dość fantastycznym sprzęcie, który daje im możliwości kształcenia na wyższym poziomie, na nazwijmy tak, na poziomie, który im pozwala przyszłościowo, to jest inwestycja w ich przyszłość, to jest inwestycja w ich przyszłe prace i inwestycja w ich poziom. Ponieważ ten sprzęt, który otrzymaliśmy dzięki temu projektowi, to jest tak naprawdę sprzęt, który w przypadku niektórych szpitali to jest jeszcze i niedostępny w niektórych szpitalach, ponieważ no naprawdę, jeżeli chodzi o zakup tego sprzętu, to jest sprzęt z wyższej półki, jeżeli chodzi o kształcenie pielęgniarek, położnych w tym zakresie.
13: Mówi dziekan Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego dr Anna Kusakiewicz-Dawid.
22: My jako Wydział Chemii i Farmacji cieszymy się bardzo z tego, z tej inwestycji. Prowadzimy akurat 7 rok farmacji, więc też jest to dla nas duże wyzwanie, duży po prostu zaszczyt, który pozwolił nam doposażyć pracownię w unikalny sprzęt, gdzie nie jest spotykany na innych uniwersytetach prowadzących farmację. Dlatego oferujemy tutaj dla studentów naprawdę z wysokiej półki doposażenie i kształcenie. To jest też wpisuje się dobrze obecnie w nowe standardy ministerialne dla kierunku farmacja, gdzie duży nacisk jest też na taką część tą praktyczną. Nasi studenci będą mieli możliwość na żywo spotkania z tym sprzętem, pracowania z tym sprzętem. Nie będą tylko biernymi obserwatorami, słuchaczami, ale będą po prostu na tym sprzęcie pracować. Właśnie dzięki temu finansowaniu, które na nasz wydział wyniosło 12 milionów i pozwoliło nam naprawdę doposażyć pięknie nasze pracownie dydaktyczne, laboratoryjne, jak i też sale wykładowe w nowoczesny sprzęt.
13: Mówi dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera.
23: Inwestycje przeprowadzone przez Uniwersytet Opolski ze środków Krajowego Programu Odbudowy bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie szpitala, bo szanowni państwo, w naszym szpitalu kształci się wielu studentów. To jest ponad 500 osób tygodniowo. W związku z tym to stworzenie całej infrastruktury socjalno-dydaktycznej zapewni na pewno tym studentom bardzo dobre warunki przebywania w szpitalu, kontakt z pacjentami, a naszej kadrze dostęp do tych studentów na bardzo wysokim poziomie. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, że taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta, bo to podnosi jakość kształcenia i myślę, że studenci, którzy będą mieli możliwość właśnie kształcenia się w naszym szpitalu, bardzo to docenią. Dla nas realizacja tego projektu, ona jest trochę szersza, bo my też dołożyliśmy, tak jak pani minister wspomniała, wspomniała wcześniej, dołożyliśmy też swoją cegiełkę w ramach programu inwestycyjnego, bo przeznaczyliśmy środki z programu KPO w obszarze kardiologii i tutaj w obszarze sercowo-naczyniowym nasze oddziały zostały wsparte specjalistycznym sprzętem. Przeznaczyliśmy pieniądze na wprowadzenie usług w szpitalu oraz programu mentoringowego i całość to zamyka komplementarnie projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski na prawie kwotę 100 milionów złotych. Dla nas to jest ogromny zaszczyt finansowy, bo pozwoli naszemu szpitalowi jeszcze lepiej się rozwijać i przygotowywać się do nowych zadań, które są dla nas przewidywane. Także bym serdecznie chciał podziękować panu rektorowi za to, że ta część inwestycji jest realizowana w naszym szpitalu, bo dla nas to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj mówimy o rozwoju naszego szpitala, bo staramy się cały czas o utworzenie centrum sercowo-naczyniowego w naszym szpitalu. Pracujemy bardzo intensywnie w tej chwili nad pierwszym etapem tego projektu. Liczymy na to, że nasze zadanie, pierwszy etap centrum sercowo-naczyniowego będzie wpisywany do budżetu państwa jako inwestycja strategiczna. Oczywiście rozmawiamy również w kwestiach naukowo-badawczych, rozwoju naszego szpitala, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że szpital uniwersytecki to nie jest tylko leczenie, ale to jest również prowadzenie badań, a w naszym szpitalu funkcjonuje centrum naukowo-badawcze i w ramach centrum naukowo-badawczych przygotowujemy się do realizacji nowych zadań związanych z realizacją projektów zleconych przez Agencję Badań Medycznych.
0: Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
1: Tutaj informacje otrzymywałam o realizacji, natomiast dziś podsumowanie. I przede wszystkim to jest inwestycja absolutnie w rozwój naszego województwa, w to, żebyśmy mieli swoich lekarzy. Jesteśmy dumni z tego, jak wspaniale kształci nasz Uniwersytet Opolski lekarzy, z jakimi efektami kończą te studia, szczególnie zajmując czołowe miejsca w skali Polski, w skali kraju, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu lekarskiego. Dlatego inwestycja w rozwój uniwersytetu, w rozwój szpitala, przyciąganie młodych osób do tego, żeby studiowały w Opolu i żeby przede wszystkim po tych studiach w Opolu zostały tutaj, na terenie naszego województwa. To jest najważniejsze.
0: W nowym centrum seminaryjno-dydaktycznym co tydzień będzie się szkolić od 250 do nawet 450 studentów kierunku lekarskiego.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam i zachęcam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej audycji, bo w niej sprawdzimy, co przygotowała na nadchodzące dni Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
3: Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki.
2: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy, przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
24: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
2: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do festiwalu książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
25: Co słychać w Opolu?
3: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach, no już mniej więcej między 11 a 18 lub nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały trzy inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i Państwo Olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych, mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11. Będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc, one są tam jakieś zagadki przygotowane, czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
2: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów Filharmonii.
14: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
4: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy, 10 Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę
24: Zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich Znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak osoby, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i na rozmowę o książce Komeda, osobiste jazzu, życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
2: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. A teraz sprawdzimy, co dzieje się w Muzeum Śląska Opolskiego. O wystawach stałych i czasowych opowiedziała mi dyrektor Iwona Solisz. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
5: Muzea w Opolu.
6: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający no, kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląsko-Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, takie, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie i to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, i historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Oczywiście wspominamy o naszych wystawach stałych dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląska Polskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa, kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej no, średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
7: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
6: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim. Mówię tutaj już o konkretnych artefaktach, obiektach należących między innymi do powstańców, bo mamy jeszcze drugie Muzeum w Świętochłowicach, no ale tak jak mówię, to nasze ma faktycznie te zbiory materialne, które pochodzą od powstańców, od ich rodzin. Także tutaj bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzenia tego miejsca, bo ono jest też przepięknie położone w Górze Świętej Anny.
7: Mówiła dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego Iwona Solisz.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
8: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
7: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
9: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna.
7: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
14: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
8: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90. Te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też w muzeum zgromadziliśmy Zebraliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości wszystko wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce, i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie, i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną karolinkę, która jest wręczona debiutantom, i wiele, wiele innych rzeczy.
2: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
8: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów, i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
2: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
8: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna. Natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki. I często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych. Natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać. One trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
2: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
8: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum, i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
2: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
8: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody i część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd. Trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. A jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
7: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie wam o fabrykach.
14: Zwiedzaj z nami Opolskie.
9: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własność skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich.

0: uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego, panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu, znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, a z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termin.

0: turniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją...
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej powiemy o opolskich kuźniach pamięci.
7: Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji.
6: Zaprosimy Państwa także na opolskie konfrontacje.
8: Scenografia, choreografia, kostiumy, także muzyka. Wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę.
6: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich kuźniach pamięci. W ramach pierwszej edycji tego konkursu podpisano umowę z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego. Konkurs został stworzony z myślą o wzmacnianiu i ożywianiu lokalnego dziedzictwa, od dawnych obrzędów i tradycji, przez dokumentowanie historii społeczności wiejskich, aż po promowanie kultury, przyrody i kulinariów charakterystycznych dla regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
9: Co słychać w Opolskiem?
7: Pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
6: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. W konkursie przyznano 30 dotacji o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inicjatywy obejmujące m.in. tworzenie izb pamięci, odtwarzanie ginących zawodów, utrwalanie zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie czy organizację wydarzeń tematycznych. Mówi Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum.
10: Otrzymaliśmy dotacje na ochronę dwóch ginących zawodów, to jest zawód prządki i zawód tkaczki, a także na pokazanie społeczności, czym jest uprawa lnu i obróbka lnu, który był bardzo, bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną dla gminy Wołczyn, a także dla całej ziemi kluczborskiej.
6: Mówiła Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum. Jest to konkurs dla tych, którzy już zebrali artefakty i mają pewien dorobek, który teraz pragną zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wśród beneficjentów znalazły się także Natalia Gordzielik oraz Anna Piela z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
11: Pieniążki przeznaczymy na realizację pokazów i warsztatów z zakresu masarstwa. No i pieniążki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, czyli mięska, ponadto na artykułów przemysłowych, które nie będą niezbędne do realizacji projektu i planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
6: Opolskie Kuźnie Pamięci to inicjatywa pokazująca, jak ważne dla lokalnych społeczności jest pielęgnowanie tradycji i pamięci o dawnych zwyczajach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji z różnych części regionu możliwe będzie ocalenie wielu cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. A teraz skupimy się na nadchodzących wielkimi krokami opolskich konfrontacjach. Klasyka żywa. Klasycznie bez słodzenia. Opolskie konfrontacje teatralne to jeden z najważniejszych i najstarszych festiwali teatralnych w kraju. Organizowany jest od 1975 1935 roku, czyli od samego początku istnienia Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Podczas tegorocznej edycji będziemy obchodzić 50-lecie jego istnienia. Festiwal stanowi finał ogólnopolskiego konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej Klasyka Żywa, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. 50. edycja opolskich konfrontacji teatralnych to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi i najlepszymi realizacjami teatralnymi z całej Polski. W programie znalazły się oryginalne, nowatorskie spektakle, które w intrygujący i nieoczywisty sposób podejmują dialog z dziełami literackimi powstałymi w innym kontekście historycznym i kulturowym. To nieoczywiste zderzenie współczesności z dawną literaturą gwarantuje świeże i zaskakujące spojrzenie na nasze myślenie o człowieku i świecie. A więcej na temat festiwalu opowiedziała Kamilowi Kostce Justyna Czarnota, dyrektor Instytutu Teatralnego.
12: To warto wiedzieć o Opolskim.
13: To już 50. konfrontacje teatralne. Czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
14: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku są różne spektakle, no i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy. Także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj Państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to to, że już od 2 lat w programie konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład takie tytuły jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona da Barkę. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl teatru niezależnego, i właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2 tygodnie. Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam je okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie, zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację Przedwiośnia. I z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też to, ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
6: Mówiła Justyna Czarnota, dyrektor Instytutu Teatralnego. A więcej o samej organizacji festiwalu opowie Norbert Rakowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
13: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
15: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet, można powiedzieć, tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie, już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. Odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości. Także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie, wielomiesięczne przygotowania, a potem jest tylko w dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
6: Mówił dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu Norbert Rakowski. A teraz skupimy się jeszcze na samym konkursie. Na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Marylą Zielińską, przewodniczącą Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa.
8: Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania. Więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej. W związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna. I pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim, i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, sztuka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne.
6: Mówiła Maryla Zielińska w rozmowie z Kamilem Kostką.
2: Radio Pogoda. 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie sprawdzimy, co przygotowała dla Państwa na nadchodzące dni Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
16: Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki.
6: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy, przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
17: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
6: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
9: Co słychać w Opolu?
16: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach, no już mniej więcej między 11 a 18 lub nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majchar, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. A oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały trzy inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i Państwo Olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11. To będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc, one są tam jakieś zagadki przygotowane, czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
18: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów Filharmonii.
19: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
17: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o o Beksińskich znakomita rzecz. Pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzybałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak osoby, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzybałkowską i na rozmowę o książce Komeda, osobiste jazzu, życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
18: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. A teraz sprawdzimy, co dzieje się w Muzeum Śląska Opolskiego. O wystawach stałych i czasowych opowiedziała mi dyrektor Iwona Solisz. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
12: Muzea w Opolu.
20: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W tym okresie Muzeum Śląska Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający no, kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląska Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowe. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało, wokół też Opola takie, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie i to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, i historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Oczywiście wspominamy o naszych wystawach stałych. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
18: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
20: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim. Mówię tutaj już o konkretnych artefaktach, obiektach należących między innymi do powstańców, bo mamy jeszcze drugie Muzeum w Świętochłowicach, no ale tak jak mówię, to nasze ma faktycznie te zbiory materialne, które pochodzą od powstańców, od ich rodzin. Także tutaj bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzenia tego miejsca, bo ono jest też przepięknie położone w Górze Świętej Anny, niezwykłym miejscu krajobrazowym.
18: Mówiła dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego Iwona Solisz.
2: Radio Pogoda, 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
18: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tej części powiemy o Bibliotece Muzycznej w Opolu.
0: Nowością jest stworzenie takiego kącika muzycznego w czytelni na pierwszym piętrze.
18: Wybierzemy się także w kolejną podróż do pobliskiego Prudnika.
21: Ten w mundurze będzie reprezentował Wojska Ochrony Pogranicza, natomiast ten w garniturze będzie reprezentował Ministerstwo do Spraw Wyznań, na którego czele stać będzie wówczas Krwawa Julia, a za tym Julia Brystygiarowa.
18: W pierwszej kolejności zajrzymy do Biblioteki Muzycznej, która, jak podkreśla sama Wojewódzka Biblioteka Publiczna, działa i się zmienia. Oddział znany wcześniej z Opolskiego Rynku funkcjonuje już w nowej przestrzeni w głównej siedzibie przy ulicy Piastowskiej, rozpoczynając kolejny etap swojej działalności. To miejsce od lat obecne na kulturalnej mapie miasta, oferujące bogate zbiory, od płyt i winyli przez nuty po publikacje o muzyce. Sprawdzimy, jak dziś wygląda ta przestrzeń i co zmieniło się wraz z przenosinami. Mówi Krzysztof Kos, kierownik Biblioteki Muzycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
22: Co słychać w Opolu?
23: 1 marca 2026 roku Biblioteka Muzyczna przeniosła swoje zbiory do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka Muzyczna zajmuje się, ogólnie mówiąc, gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów muzycznych. Natomiast nowością jest stworzenie takiego kącika muzycznego w czytelni na pierwszym piętrze. Tutaj na półkach prezentujemy księgozbiór podręczny, czyli są to wszelkiego rodzaju encyklopedie, leksykony, książki dotyczące historii muzyki, teorii muzyki, biografie. Tutaj ewentualnie można sobie również przesłuchać zbiory muzyczne, które wypożyczy się na dole wypożyczalni. Także mamy tutaj dostępny sprzęt muzyczny w postaci gramofonu, gdzie można sobie odtworzyć płytę winylową, także jest odtwarzacz płyt CD, a także jako ciekawostka jeszcze stary odtwarzacz kaset VHS-ów z telewizorekiem. Jedną z form naszej działalności jest współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną imienia Fryderyka Chopina, pierwszego i drugiego stopnia, gdzie we współpracy organizujemy comiesięczne koncerty pod nazwą Muzyka w Galerii, czyli Galeria Muzyki. Są to koncerty uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie prezentują się młodzi adepci na różnych instrumentach.
18: Mówił Krzysztof Kos, kierownik Biblioteki Muzycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A teraz będziemy poznawać kolejną część historii Prudnika, a to wszystko za sprawą przewodnika, regionalisty i popularyzatora historii tego miasta, Marcina Husaka. Zachęcam Was do wysłuchania tego, co ma Wam do przekazania.
24: Wędrówki po Opolskiem.
21: Szczególna karta w dziejach prudnickich franciszkanów zapisana zostanie niejako poza nimi, ponieważ w 1954 roku do drzwi prudnickiego klasztoru początkiem października zapuka dwóch smutnych panów. Jeden ubrany w mundur, drugi ubrany w garnitur. Ten w mundurze będzie reprezentował Wojska Ochrony Pogranicza, natomiast ten w garniturze będzie reprezentował Ministerstwo do Spraw Wyznań, na którego czele stać będzie wówczas krwawa Julia, a za tym Julia Brystygiarowa. I to oni oznajmią prudnickim franciszkanom, iż ci mają ledwie 2 godziny na to, aby opuścić klasztor, ponieważ oficjalnie klasztor znajduje się w strefie przygranicznej, a zatem ruch pątniczy, ruch pielgrzymkowy, ruch pieszy jest utrudniony bez posiadania stosownego zezwolenia. A w istocie chodzi o to, aby klasztor przygotować na miejsce internowania księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będzie to 3 spośród 4 miejsc jego internowania, a jednocześnie miejsce, gdzie ksiądz prymas będzie przebywał najdłużej. Od 6 października 1954 roku do 29 października 1955 roku. Pierwotnie prymas internowany będzie w Rywałdzie. Stamtąd trafi do Stoczka Klasztornego, ze Stoczka Klasztornego do Prudnika, a z Prudnika do Komańczy, gdzie po śmierci Bolesława Bieruta w 1956 roku czekać go będzie uwolnienie. Ale na Prudnik jako miejsce internowania prymasa musimy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Nie tylko i wyłącznie jako na miejsce, gdzie prymasa upokorzono, uciemiężono, odizolowano, ale przede wszystkim spojrzeć jako na miejsce, gdzie być może prymasowi uratowano zdrowie, a być może ocalono życie. Ponieważ w 2 pierwszych miejscach internowania władza ludowa za cel stawia sobie złamanie księdza prymasa. Stara się wytoczyć mu pokazowy proces wzorem biskupa Kieleckiego, którego wówczas sądzono absolutnie wielką zbrodnię, jaką było posiadanie dewiz. Natomiast tutaj staramy się księdza prymasa złamać. Staramy się złamać, aby pójść na współpracę, staramy się złamać, aby coś na niego znaleźć, staramy się złamać, aby wytoczyć mu pokazowy proces. Dlatego też w Stoczku Klasztornym nie łatano dziur w dachu, woda ciekła po ścianach. Ksiądz prymas wspominał, że pamiętał, jak w zimie ta woda zamarzała na ścianach. Natomiast sam też pisał, że nie pamięta ani jednej zimy w Stoczku Klasztornym, kiedy udałoby mu się rozgrzać stopy. Dlatego też będący człowiekiem chorowitym od dzieciństwa, bo gdy trafia do seminarium duchownego, poważnie we Włocławku zastanawiano się nad tym, czy w ogóle należy go wyświęcać na kapłana, bo cóż za pożytek z tak chorowitego, niedomagającego, cierpiącego na choroby górnych dróg oddechowych kapłana. Ale ostatecznie, gdy ten zostanie duchownym, będzie piął się po szczeblach duchownej kariery, zostając finalnie prymasem Polski, prymasem niezłomnym, prymasem tysiąclecia. I kiedy w Stoczku Klasztornym prymas zaczyna na nowo niedomagać, zaczyna potężnie chorować, władza ludowa dochodzi do przeświadczenia, że jeżeli kurs względem księdza prymasa zostanie utrzymany, to być może ten umrze, a wówczas droga do wyniesienia na ołtarze tego człowieka będzie absolutnie prosta. Stanie się męczennikiem. Nie tylko w sferze duchowej, w sferze formalnego wyniesienia na ołtarze, ale przede wszystkim w narodzie stanie się symbolem niezłomnego oporu aż do śmierci. W związku z czym postanowiono, że księdzu prymasowi należy podreperować, podratować zdrowie. Dlatego też najpewniej nie przez przypadek wybrano Prudnik, bo lokalizacja klasztoru ojców franciszkanów w prudnickim lesie jest nieprzypadkowa. Klasztor bowiem znajduje się 2,5 km od miasta, w rozległym kompleksie niegdysiejszego prudnickiego poligonu artyleryjskiego, utworzonego w latach 30. XX wieku, a zatem gwarantuje nam on odosobnienie, a jednocześnie znajduje się na terenie lasu prudnickiego, jednego z 3 masywów górskich gór opawskich, obok masywu Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy, Góry Parkowej z 3 kulminacjami, przednią, średnią i tylnią kopą, mamy również masyw lasu prudnickiego, który nazwę swoją bierze stąd, iż był to największy prywatny, komunalny las miejski w dziejach Śląska, a prudniczanie strzegli go wyjątkowo zazdrośnie, ponieważ zabraniali jego trzebienia na potrzeby grzewcze, na potrzeby budowlane, budulec, materiał opałowy, zakupując w sąsiednich dobrach szlacheckich, aby las prudnicki zachować, i tak on też przetrwał mniej więcej do dnia dzisiejszego, stanowiąc ozdobę i chlubę Prudnika. Ale las ten ma jeszcze jedną cechę. Jest to system lasu mieszanego z przewagą drzewostanu iglastego nad drzewostanem liściastym. A doskonale wiemy, iż w owym czasie na Śląsku przed wojną do 1945 roku działa 6 uzdrowisk. Jest to Trzebina, Grabin, Pokój, Zdrój Henryka, Zdrój Rocha w Nysie i Głuchołazy. Przy czym najstarsze z owych uzdrowisk, uzdrowisko w Trzebini, założone około 1812 roku przez księcia Gebharda Leberechta von Blichera, tego samego, który pogromi Napoleona w bitwie pod Lipskiem i w bitwie pod Waterloo, i najmłodsze Głuchołazy, założone w drugiej połowie XIX wieku przez bielarza Karla Juppe, znajdują się bardzo blisko Prudnika. Natomiast drzewa iglaste nawet po ścięciu wydzielają olejki eteryczne, a proces wdychania tych olejków, od najbardziej szlachetnego olejku sosnowego, ładnie nazywa się pinoterapią. A zatem niewykluczone, że ksiądz prymas cierpiący na choroby górnych dróg oddechowych trafia tam nie przypadkiem, aby podratować mu jego skołatane zdrowie. I faktycznie ksiądz prymas zaczyna czuć się lepiej. Wraca do zdrowia. Władza ludowa zmienia w Prudniku wobec niego kurs, kiedy to pierwszy raz od rozpoczęcia swojego internowania w 1953 roku spotyka się z wysokimi przedstawicielami Ministerstwa do Spraw Wyznań, ponieważ gdzieś głęboko towarzyszy mu myśl, że pod względem internowania jest traktowany gorzej niż pospolity z Birriwater, ponieważ każdy skazany w Polsce wie, gdzie siedzi, za co siedzi i jak długo będzie siedział. Natomiast on w istocie na żadno z tych pytań nie potrafi sobie odpowiedzieć. Dlatego też wówczas rodzi się w nim druga myśl, która mówi, że mimo iż w wymiarze ludzkim jego cierpienie jest absolutnie niezrozumiałe, to w wymiarze boskim ma ono głębszy sens, myśl z zasady uderz pasterza, rozpierzchnął się owce jego. On stara się wytrwać, aby stanowić ostoję dla wiernych, ostoję dla Kościoła. Ksiądz prymas w Prudniku, spotykając się z przedstawicielem Ministerstwa do Spraw Wyznań, dostaje propozycję. Jeżeli zrezygnuje ze wszystkich funkcji kościelnych, jakie pełni w Polsce, prymasa, metropolity praskowarszawskiego i metropolity gnieźnieńskiego, będzie mógł wybrać sobie dowolny klasztor w Polsce, który zostanie mu wyposażony tak, jak będzie chciał, i tam dokona swojego żywota. Ksiądz prymas oczywiście nie godzi się na ową propozycję, ponieważ uważa, że byłoby to zalegalizowanie bezprawia, któremu został poddany. W związku z czym stara się wytrwać. Ale nie zmienia to faktu, że warunki internowania są już inne, ponieważ umożliwia mu się kontakt z rodziną. On może pisać listy do rodziny, rodzina może pisać listy do niego, przy czym listy są te tylko i wyłącznie odczytywane, natomiast nie są zostawiane z żadnej ze stron tej korespondencji. Umożliwia mu się opiekę dentystyczną, umożliwia mu się opiekę medyczną, co w poprzednich miejscach internowania wcale nie było takie oczywiste, a o tym, na ile była to rzetelna opieka, trudno jednoznacznie powiedzieć, ponieważ za każdym razem księdza prymasa przewożono do szpitala w Opolu, gdzie w odpowiednich porach późnonocnych, wczesnorannych podawany był przez odpowiednio przygotowany personel badaniom, i za każdym razem badania te mówiły jednoznacznie, że nikt jeszcze nigdy w życiu tak zdrowego chłopa na oczy nie widział, gdy ten wyraźnie nie domagał. Natomiast i będąc internowanym w Prudniku, księdzu prymasowi zorganizowana zostanie kaplica, dostarczone zostaną jemu paramenty liturgiczne, aby mógł się swobodnie modlić. To jest jednocześnie czas, kiedy swoich współtowarzyszy niedoli, współtowarzyszy w cierpieniu, księdza Stanisława Skorodeckiego i matkę Marię Graczyk, będzie podnosił intelektualnie, bowiem będzie rozmawiał z nimi tylko po łacinie, tylko po włosku, będzie starał się kształcić ich, przy czym będzie mówił zawsze, że Skorodecki był człowiekiem wyjątkowo zdolnym, natomiast matka moja, Leonia Graciek, była kobietą zdolną, aczkolwiek leniwą. Dzisiaj na 100% wiemy, że matka Maria Leonia Graciek była tajną współpracownicą pod pseudonimem Ptaszyńska i w momencie, gdy ksiądz prymas zostanie uwolniony w 1956 roku, mając specjalne prerogatywy z Rzymu względem zakonów w Polsce, matka Maria Leonia Graciek zwróci się do niego z prośbą o to, aby zwolnił ze ślubów zakonnych. I on faktycznie to uczyni. Natomiast na ile współpracownikiem był ksiądz Stanisław Skorodecki, pozostaje do dnia dzisiejszego w sferze dyskusji pomiędzy uczonymi, historykami, archiwistami. Nie jest to sprawą jednoznaczną, ale zagadkowe okoliczności śmierci i tonięcia księdza Stanisława Skorodeckiego tylko wątpliwości mnożą. Ale przebywając w Prudniku, ksiądz prymas dostaje literaturę, której wcześniej mu również odmawiano. A w literaturze dostaje Potop Henryka Sienkiewicza. I tam czyta fragment, w którym król Jan II Kazimierz Waza, jego żona Ludwika Maria Gonzaga i prymas Leszczyński radzą w Głogowie na Śląsku, który w istocie jest Głogówkiem, 25 km od Prudnika, nad odnową Rzeczpospolitej i zawierzenia Rzeczpospolitej Najświętszej Marii Pannie, co ostatecznie król uczyni w 1656 roku, składając śluby lwowskie Jana Kazimierza.
18: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
2: Radio Pogoda, 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
18: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o rozwoju turystyki w województwie opolskim.
1: Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić.
18: A także o akcji Zaczytane Opolskie.
3: Nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego. No i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana.
18: Najpierw jednak powiemy o tym, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego stawia na rozwój turystyki w regionie. W ramach konkursu Opolska Turystyka do organizacji pozarządowych trafi w tym roku 900 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację 49 zadań związanych między innymi z promocją regionu, rozwojem produktów turystycznych oraz systemu informacji turystycznej. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji marszałek województwa wraz z wicemarszałkiem wręczyli umowy 5 podmiotom, które zrealizują łącznie 14 projektów. Największe wsparcie, bo 100 tysięcy złotych, otrzymała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na promocję walorów województwa. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Regionalny Śląska Opolskiego zrealizuje między innymi obchody 75-lecia działalności, szkolenia animatorów oraz konkursy i wydarzenia turystyczne. Dofinansowanie trafiło również do Oddziału Sudetów Wschodnich PTTK w Prudniku na organizację rajdów i renowację szlaków w Górach Opawskich. Z kolei oddział PTTK w Głuchołazach zajmie się poprawą oznakowania tras oraz organizacją spacerów z przewodnikiem i rajdu kolarskiego. Wsparcie otrzymało także Stowarzyszenie Bieg Opolski na organizację festiwalu biegów górskich Trzy Razy Kopa, promującego piękno gór opawskich. Bo jak tłumaczy marszałek województwa Szymon Ogłaza, Urząd Marszałkowski chce stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszego potencjału.
24: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
1: My chcemy stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszych możliwości i potencjału. Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić. Znamy nasze mocne strony.
18: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Podczas podpisywania umów otwierających realizację zadań obecna była Barbara Drożdżowicz z PTTK w Prudniku.
4: Jesteśmy najprężniej rozwijającym się oddziałem. Jest nas ponad 700 osób i w tym roku pozyskaliśmy środki na 4 zadania. Około 40 tysięcy. W ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z samorządem województwa opolskiego. Jesteśmy chyba jednym z takich, no, że tak powiem, najchętniej korzystającym beneficjentem.
5: My kroczymy jako towarzystwo z samorządem od jego powstania. Taka jest prawda i samorząd swojej życzliwości, no, wspiera to, co słuszne. No, działamy na polu dzieci, młodzieży, w ogóle społeczności opolszczyzny. to oprócz imprez, to i szlaki turystyczne, to jest ta infrastruktura, która w swojej całej służebności w stronę społeczności nie tylko polszczyzny, ale i kraju, bo jesteśmy odwiedzani.
18: Dodał Lucjusz Bilik z PTTK w Opolu. Wśród beneficjentów, jak już wcześniej wspomniałam, znalazło się też PTTK w Głuchołazach, mówi Jerzy Chmiel.
7: Szczególnie przeznaczone są te pieniądze dla takich grup, które gdyby nie wesprzeć ich, nie zorganizować im pewnych form turystyki, to by z tej turystyki nie skorzystali. A turystyka jest jednym z celów, który społeczeństwu trzeba zapewnić.
18: Mówił Jerzy Chmiel z PTTK w Głuchołazach. Dzięki tym inicjatywom region staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, a mieszkańcy i odwiedzający zyskują nowe możliwości aktywnego i ciekawego spędzenia czasu. Skoro mówimy już o aktywnym i ciekawym spędzeniu czasu, to teraz warto przenieść się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która koordynuje działania czytelnicze w całym regionie. To właśnie stąd wychodzi jedna z najpopularniejszych inicjatyw promujących książki – akcja Zaczytane Opolskie. I na ten temat z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Adamem Drosikiem rozmawiał Kamil Kost. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
24: Tym żyje Opolskie.
3: Bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel. Niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż, więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać.
13: A ten płaskowyż oznacza ile spotkań z iloma autorami?
3: Ponad 80. Zaczynamy od pani, od pierwszej damy, pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, więc zaczynamy z bardzo wysokiego C. No a później, no właśnie, nazwiska mamy. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, no to my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie, Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
13: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
3: W różnych. No to jest tak. My mamy zakontraktowanych autorów, bo wiadomo, że trzeba ten kalendarz ustawiać z dużym wyprzedzeniem. No i teraz jest kwestia, kiedy mamy te kontrakty, no to jesteśmy w stanie szukać bibliotek, które jakiegoś autora właśnie w tym terminie chcą. W różnych terminach, no jakby różne daty, właściwie już na cały rok jest to ustalone. Szczegóły pani dyrektor Zakrawacz, koordynatorka od początku programu Zaczytane Opolskie. Natomiast pamiętajmy, no, to nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego. No i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana. Na dziś wiadomo, że zaczynamy, tak jak mówię, 17 kwietnia w Opolu, jeśli chodzi o ten start oficjalny, czyli Jolanta Kwaśniewska. No i później już punktowo te spotkania, czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
13: A czy to nie jest też trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
3: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania. Więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane Opolskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
13: Czy od początku tego projektu Zaczytane Opolskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
3: Tak, widzimy to. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytą, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać. I te duże nazwiska, wiemy, że ściągają takie osoby. No, są magnesem. I my ten magnes z roku na rok rozwijamy, próbujemy go pokazywać, że biblioteka jest tym właśnie miejscem do spotkań. Co daje? No właśnie taki systematyczny, powolny, mozolny proces budowania czytelnictwa i to widzimy i pracujemy nad tym i rozwijamy dalej.
18: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik, a całą akcją Zaczytane Opolskie koordynuje wicedyrektor biblioteki Jolanta Zakrawacz.
13: Pani jest koordynatorką tutaj tego projektu i jak tutaj dużo pracy pewnie trzeba było włożyć, żeby to wszystko ze sobą zgrać.
10: No to jest właśnie ta kuchnia taka, którą nie widzą nasi czytelnicy, ponieważ zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić termin danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatu, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
13: A tych jednostek widzę na mapie jest?
10: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
13: No to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę, są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
10: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury do tych najmniejszych bibliotek, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, no czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek.

0: Kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
1: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
0: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, no to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie, bo mamy i salę spotkań, i namiot, który pomieści bardzo dużo ludzi, więc każda z bibliotek tak się stara, żeby każdy człowiek, który przyjdzie na spotkanie, żeby mógł na to spotkanie wejść.
1: Marcin Meller czy Andrzej Stasiuk, to są nazwiska, czy Artur Andrus, to są nazwiska, które już tutaj się na Zaczytanym Opolskim w poprzednich latach pojawiały. A czy będzie jakiś autor nowy, który jeszcze tutaj nie miał okazji się z Opolanami spotkać?
0: Tak, mamy też nowych autorów, ponieważ tak, oprócz właśnie idei takiej głównej, żeby zaprosić znanych i lubianych autorów, my też zapraszamy naszych tutaj miejscowych opolskich, ponieważ chcielibyśmy promować też naszą tutaj twórczość opolską, ale też zapraszamy debiutantów. I oni są też bardzo ważni, dlatego że oni no jakby poszerzają też naszą wiedzę, naszą znajomość o literaturze. I z nowych autorów, którzy w tym roku się pojawią, to na przykład był Wojciech Jaskółowski, Filip Cembala, przepraszam, Kuba Jaskółowski, Filip Cembala, Tomasz Oświęcimski, na Opolszczyźnie jeszcze nie był Marcel Moss. Także tutaj mamy takich całkiem nowych i chodzi o to, żeby jak najszerzej promować literaturę, czytelnictwo, no i przede wszystkim też biblioteki, żeby te biblioteki stały się takim trzecim miejscem, żeby ludzie mieli taki sposób spędzania wolnego czasu właśnie w bibliotekach.
1: No i coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli na przykład taką książkę kupić z autografem autora.
0: I to jest najpiękniejsze dla mnie, dla fanki czytania i bibliotek. Jest też właśnie bardzo ważne, żeby mieć książkę, żeby mieć autograf i żeby zrobić sobie zdjęcie z autorem. I czytelnicy nasi też to bardzo lubią i podczas tych spotkań po zakończeniu autorzy zawsze są dostępni dla każdego czytelnika. A jeśli chodzi o datę ostatniego spotkania, to jest jeszcze w trakcie ustaleń, ponieważ lista autorów zapraszanych na Zaczytane Opolskie jest jeszcze z listą otwartą. Ona ciągle się jeszcze kształtuje. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie zakończenie i kto będzie zaproszony na zakończenie. To jest tak na razie naszą taką słodką tajemnicą.
2: Mówiła zastępczyni dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Wróśniak serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
3: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o stypendiach artystycznych, które w tym tygodniu przekazało miasto na realizację kilku ciekawych projektów. Pomówię też o nowym układzie kogeneracyjnym uruchomionym w Opolu przez spółkę Energetyka Cieplna Opolszczyzny.
4: Opolanie z pasją.
3: Na początek wybierzmy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam odbyła się gala, na której miasto przekazało stypendia na realizację kilku ciekawych projektów artystycznych. Jakie to będą projekty? Posłuchajmy.
5: Andrzej Lewczak, bardzo mi miło. Mój projekt to jest film dokumentalny o panu Marianie Szczerbie. Nestorze nie tylko polskiej, ale i polskiej sztuki. 77-lecie w tym roku jego pracy twórczej. Za dwa lata 100-letnie urodziny. Także człowiek bardzo, bardzo światły i fizycznie, i intelektualnie. Ma dużo bardzo ciekawych historii do powiedzenia. Uczeń jednego z czterech wieszczy narodowych w malarstwie obok Witkacego, Wyspiańskiego i Matejki. Właśnie, a znowu uczniem Weissa był Matejko. Także piękna tradycja mistrz-uczeń, która kończy się na panu Marianie Szczerbie. Premiera jest tak mniej więcej datowana na koniec roku. Dokładna data będzie podana, myślę, później, ale na tyle wcześniej, żeby ludzie się dowiedzieli. Na razie są przygotowania do produkcji filmowej. No, zdjęcia, montaż, udźwiękowienie, ścieżka muzyczna do filmu. Wszystko mojego autorstwa, więc dużo pracy. No, o premierze będziemy myśleć później, ale na pewno w tym roku, pod koniec roku myślę.
6: Natalia Kryjon-Barylak, Tala. Mój projekt to koncert inscenizowany o tytule Zanim. I ten tytuł ma wiele znaczeń, bo Zanim, czyli Zanim główna bohaterka dojrzewa do swojego głosu, ale też Zanim jako pogoń i podróż za tą konkretną osobą, za tym konkretnym mężczyzną, tą konkretną relacją. Także jest to projekt, który gdzieś trzymam głęboko w sercu, bo będzie to połączenie muzyki, koncertu, ale również działań teatralnych.
3: No to ciekawe. I teraz też tego, kiedy możemy się spodziewać?
6: Premiera planowana jest z końcem listopada, ale dokładna data będzie jeszcze ustalona i z pewnością oficjalnie przekazana do mediów.
3: Dobrze. Czy to ciężki projekt do realizacji?
6: Z pewnością, ale też jest to niezwykłe wyzwanie artystyczne, bo będzie angażować ludzi, muzyków i reżysera, i scenografia, która będzie też opowiadać te historie, także nie mogę się doczekać, już przebieram nogami.
7: Maciej Nowak.
3: I jaki to będzie projekt?
7: To będzie biografia zespołu TSA, pochodzącego z Opola, znanego, jednego z najważniejszych wpisów historii polskiej muzyki rockowej, metalowej.
3: W formie książki?
7: To będzie w bardziej nowoczesnych formach, to będzie jako e-book i jako audiobook. Udostępnione po przygotowaniu na... No tam ma rok do pobrania darmowo dla mieszkańców i nie tylko, dla fanów przede wszystkim.
3: Spory materiał źródłowy?
7: Tak, zbierany od ponad 15 lat. Zresztą tak 15 lat temu ukazała się książka w druku, natomiast ona już nie jest dostępna, bo cały nakład się sprzedał. Są tylko białe kruki na rynku, które osiągają dosyć zaskakujące ceny, jak zobaczyłem gdzieś tam w internecie. No, a poza tym ta historia, przez 15 lat tam się też sporo rzeczy wydarzyło. Pojawiły się nowe płyty, nowe podziały, nowe kłótnie wśród członków zespołu. No, więc stwierdziłem, że nadszedł taki moment, że trzeba to jakoś uzupełnić. wypowiedzi przede wszystkim wydać jakby ponownie, no żeby ta pamięć o tym zespole gdzieś tam ciągle żyła.
3: Czyli to można powiedzieć będzie forma reedycji, ale poszerzona.
7: Zdecydowanie poszerzona, poprawiona, rozszerzona, uzupełniona o te najnowsze wydarzenia z ostatnich lat.
8: Arkadiusz Wiśniewski, PZN Opola.
3: Ważna rzecz, żeby wspierać opolskich artystów, no i ich projekty.
8: Tak, myślę, że istotna w tym sensie, że oczywiście miasto bardzo mocno stawia na kulturę, utrzymujemy wiele instytucji kultury, wspieramy różne działania, różne inicjatywy, które się dzieją w ramach takiej szeroko pojętej kultury. Natomiast to jest szansa na stypendia, na takie indywidualne umożliwienie rozwoju swoich pomysłów, takiej kreacji artystycznej osób, które nie zawsze mają na przykład stałe zatrudnienie w polskich instytucjach kultury albo tam się realizują, a mają swoje pasje, swój dorobek, które chciałyby w ten sposób zrealizować, a nie mają na niego pieniędzy.
3: To już który raz są przyznawane?
8: Drugi.
3: No i jak to się sprawdziło w zeszłym roku?
8: Historia jest krótka rzeczywiście, ale też, tak jak mówię, jest to dodatkowe działanie, w którym pokazujemy, że oczywiście taka forma też jest cenna, bo to są też wydarzenia, przedsięwzięcia, które adresowane są do ludzi, więc nie jest to tylko samorealizacja, ale jest to też możliwość uczestniczenia Opolan w tych przedsięwzięciach. Myślę, że się ten pierwszy rok sprawdzi, bo gdyby nie tak, to byśmy nie robili drugiej edycji. Może być oczywiście z czasem, tak jak z budżetem obywatelskim, że pula pomysłów i osób, które po to sięgają, jest ograniczona i pomysły się zaczną powtarzać, ale nie deprecjonujmy, nie decydujmy od razu, nie mówmy od razu, że coś takiego nastąpi. Cieszmy się, rzeczywiście mamy kreatywnych ludzi, którzy dzięki 100 tysiącom złotych, bo taką kwotę miasto przeznacza, zrealizują swoje aspiracje artystyczne w jakiejś części, coś ciekawego zaproponują.
3: Opolscy artyści na realizację swoich projektów dostali prawie 100 tysięcy złotych. Efekty ich prac Opolanie zobaczą jeszcze w tym roku.
4: Powietrze w Opolu.
3: Teraz informacja od spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny. ECO S.A. oddała do użytku drugą w Opolu instalację kogeneracyjną. Instalacja ta będzie wytwarzać z gazu zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, mówi prezes spółki ECO Krzysztof Diduch.
9: Jest to już drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej, jak i spółka ECO Kogeneracja w ostatnim czasie zabudowała w Opolu. Nasze obecne źródło kogeneracyjne składa się z trzech jednostek wytwórczych. To jest agregatów kogeneracyjnych, dzięki którym w jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej. Proszę Państwa, choć nasza instalacja z powodzeniem pracuje już od mniej więcej połowy ubiegłego roku, to dzisiejszy dzień jest dla nas takim kamieniem milowym, w którym chcemy wyrazić nasze zaangażowanie w trwającą transformację energetyczną Opola. Dzięki tej nowoczesnej technologii przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym wspólnie żyjemy. Dzięki tym rozwiązaniom technologicznym znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera. Dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy sprawności wytwarzania energii. To dzięki układom kogeneracyjnym, gazowym układom kogeneracyjnym, zmniejszamy ilość spalanego w Opolu paliwa węglowego na rzecz bardziej przyjaznych paliw węglowych. To również właśnie dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy systematycznie wolumeny produkowanej energii elektrycznej.
3: Nowa instalacja kogeneracyjna zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta, mówi Mirosław Romanowicz z zarządu ECO S.A.
10: Pan prezes Krzysztof Diduch, prezes spółki ECO Kogeneracja, no, powiedział już praktycznie wszystko w zakresie parametrów technicznych całej instalacji. Natomiast chciałem w tym momencie spojrzeć na tą kogenerację z perspektywy grupy kapitałowej. Proszę Państwa, układ wysokosprawnej kogeneracji zabudowany w Opolu świetnie wpisuje się właśnie w transformację branży ciepłowniczej. To typowa elektryfikacja, której efektem jest stworzenie ciepła tak zwanego bezemisyjnego, oszczędność w zakresie energii pierwotnej, jak i również oszczędność w zakresie emisji CO2. Te wszystkie elementy tworzą swego rodzaju świetne przedpole do budowania transformacji, budowania nowych modeli biznesowych, które w kolejnych krokach będziemy realizować. Będziemy realizować modele związane właśnie z elektryfikacją, z wykorzystaniem energii elektrycznej do produkcji ciepła. I tego typu układy, które dzisiaj Państwo widzą, właśnie będą do tego służyć. Chciałbym również z tego miejsca przyłączyć się do podziękowań, które już padły, ale z perspektywy grupy myślę, że też warto o nich dwa słowa powiedzieć. A mianowicie chciałem podziękować wszystkim osobom, które są związane, były związane z budową układu wysokosprawnej kogeneracji. Wszystkim wykonawcom, podwykonawcom, całemu firmie Ferox, firmie Introl za zaangażowanie. To już nas nie pierwszy układ, który wybudowaliśmy wspólnie i który działa. A szczególne podziękowanie chciałem skierować w kierunku władz Opola, w kierunku pani prezydent, za stworzenie bardzo dobrego klimatu związanego właśnie z budową nowoczesnych, inteligentnych, efektywnych, niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych, które można zabudować w Opolu. Ten układ, proszę Państwa, będzie produkował około 60 tysięcy megawattogodzin rocznie. To tyle, ile znaczna część mieszkańców, a mianowicie około 35 tysięcy gospodarstw domowych w Opolu zużywa. To jest naprawdę bardzo duża ilość energii.
3: Budowa drugiej instalacji kogeneracyjnej w Opolu kosztowała 70 milionów złotych. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
11: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jest opinia biegłych w sprawie 17-latka podejrzanego o zbrodnię w Kadłubie, przekazała we wtorek opolska prokuratura. O szczegółach Małgorzata Mura.
12: Zdaniem biegłych, którzy badali Łukasza G., podejrzanego o podwójne morderstwo, w chwili popełnienia czynu miał on w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia. Jednocześnie u podejrzanego, który przyznał się do winy, stwierdzono zaburzenia osobowości i rozwojowe. Według prokuratury wnioski biegłych oznaczają, że 17-latek może odpowiadać za swoje czyny w procesie karnym.
11: Zarzucono mu dokonanie podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Policja i mieszkańcy zaangażowali się w poszukiwanie sprawcy zaśmiecenia lasów. Miniony długi weekend pod Lipową w powiecie opolskim ktoś porzucił między drzewami ponad 50 zużytych opon samochodowych. Opony mają charakterystyczne oznaczenia, które mogą pomóc ustalić sprawcę. W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, a Nadleśnictwo Opole przypomina, że kilka miesięcy temu to właśnie dzięki internautom udało się ustalić, kto porzucił w lesie starą lodówkę. Z kolei niepotrzebnymi ubraniami już niebawem będziemy mogli się wymienić. 20 czerwca w Toyota Parku odbędzie się pierwszy opolski bazarek ubrań. Ratusz przygotuje 40 stanowisk dla osób, które będą chciały się pozbyć niepotrzebnych ciuchów, mówi Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta.
13: Wystawcy mogą dogadywać się między sobą indywidualnie z osobami, które chcą tą odzież pozyskać. Jeśli będą chcieli, mogą sobie ją sprzedawać. Jeśli będą chcieli, mogą się darmowo wymieniać lub ją oddawać. Będą warsztaty upcyclingu, będą pokazy edukacyjne. Będzie też dla wszystkich chętnych przymierzalnia, lustro.
11: Na stronie internetowej ratusza prowadzone są zapisy osób chętnych do zaprezentowania zawartości swoich szaf. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Pociągi z Opola do Nysy przyspieszą. To dzięki kolejnemu remontowi na tej linii kolejowej. Chodzi o modernizację 8 przejazdów kolejowych, utworzenie mijanki w Kubicach. Prace obejmą 50 km linii, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
14: Trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich.
11: Prace rozpoczną się w sierpniu i potrwają 3 miesiące. W tym czasie pasażerowie linii kolejowej Opole-Nysa będą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. A kierowcy z regionu musieli się przygotować na kolejne utrudnienia. Na drodze krajowej nr 46 w Grodźcu został wprowadzony ruch wahadłowy. To w związku z budową ścieżki rowerowej. Roboty drogowe w Grodźcu potrwają do września. A na razie czerwiec i już niemal ostatni moment na wniosek o 800+. Bez straty pieniędzy rodzice i opiekunowie w województwie opolskim złożyli dotąd ponad 89 tysięcy wniosków na 132 tysiące dzieci. Aby nie stracić pieniędzy, wniosek trzeba wysłać najpóźniej do końca czerwca. Przypomina Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolu.
15: Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze trafi do ZUS-u po 30 czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca bo bądź sierpnia i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
11: Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się w tym miesiącu.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
3: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o akwaparku, który powstanie w Opolu.
4: Czekamy na to od lat.
3: Zakład komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Ma on powstać przy ulicy Oleskiej 51, czyli w miejscu starego stadionu Odry Opole.
16: Patryk Stasiak, prezes zarządu zakładu komunalnego w Opolu.
3: Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Zanim ten akwapark powstanie, no to trzeba będzie niestety zburzyć stary stadion przy Oleskiej 51. Czy to są firma, która tutaj jest zapraszana do prac, będzie odpowiedzialna za obydwie te prace, czy to będą dwie osobne rzeczy?
16: Oczywiście będziemy chcieli to zrealizować jednym podmiotem. Jest to jak najbardziej racjonalne. Dlatego by funkcjonowała zasada, jak se pościelesz, tak się wyśpisz, tak? Żeby nie, potem nie doszło do konfliktu, że ktoś źle wyburzył, to ktoś nie może dobrze wybudować. Więc tutaj na pewno chcemy tego uniknąć. Myślę, że to firma, która będzie głównym wykonawcą, zastosuje jakąś metodę podwykonawczą, weźmie jakiegoś podwykonawcę, który sobie z tym starym stadionem poradzi, bo po prostu, tak jak pan powiedział, no musi być najpierw wyburzony, jest to po prostu element całego procesu powstania nowego akwaparku, by mógł w ogóle powstać nowy akwapark.
3: Ale Odra Opole nowy stadion ma już do dyspozycji, świetnie sobie na nim radzi, więc kwestia tutaj budowy akwaparku, no to już bliżej niż dalej, tak? A ten akwapark jak będzie wyglądać?
16: No generalnie będzie to obiekt, można śmiało powiedzieć, jeden z większych w Polsce, jeden z największych nawet, bo łączna powierzchnia lustra wody to jest prawie 3700 metrów kwadratowych. Przepraszam, 3200 metrów kwadratowych. No jest tam zaplanowanych 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne, 6 saun wewnętrznych, 2 sauny zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów, wysoki obiekt prawie 12 metrów, kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, maksymalna długość budynku po jednym boku to 140 metrów ponad, więc no mówimy tutaj o naprawdę dużym obiekcie. Same zbiorniki na wodę deszczową będą mieściły ponad 800 metrów sześciennych, więc to dwukrotnie więcej jak na stadionie. Na pewno obiekt znacznie większy, większego rozmachu, większego rozmiaru. No, duże wyzwanie.
3: Tych akwaparków w Polsce większych od tego opolskiego jest, można policzyć na jednej ręce?
16: Tak, tak. Z tego, co się orientuję, to w tej chwili Santango, Wrocław. No to jest porównywalne z fabryką wody w Szczecinie, tak? Jest taki duży akwapark jeszcze w Łodzi, Fala, chociaż tutaj nie sprawdzałem, ile miał metrów powierzchni lustra wody, bo to możemy na różno jaki sposób sobie porównywać te akwaparki, albo kubaturą obiektu, albo lustrem wody, ilością zjeżdżalni. No, każdy jest inny, każdy ma swoje takie zalety, walory. Są jeszcze oczywiście takie obiekty jak termy Bania, tak, i te inne termy w Polsce. One są większe, to na pewno. No niemniej jednak będzie to na pewno jeden z największych obiektów w Polsce.
3: Czy będzie więcej tych takich atrakcji dla najmłodszych? Czy może będzie przeważało spa dla dorosłych użytkowników?
16: Chcemy wybudować obiekt, który, jak my to się śmiejemy, to jest od 1 do 101 lat, tak? Czyli po prostu dla każdego. Każdy ma znaleźć coś dla siebie na tym obiekcie, ma czuć się dobrze, ma mieć jakieś atrakcje, które są dla niego dedykowane, których będzie się czuł dobrze, czyli z jednej strony musimy zagwarantować maluszką miejsca, więc odpowiedni brodzik, taki basen typu wet bubble z taką miękką, nadmuchiwaną winylową kopułą, tam jest zainstalowany takiej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej, na górze kopuły umieszczona będzie taka fontanna w kształcie grzyba, niecka basenu dziecięcego wraz z zabawkami wodnymi, zamek jakiś wodny, no, jest tam po prostu dużo takich atrakcji dla dzieci zaplanowanych, no bo ich wiemy, że brakuje w Opolu.
3: Często zdarza mi się jeździć do akwaparku we Wrocławiu. Tam są też na przykład takie atrakcje jak fala wodna.
16: Tak, tutaj też mamy zaplanowany właśnie taki basen z sztuczną falą, tak, którą generują maszyny i urządzenia takie odpowiednie. Zaplanowane są też zjeżdżalnie, które wiemy, że cieszą się dużą popularnością. Tutaj akurat jest 6 tych zewnętrznych, 3 wewnętrzne. Więc no, będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia, tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć, więc oczywiście tam będą odpowiednie granice wzrostu, granice wiekowe, które będą dopuszczać eksploatację tych urządzeń przez młodzież, bo to już bardziej dedykowane dla młodzieży, no i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun, 6 wewnętrznych, 2 zewnętrzne, chociaż tam planujemy może coś jeszcze powiększyć. No generalnie, a też basen do schładzania się po saunie zewnętrzny, też fajna rzecz, której nie ma tutaj w okolicy, więc naprawdę staramy się stworzyć obiekt, który takie było założenie zresztą projektantów, który będzie po prostu dla osób w szerokim przedziale wiekowym.
3: Jeszcze wrócę do akwaparku we Wrocławiu, bo tam jedną z największych atrakcji na dzień dobry jest szukanie miejsca parkingowego. Jak tutaj z tym będzie?
16: No przede wszystkim położenie jest podobne, bo i tamten jest powiedzmy prawie w centrum miasta, tutaj podobnie też blisko centrum. My zaplanowane tutaj jest w projekcie 206 miejsc parkingowych zewnętrznych, 71 pod ziemią jeszcze, czyli 300. Żeby sobie to tak szybko wyobrazić, to jest mniej więcej parking CWK. Jeżeli założymy, że przyjadą 2 osoby w każdym aucie, to praktycznie wszyscy mogą przyjechać samochodami. Już mamy 600 osób na obiekcie. Maksymalna pojemność obiektu, jeżeli otwarty jest basen letni, ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, to jest 2000. Po prostu więcej nie da rady, nie pomieści. No wiadomo, część przyjedzie, część przyjdzie na piechotę, bo są blisko Habry, to jest blisko ZWM. Część przyjedzie komunikacją miejską, na co liczymy, bo przecież jest tutaj przystanek blisko zaplanowany. Funkcjonuje, tak? Także tutaj się niewiele zmieni. Część przyjdzie na rowerze, bo to też w okresie letnim, to przecież fajna pogoda, to się jeździ rowerami. Więc myślę, że tutaj bez problemu pomyślano na etapie projektu o tym, by dostać się do tego akwaparku komfortowo.
3: A ten basen zewnętrzny będzie czynny tylko latem, czy planujecie go też podgrzewać na zimę?
16: Generalnie baseny zewnętrzne będą czynne tylko w okresie letnim. Będzie basen wypływowy i nie wiem do końca, ale jest szansa, żeby on funkcjonował również w okresie zimowym. Podobnie jak ten basen schładzający w saunach. Oczywiście no, to będzie się wiązało z odpowiednim podgrzaniem tej wody w tej konkretnej nietce.
3: Jakie warunki muszą spełnić firmy, które się zgłaszają do przetargu?
16: No i tych warunków jest sporo. Tutaj nie chciałbym po kolei literalnie ich wymieniać, ale generalnie pisząc warunki udziału w postępowaniu, no to zwracaliśmy uwagę na to, by to były firmy, które mają doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Może niekoniecznie to musi być 3000 metrów kwadratowych lustra wody, może być mniej. Tam są konkretne wartości wpisane, ale muszą to na pewno być firmy, które jakieś doświadczenie, styczność z budową tego typu obiektów miały. Muszą mieć również na pokładzie specjalistów, kierowników z doświadczeniem na etapie budowy, na budowach w takich obiektów, czyli basenów zewnętrznych, wewnętrznych, akwaparków. Muszą też posiadać odpowiednią taką siłę kapitału, czyli po prostu posiadać możliwość zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach finansujących w razie potrzeby na określoną kwotę. No generalnie duże, mocne podmioty. To raczej staramy się unikać, by budowała to jakaś mała firma, bo jest to duże przedsięwzięcie i no, mówiąc szczerze, tylko mocny gracz może udźwignąć tego typu zadanie.
3: To kiedy ten akwapark powstanie?
16: To jest dobre pytanie, na które tak szybko odpowiedzi nie da się udzielić, choćby z tego powodu, bo jesteśmy w fazie ogłoszenia 2 postępowań. Postępowania na inżyniera kontraktu, czyli taką firmę, która w naszym imieniu będzie nadzorować i pilnować tego, co się dzieje na budowie, oraz po prostu samego generalnego wykonawcy. Tutaj też to postępowanie jest już ogłoszone. Tak hipotetycznie, teoretycznie oba powinny się zakończyć na wakacjach. No ale życie pisze scenariusze, my je już po trosze znamy. Wiemy, że to szczególnie w przypadku postępowania na generalnego wykonawcę może potrwać znacznie dłużej. I jakby mi pan tutaj konkretnie chciał wypytać, to ile to będzie trwało? Ja nie jestem w stanie, bo bardzo powiedzieć, bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Tutaj ta struktura pytań, my będziemy chcieli odpowiadać na pytania, bo pytania są, dobre pytania są wartością dodaną dla zamawiającego, gdyż potrafią czasem wykonawcy zwrócić uwagę na coś, czego my nie widzimy, tak? Czyli to oni analizują sobie teraz nasz projekt i zaczynają zadawać pytania i my na kanwie tych pytań udzielamy odpowiedzi. Te odpowiedzi powodują, że dochodzi do przesunięcia terminu otwarcia, bo oni muszą się czasem te odpowiedzi modyfikują, zapisy umowy modyfikują, zapisy OPZ-u, SWZ-u, no różnie, to po prostu jest to proces dynamiczny. Generalnie, jak nam się uda wyłonić generalnego wykonawcę i podpisać umowę, to zgodnie z przedłożoną dokumentacją przetargową generalny wykonawca będzie miał na to 2,5 roku.
3: Projekt już jest gotowy, tak?
16: Tak, no projekt Zadbało Miasto, on został nam przekazany, także tu jakby my nie dokonujemy jakichś zmian, czy też, no mamy projekt gotowy, nie musimy nic robić, tak? On jest po prostu do realizacji. Znaczy ja nie mówię, że finalny kształt będzie w 100% identyczny, bo czasami jak to jest żywy organizm i czasem dzieją się rzeczy, które nam naprawdę jest ciężko przewidzieć i widzi to albo my, albo generalny wykonawca, albo nadzór inwestorski widzi coś, co należy zmienić, albo zmieniają się przepisy prawa. Tak też może być, że podczas budowy coś się zmieni i my musimy to uwzględnić. Zresztą, co tu dużo szukać, zanim ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, część stadionu została przeprojektowana, gdyż parking podziemny został dostosowany do tak zwanego MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia. Mówiąc krótko, w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie mógł służyć jako schron dla ludności.
3: No to też ciekawostka. Te zmiany zostały wprowadzone jakoś tak niedawno, tak?
16: Tak, dosłownie, to jest na dniach, tak? To są ostatnie tygodnie, to nam naprawdę pod wielkim pressingiem czasowym projektanci tego obiektu dokonywali tych, doprojektowywali, zmieniali, dostosowywali ten obiekt, bo te zapisy w ogóle ustawy powstają na bieżąco, to są bardzo świeże przepisy. My chcemy z tego skorzystać, dlatego że żal nie wykorzystać potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie, że on może służyć jako miejsce schronienia, bo generalnie w miastach brakuje tego typu miejsc. Więc chcemy już wszystko, co jest nowo budowane przez zakład z tego typu rzeczy, jak choćby takich dużych, jak ten aquapark, by było dostosowane, by dawało taką możliwość. Więc tutaj żeśmy poszli w tą stronę, by to doprojektować, przeprojektować i już na tej nowej dokumentacji ogłosić postępowanie, ale to tylko pokazuje, że no coś się jednak zmieniło, tak? Czyli ten pierwotny projekt już został jakby zmieniony pod potrzeby właśnie tego typu przepisów. No i po części możemy próbować, bo to jeszcze nie jest informacja, nie ma oficjalnej informacji, ale liczymy na to po prostu, że gdzieś tam może jakieś przepisy się pojawią, które spowodują, że będzie można uzyskać dofinansowanie, choćby do tego fragmentu, prawda? Więc my wydzieliliśmy sobie w całym projekcie też ten fragment, gdzie będziemy próbować pozyskać na to dofinansowanie, bo skoro coś dostosowujemy, modyfikujemy, to nas kosztuje oczywiście, musieliśmy zmienić projekt, ale tworzymy takie miejsce, to jeżeli ustawa o obronności i ochronie ludności, tak, będzie zawierała jakieś programy w związku z tym dofinansowujące, no to będziemy się starali pozyskać to dofinansowanie, ale to musieliśmy najpierw ten projekt jednak właśnie dostosować do tego miejsca doraźnego schronienia.
3: A to do tej pory własnym sumptem wszystko, bez żadnych unijnych dofinansowań, bez żadnych środków zewnętrznych?
16: Własnym, to znaczy tak naprawdę konstrukcja finansowa aquaparku, ona ostatecznie się zmaterializuje, gdy poznamy kwotę, bo tak naprawdę no, my na razie nie wiemy, ile on będzie kosztował. Tak wszystko wyniknie w momencie, kiedy uruchomimy system w dniu otwarcia ofert i zobaczymy, jaka jest kwota. Wówczas będziemy finalizować rozmowy z bankami i starać się o pozyskanie kapitału. Oczywiście pomoc w spłacie będzie świadczyło miasto, nasz właściciel, bo właścicielem spółki przecież zakład komunalny jest miasto Opole i wspólnie będziemy, że tak powiem, spłacać ten kapitał.
3: Mówił Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu. Pod koniec zeszłego roku miasto przekazało, że budowa aquaparku ruszy w tym roku. To jednak zależy od tego, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o zakończonym właśnie 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Pomówię też o zbliżającym się Dniu Deskorolki. Zapraszam.
4: Tym żyje Opole.
3: Na początek zajrzyjmy do opolskiego amfiteatru. Właśnie trwają tam intensywne prace przy rozbiórce scenografii, a sam amfiteatr przygotowuje się do letniego sezonu koncertowego. Na opolskim rynku świecą 3 nowo odsłonięte gwiazdy, a przed opolskim dworcem przyjezdnych wita nowy pomnik Olgi Kory-Sipowicz. Gdyby nie to, to nic nie wskazywałoby, że jeszcze kilka dni temu całe miasto żyło kolejnym opolskim festiwalem.
17: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, rzecznik prasowy 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
3: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, 63. edycja za nami. No i tak, tutaj z Mateuszem Torzeckim z muzeum rozmawiałem o programie przed festiwalem. No a teraz możemy sobie ten festiwal podsumować. Jakie były jego najjaśniejsze punkty?
17: Ja myślę, że największym zwycięzcą tego festiwalu jest koncert Debiuty, który bardzo często był przegranym przez porę emisji, a ktoś uwierzył w to, że telewizowie o 20 i widzowie w amfiteatrze odbiorą pozytywnie mało znanych piosenkarzy, którzy zaczynają swoją karierę. I po pierwsze słyszałem, nie mam tych danych, ale słyszałem, że miał ten koncert świetną oglądalność. Po drugie wydaje mi się, że bardzo dwie interesujące dziewczyny dostały nagrodę. Poza tym ten koncert był pięknie zrealizowany, były piękne wizualizacje, bardzo gustowne. Ja nawet jako laureat koncertu Debiuty sprzed wielu lat zazdrościłem im, że oni będą mieli taki piękny obrazek na początek kariery, jak sobie wytną ten fragment z telewizji. Więc wydaje mi się, że naprawdę ten koncert był, że on się też świetnie zaczął. Był Kamil Bednarek na początku, była Doda, byli synowie Staszka Sojki. Debiutanci zaśpiewali piosenkę Tolerancja. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała porządnie, bo ona niestety ona była wykonywana już parokrotnie od śmierci Staszka Sojki, ale jakoś tak zawsze była nieprzygotowana do końca. A tutaj widać było, że ta piosenka jest przygotowana, dobrze zrobiona. Też dla debiutantów to było wspaniałe, bo zaśpiewali z gwiazdami. Także uważam, że ten koncert był naprawdę wspaniały. No i wydaje mi się, że bardzo dobrym koncertem, świetnie odebranym był koncert Osiecka Umer w niedzielny wieczór, gdzie to przede wszystkim aktorzy zaśpiewali te piosenki. Oczywiście było paru piosenkarzy, ale aktorzy, którzy jednak mają trochę inne podejście do śpiewania i którzy bardzo się koncentrują na interpretacji i to jest dobre akurat dla tych piosenek. Myślę, że dobrze, że przypomniano, jaką ważną osobą była Magda Umer, bo to, że Agnieszka Osiecka była ważną postacią, to jest oczywiste dla nas wszystkich, ale Magda Umer nie tylko była wykonawczynią, bo śpiewała od wielu lat, raz nawet będąc w ciąży w 1977 roku, ale także była reżyserką chyba najbardziej kultowego koncertu Zielono Mi i promotorką w ogóle polskiej piosenki i tego festiwalu i na szczęście zdążyła odsłonić gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. No i niestety już jej z nami nie ma, więc dobrze było, że ją wspomnieliśmy.
3: Magda Umer, która jeszcze niedawno de facto tutaj z nami była.
17: No Magda jeszcze śpiewała na 62. festiwalu, więc to się bardzo szybko potoczyło. Z tego co wiem, Magda się chyba o chorobie dowiedziała jakoś w lipcu, czyli tuż po festiwalu, no i w grudniu odeszła, więc super, że był ten koncert. Wydaje mi się, że koncerty były dobre. Był bardzo dobry hip-hop, był świetny koncert. No to oczywiście niektórzy mówią, że trochę nierówny. No to nigdy nie jest tak. No nie ma takiej możliwości, żeby tak wszystko było fenomenalne w jednym koncercie, bo to takie koncerty się zdarzają naprawdę raz na dekadę. Natomiast wydaje mi się, że na przykład dla mnie fascynująca była interpretacja piosenki Tylko mnie poproś do tańca w wykonaniu Natalii Kukulskiej, która kompletnie inaczej zaśpiewała niż jej mama wiele, wiele lat temu. Wydaje mi się, że ta piosenka nabrała jakichś nowych kontekstów. Odkryte zostało przez Natalię to, co nie zostało odkryte przez Annę Jantar. Także warto, czasami jest tak, że warto dla jednego wykonania po prostu oglądać cały koncert. Świetnie, że Super Jedynki już nie są plebiscytem, tylko stały się bardziej takimi nagrodami za całokształt. Doskonale, że Renatę Przemyk nagrodzono, bo Renata jest ikoną w ogóle polskiej piosenki i też piosenki artystycznej. W ogóle wydaje mi się, że to naprawdę jest dobry festiwal. Rozmawiałem dziś z panem profesorem Waldemarem Kuligowskim, który zajmuje się festiwalami, festiwalizacją i powiedział, festiwal opolski się podnosi. Jak już profesor, specjalista tak mówi, to znaczy, że nie jest źle.
3: No bo przez 8 lat mieliśmy różne widoki na ten festiwal, chociażby koncerty, prawda, takie jak ten mundialowy pamiętny, to... Powiedzmy, że opinie były mieszane.
17: Ja muszę powiedzieć, że mundialowe koncerty generalnie słabo wychodziły na festiwalu. No, raz był potraktowany tak dosyć dowcipnie, był tak zwany Rindial, gdzie Danuta Rin była główną postacią przez to, że było dowcipnie, ten koncert się obronił. Natomiast ja myślę, że no nie ma co miksować piłki nożnej z piosenką. To po prostu takie piosenki okazjonalne w ogóle są takie sobie i moim zdaniem one bardzo rzadko dobrze wychodzą. No oczywiście Entliczek, Pętliczek, Piechniczek i tak dalej, to było fajne. Uliczkę znam w Barcelonie, tak? Uliczkę wyskoczył Boniek chyba. Natomiast ciężko się pisze piosenki takie z okazji. Piosenki artyści piszą najlepsze z potrzeby serca, kiedy siadają w nocy albo o poranku i nagle coś im wpada do głowy i do serca i przelewają to na papier, czy wstukują to na komputerze, a potem kompozytor odnajduje w tych literkach muzykę. Także mi się wydaje, że wtedy są piosenki najfajniejsze. Natomiast było wiele pięknych przebojów i też dużo dobrych piosenek, bo na przykład ja do dziś śpiewam Halo Houston Jaśka, który wygrał The Voice. Uważam, że to jest fenomenalny facet i on już wygrał The Voice, on nie musi wygrywać premier. Natomiast zwycięzca premier Sargis no jest po prostu... Zgarnął wszystko prawie właściwie, nie? Że dostał i nagrodę jury, i nagrodę publiczności i myślę, że to świadczy o tym, jak dobra jest to piosenka, że i ludziom, którzy się zajmują piosenką zawodowo i publiczności, która po prostu ma w nosie jakieś konwenanse i merytoryczne sprawy, po prostu albo się podoba, albo się nie podoba i publiczność też zadecydowała, że piosenka Ziemia powinna wygrać 63. premiery w Opolu.
3: Mówił Jarosław Wasik, rzecznik 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Kolejny opolski festiwal już za rok, najprawdopodobniej jak zwykle w pierwszym tygodniu czerwca.
4: Aktywnie w Opolu.
3: Konkurencje techniczne, zjazdy na deskorolkach, warsztaty street artu, występy artystyczne i malowanie muralu to część z atrakcji, które odbędą się w Opolu w trzecią sobotę czerwca. To z okazji Dnia Deskorolki. O szczegółach opowiedzieli organizatorzy.
18: Maksym Terenzani. Druga edycja naszego wydarzenia, Dzień Deskorolki, 20 czerwca. Zapraszamy wszystkich na Plac Kopernika. Będzie to nie lada gratka, nie tylko dla fanów deskorolki, ale również dla wszystkich związanych z kulturą miejską. Zapraszamy na warsztaty graffiti, będzie troszkę kultury. Na koniec zwieńczymy wszystko koncertem znanego rapera grupy Molesta Włodiego. Oprócz tego przez całą imprezę umilać nam będzie DJ Rodo swoimi skreczami. Także zapraszamy po raz kolejny na moc emocji i atrakcji na Plac Kopernika.
19: Miłosz Cymbała. Jeśli chodzi o zawody deskorolkowe, to przygotowaliśmy 5 konkurencji. Zapisujemy się na konkurencję w dysku Google oraz skanując kody QR na każdym plakacie, które wiszą w autobusach. Wszędzie na mieście je możecie znaleźć. Oczywiście można się też zapisać w spocie u nas. Zaglądajcie do nas na media społecznościowe. Tam też więcej informacji na temat samego wydarzenia. Jeśli chodzi o konkurencję, to będzie to przejazd na rampie, skoki wzwyż, skoki w dal, takie konkurencje, które są widowiskowe, które na pewno zadowolą publikę i ludzi, którzy nie są związani z deskorolką. Na pewno będzie to efektowne i wszystkim się to spodoba.
20: Chciałem dodać, że w tym roku udało nam się dodać jeszcze jeden element do naszego wydarzenia. Będzie to panel dyskusyjny o graffiti. Odróżnimy sobie trochę graffiti od wandalizmu. Myślę, że to bardzo, bardzo ciekawy element tego wszystkiego. Oprócz tego nasz tutaj lokalny człowiek, Robot Boy, w międzyczasie będzie robić swój mural. Na koniec będzie też oficjalne odkrycie tego muralu, także tak, łączymy tutaj wszystkie elementy kultury hip-hop. Chciałem od siebie bardzo podziękować za tak ciepłe przyjęcie i liczne przede wszystkim w zeszłym roku. Przez to między innymi możemy się właśnie rozwijać, zrobić tą edycję w tym roku. Staramy się ją oczywiście zrobić jeszcze lepszą, jeszcze trochę bardziej rozbudowaną i liczymy na waszą obecność.
3: Mówi Joanna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
21: Oprócz atrakcji, które będą na placu, zapraszamy również na wystawę deskorolki, czyli Historia deskorolki. 70 przyjedzie do Opola deskorolek z różnego okresu naszej historii. Będą to deskorolki zachodnie, czyli Ameryka, Francja, Włochy, z PRL-u, jak i również za Żelazną Bramą, czyli Czechosłowacja i Bułgaria. Oprócz tego będą również różnego rodzaju akcesoria, kaski, ochraniacze, prasa, zdjęcia. To wszystko będzie przy naszej Miejskiej Bibliotece Publicznej, oddział dziecięcy, a naprzeciwko, tak jak już panowie powiedzieli wcześniej, będzie powstawał mural i tutaj chciałam bardzo serdecznie podziękować Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych Notre Dame, bo tak naprawdę to jest mural, który należy do zakonu i siostry wykazały duże zainteresowanie i aprobatę naszym projektem. Ten mural będzie powstawał na żywo, będzie go malował Michał z grupy Murki, będzie można zobaczyć całą sztukę, podglądać, więc sztuka będzie się u nas tworzyła na żywo. Oprócz tego wszystkich bardzo, bardzo spragnionych, bo mamy oczywiście nadzieję, że będzie nam przyświecało słońce i piękna pogoda, zapraszamy do miejsca z wodą, naszą wodą opolską, opolanką, gazowaną i niegazowaną. I tutaj teraz oczywiście też z naszej strony wielka, wielka prośba do wszystkich, którzy przyjdą, żeby przynieśli swoje naczynia, kubki, bidony, butelki, ponieważ odstępujemy oczywiście od plastiku. Serdecznie wszystkich bardzo zapraszam. Deskorolka łączy pokolenia, więc zapraszamy od tego najmłodszego aż po seniora. Siostry wykazały dużo miłosierdzia, zaakceptowały nasz projekt. Są bardzo chętne do współpracy, bo mur, który okala zakon, jest dosyć spory, więc myślę, że to nie jest koniec naszego projektu. Także bardzo się z tego cieszymy.
3: Mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
8: Plac Kopernika tworzy idealne warunki dla tego typu wydarzeń. W zeszłym roku okazało się to i frekwencyjnym, i sportowym sukcesem. Życzyłbym sobie, organizatorom, żeby w tym roku też tak było. Patrzymy na Opole takie, które również ma dużo wyzwań, pomysłów dla młodych ludzi i bardzo się cieszę, że to w zasadzie sami młodzi ludzie zainspirowali. Dodam jeszcze jedną rzecz. W zeszłym roku obiecaliśmy, że będzie oświetlenie na skateparku. Za chwilkę będzie podpisanie umowy na wykonanie tego oświetlenia. Więc myślę, jesienią, jak się dni zrobią krótsze, spokojnie będzie można już korzystać z tym oświetleniem, z innymi udogodnieniami na skateparku. A teraz zapraszam serdecznie na imprezę, która ma nie tylko sportowy wymiar, to jest cała kultura, więc i fantastyczny koncert, wiele innych wydarzeń na Placu Kopernika.
3: Tegoroczny Dzień Deskorolki w Opolu odbędzie się w sobotę 20 czerwca na Placu Kopernika.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zbliżającym się pierwszym opolskim bazarku odzieży. Porozmawiam też o policyjnej drużynce rowerowej, która rozpoczęła swój sezon patroli na jednośladach. Zapraszam.
4: Ciekawe wydarzenie w Opolu.
3: Na początek zajrzyjmy do Toyota Parku. Tam odbędzie się pierwszy opolski bazarek odzieży. Jak to będzie wyglądać, opowiedział wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
0: Spieszymy z informacją, iż już za 2 tygodnie, 20 czerwca w Toyota Park będziemy organizowali łącznie z naszymi partnerami pierwszy opolski bazarek odzieżowy. Chcieliśmy troszkę odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nami zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli tym wszystkim, co dotyczy odzieży. Bardzo często spotykamy się z takimi informacjami, że nasi mieszkańcy zgłaszają, że mają całkiem sporo tej odzieży i że w zasadzie ona jest jeszcze dobrej jakości. I dzisiaj o takiej odzieży mówimy, ponieważ to nie jest jeszcze odpad. My chcemy zrobić wszystko, aby odzież, którą można by ponownie wykorzystać, i tu wszelaką odzież, oczywiście ona musi spełniać pewne warunki, o czym za chwilę powie pani naczelnik, aby stworzyć taką platformę, taką możliwość wymiany tej odzieży lub też po prostu przekazania komuś, kto będzie chętnie jeszcze jej używał, tej odzieży. Myślę, że jest tego całkiem sporo. Zróbmy sobie przegląd w najbliższych dniach tego, co w naszych szafach, tego, co też może z sentymentu żal nam gdzieś wyrzucić czy przekazać w miejsce nie do końca znane, bo wiemy, że te miejsca do przekazywania odzieży zdatnej jeszcze są. Natomiast tutaj będziemy mieli, myślę, możliwość kontaktu bezpośredniego z klientem, z osobą, która następnie będzie nosiła tę naszą odzież, więc myślę, że to taka całkiem ciekawa forma. Mamy takie dwa moduły, czyli można być na tym bazarku wystawcą, czyli zabezpieczyć sobie miejsce wystawowe, tam będzie trzeba spełnić pewne określone czynności, lub też po prostu klientem, tak? Przyjść i zobaczyć, co na bazarku jest, co nam się spodoba, dogadać się z wystawcą, pozyskać tę odzież od wystawcy. Także zapraszamy bardzo serdecznie 20 czerwca, pierwszy opolski bazarek odzieży. A teraz pani Małgorzata Gwoździowska o szczegółach.
1: Najważniejszą zasadą w postępowaniu z odpadami tekstylnymi jest hierarchia sposobów postępowania, z których najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu oraz przygotowanie do ponownego użycia. Zapobiegać powstawaniu odpadom możemy poprzez ograniczenie ich kupowania, poprzez dbałość o ich właściwy stan, zaś przygotowanie do ponownego użycia polega między innymi na oddawaniu, choćby dla młodszych członków rodziny, dla dzieci kolegów, koleżanek, na chociażby sprzedaży czy wymianie podczas akcji taką, jaką my właśnie organizujemy dla Państwa, czyli pierwszy opolski bazarek odzieży. Wydarzenie odbędzie się w Toyota Park 20 czerwca w godzinach od 10 do 14. Przygotowaliśmy dla Państwa 40 stoisk. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły na stronie internetowej www.opole.pl. Należy zapoznać się z regulaminem. Mail zwrotny oznacza akceptację zgłoszenia. Także zachęcamy, tak jak tutaj pan prezydent powiedział, do przeglądu szafy i po prostu albo do wystawienia się, albo do przyjścia na łowy i wzbogacenia swojej kolekcji o nowe modele.
3: Mówi Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta.
22: Tak, my zapraszamy nie tylko na wymianę odzieży, również na wydarzenia edukacyjne. Dla mieszkańców przygotowaliśmy stanowiska edukacyjne. Będą warsztaty upcyclingu, będą pokazy edukacyjne. Będzie też dla wszystkich chętnych przymierzalnia, lustro, żeby sobie te ciuchy sobie przymierzyć, zobaczyć, czy dobrze pasują. Także razem z partnerami będą też działania edukacyjne, tak żeby zająć też czas osobom, które będą czekały na przykład na wymianę odzieży, także zapraszamy serdecznie. Wystawcy mogą dogadywać się między sobą indywidualnie z osobami, które chcą tą odzież pozyskać. Jeśli będą chcieli, mogą sobie ją sprzedawać. Jeśli będą chcieli, mogą się darmowo wymieniać lub ją oddawać. Miasto jest organizatorem, miasto udostępnia przestrzeń, natomiast nie wchodzi w sam schemat wymiany. To już zależy od woli tego, co oddaje i woli tego, co tą odzież chce przyjąć.
0: Natomiast jakby, przepraszam, że wchodzę w słowo, najbardziej optymalnie normalnym formatem jest po prostu wymiana odzieży, tak? Czyli jeden za jeden, czy jakaś grupa odzieży, wymieniamy po prostu z innym wystawcą, z osobą, która przyszła. Myślę, że też jeżeli ktoś nie zdąży się zapisać, bo liczba miejsc tych stanowisk wystawowych jest ograniczona i tutaj będzie na pewno decydował czas zgłoszenia, więc zachęcamy do tego, aby jak najszybciej się zgłaszać, to myślę, że jeżeli ktoś przyjdzie z reklamówką i będzie miał w reklamówce kilka koszulek i na przykład buty, tak, to też będzie mógł w jakiś sposób to wyeksponować, ale nie będzie miał już zapewnionej niestety tej przestrzeni takiej wprost wystawowej, gdzie będziemy mieli jakiś stół, wieszak, żeby po prostu w jakichś komfortowych warunkach tę odzież wystawić. Oczywiście to już myślę, że funkcjonuje w świadomości, ale ta odzież musi być dobrej jakości, tak? Musi być czysta, wyprana, bez widocznych śladów zniszczeń, takiego ekstremalnego zużycia, tak aby to też pewien poziom jakości zachować i do tego też mieszkańców zachęcamy.
22: Tak. Wszyscy chętni mogą przyjść, mogą nawet wtedy skorzystać sobie z przestrzeni, która nie będzie stanowiskiem, ale mamy tam dużo miejsca, każdy, nawet standardowo można sobie przyjść z kocykiem, swoje ciuchy rozłożyć na kocyku, na sali i też uczestniczyć w wymianie.
1: Ja jeszcze chciałam dodać, że możecie Państwo przynosić i wymieniać odzież, obuwie, akcesoria. Nie można przynosić bielizny, strojów kąpielowych, pościeli, kołder, kocy. Także proszę Państwa, żebyście mieli to na uwadze.
3: Pierwszy opolski bazarek odzieży w Toyota Parku odbędzie się 20 czerwca między godziną 10 a 14. Opolanom, którzy nie dadzą rady przyjść tamtego dnia, przypomnę, że przy ulicy Książąt Opolskich działa Rebutik, do którego prawie codziennie można przynosić niepotrzebną już odzież i w zamian można jakieś ciekawe ubrania zabrać stamtąd za darmo.
4: Kryminalne Opole.
3: Teraz przenieśmy się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Stamtąd na ulice miasta codziennie wyjeżdżają policyjne patrole rowerowe. Policjanci na jednośladach pojawiają się w tych miejscach, do których ciężko jest dojechać radiowozem.
5: Młodszy aspirant Karol Maryszczak, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
3: Wakacje za pasem, z tego co pamiętam, w poprzednich latach drużynka rowerowa wyjeżdżała na ulicę Opola właśnie mniej więcej w tym czasie, jak teraz rozmawiamy. Okazuje się, że w tym roku policjanci na rowerach już wcześniej zaczęli swoją pracę.
5: Tak, policyjna drużynka rowerowa w tym roku rozpoczęła pracę już 25 kwietnia. Policjanci wyjechali na teren Opola, ale także mamy te drużynki w innych miejscowościach naszego województwa. Możemy tam spotkać policjantów właśnie na rowerach, którzy patrolują tereny, które są niedostępne dla radiowozów. Reagują oni na wykroczenia, patrzą, może inaczej, reagują na wykroczenia i starają się oddziaływać prewencyjnie w tych miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
3: A ci policjanci na tych rowerach to całkiem sprawnie i szybko potrafią się poruszać po takich terenach.
5: No zdecydowanie. Policjanci, tak jak wspomniałem, potrafią dotrzeć w takie miejsca, gdzie jest to utrudnione właśnie ze względu na ukształtowanie terenu. Ich sprawność reakcji no właśnie polega na tym, że te dwa koła jednak dają tą przewagę i mogą pomóc w takim szybszym dotarciu do tych osób, które potrzebują tej pomocy.
3: Jakie interwencje najczęściej tutaj są wśród tych policjantów na rowerach? Bo słyszałem, że no tak, na przykład nad wodą, jakieś takie rzeczy, które wymagają interwencji policji w związku z tym, że ktoś gdzieś, jakiś stan zagrożenia życia chociażby, no ale zdarzały się też sytuacje, w których ci policjanci na rowerach doganiali złodziei.
5: No zdecydowanie. Policjanci tutaj reagują na wszelkie wykroczenia. Nie możemy tutaj mówić o jednej kategorii wykroczeń, na które oni reagują, bo policjanci normalnie pełnią służbę, tylko że właśnie z wykorzystaniem rowerów. Zwracają, tak jak powiedziałem, uwagę na wszelkie wykroczenia. Kiedy jest taka potrzeba, no właśnie również docierają do osób, które wymagają pomocy, wymagają wsparcia. Także tutaj ten wachlarz interwencji, które podejmują policjanci na rowerach, jest naprawdę szeroki.
3: Łatwo ich rozpoznać, mają trochę inne umundurowanie, prawda?
5: No tak, na pewno policjanci, którzy poruszają się na rowerach, to umundurowanie mają nieco inne niż policjanci pracujący w innych pionach. Biała koszulka, krótkie spodnie, to na pewno ułatwia im codzienną służbę.
3: A ile kilometrów dziennie potrafią przejechać mniej więcej?
5: Na pewno mówimy tutaj o kilkunastu kilometrach w czasie takiej standardowej służby. Nie mamy takich, powiedzmy, szczegółowych statystyk, natomiast no, policjanci interweniują właśnie przy wykorzystaniu rowerów, podejmują te działania, a więc przemieszczają się po terenie całego miasta, więc tych kilometrów na pewno pokonują sporo.
3: Tylko miasta, bo pamiętam, że w zeszłym roku też zdarzało im się dojechać nad Jezioro Turawskie.
5: Oczywiście, te służby pełnione są w zależności od potrzeb i policjanci są kierowani w takie miejsca, gdzie akurat ich obecność jest niezbędna, jest potrzebna, tak aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu.
3: A to bezpieczeństwo w nadchodzących tygodniach i miesiącach będzie bardzo ważne, bo zbliżają się wakacje, no i możemy przed wyjazdem stać się na przykład ofiarami oszustów.
5: Oczywiście, my w takim okresie przedwakacyjnym, przedwyjazdowym zawsze apelujemy o to, aby no, pamiętać o tych takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, pamiętać o tym, żeby przed wyjazdem zabezpieczyć swój dom tak, aby pozostał on bezpieczny na czas naszej nieobecności. Radzimy też, aby może nie chwalić się w czasie pobytu poza miejscem zamieszkania tym, że aktualnie nie ma nas w naszym domu. Jest to bowiem taka zachęta dla tych, którzy być może mają niecne zamiary do tego, aby wykorzystać naszą nieobecność. Także takie podstawowe zasady bezpieczeństwa oczywiście

0: W patrolach samochodowych czy rowerowych, ale także policjanci na łodziach.
1: Tak, mamy ogniwo wodne w Opolu oraz ogniwo wodne w Nysie. Tam policjanci na tych zbiornikach patrolują teren właśnie przy pomocy łodzi, przy pomocy skuterów, także przy pomocy quadów, czyli takich pojazdów, które pozwalają dotrzeć w takie trudno dostępne miejsca i zwracają uwagę na to bezpieczeństwo nad wodą, po to, żebyśmy wypoczywając, plażując, mieli takie pełne poczucie bezpieczeństwa i oczywiście przypominają o tych podstawowych zasadach, jakie należy przestrzegać właśnie będąc nad zbiornikami.
0: A jakie są najczęstsze grzechy Opolan, jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą?
1: Myślę, że cały czas tutaj możemy powiedzieć o tym, że jednak alkohol i woda to nie jest najlepsze połączenie. Pamiętajmy o tym, że żeby to bezpieczeństwo było zachowane, należy zachować właśnie trzeźwy umysł nad wodą, no i nie przeceniać swoich możliwości, jeżeli chodzi o pływanie chociażby. No, zdarza się nieraz, że gdzieś ta ułańska fantazja nas ponosi. My zalecamy, żeby jednak zawsze pamiętać o tym, żeby korzystać z kąpielisk, które są strzeżone tam, gdzie jest ratownik, po to, aby to bezpieczeństwo sobie zapewnić.
0: Kąpieliska to jedna sprawa, ale słyszałem, że w zeszłym sezonie chyba nawet policja zatrzymywała kajakarzy na małej panwi.
1: Nie wiem nic na ten temat, także ciężko mi się odnieść.
0: Ale takie interwencje są możliwe?
1: Oczywiście. My reagujemy, tak jak powiedziałem, na wszelkie wykroczenia, które są popełniane, no niezależnie, czy one są popełniane na lądzie, czy na wodzie. Tak jak wspomnieliśmy tutaj, to ogniwo wodne czuwa nad naszym bezpieczeństwem i ci policjanci jak najbardziej na tego typu incydenty też reagują.
0: Mówił Karol Maryszczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W wakacje opolscy policjanci najczęściej będą patrolować okolice akwenów i kąpielisk. Na pewno zobaczymy ich przy jeziorach turawskich, ale także przy kąpieliskach Bolko i Malina.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o miejskich rowerach, które jeszcze w tym roku powrócą do Opola. Miejskie rowery to nie będzie w Opolu nowość, ale raczej powrót do systemu, z którego mieszkańcy chętnie korzystali przez kilka lat.
2: Aktywnie w Opolu.
1: Mieszkańcy będą mogli przemieszczać się po okolicy na miejskich rowerach. To nie tylko po Opolu, bo system ma pozwolić na wiele więcej. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na utworzenie nowego systemu miejskich rowerów.
3: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: Swego czasu mieliśmy w Opolu miejskie rowery. To były rowery dostarczone przez najpierw jedną, później inną firmę. Teraz ogłosiliście po paru latach przerwy przetarg, żeby one ponownie się pojawiły na ulicach miasta?
3: Tak, przetarg jest ogłoszony. Mamy teraz kilka tygodni na to, aby oferty spłynęły. Będzie ten nowy system roweru miejskiego różnił się od tego, który mieliśmy kilka lat temu i myślę, że to będzie takie rozwiązanie, które na pewno mieszkańcom przypadnie do gustu, ponieważ będzie w sumie 200 rowerów. Tyle byśmy chcieli, tyle mamy zapisane w przetargu. Jak będzie finalnie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, to się okaże za te kilka tygodni. Natomiast powiem o tym, czego my sobie życzymy, prawda, od tego potencjalnego wykonawcy, czyli 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych. Stacje, w których będzie można te rowery pozostawić, będą podzielone na takie stacje stałe, to będzie 12 takich stacji, oraz takie 25 miejsc, w których będzie można te rowery również pozostawić. Jeśli chodzi o kolejną zmianę, to, że tym rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić do Opola. I to jest taka główne rozwiązanie. Inne jest też takie, że można ten rower na przykład wziąć, zostawić pod domem, za chwilę do niego wsiąść i pojechać do centrum miasta. To też jest rozwiązanie, którego do tej pory w Opolu nie było. No także zmiany szykują się dość duże. Jak będzie finalnie, to oczywiście przekonamy się, kiedy ten przetarg będziemy mieli rozstrzygnięty. Wykonawca będzie miał 60 dni na uruchomienie roweru miejskiego, ale od razu uspokajam, premiowane będzie szybsze. Czyli jeśli wykonawca w swoim przetargu zaproponuje odpowiednią cenę, a jeszcze dodatkowo będzie te rozwiązanie, że na przykład uruchomi ten rower nie w 60, a na przykład w 40 dni, wówczas takie dodatkowe punkty będzie można mu przyznać w tym przetargu. I to są główne zmiany.
1: No i też dzięki tym stacjom te rowery nie będą się walać po całym mieście, tak jak na przykład elektryczne hulajnogi.
3: Zdecydowanie tak, choć tak jak powiedziałem, to pozostawienie tego roweru na pewien czas będzie, natomiast no, oczywiście nikt nie będzie zostawiał roweru tak, jak ma to miejsce w przypadku hulajnóg. Jeśli chodzi o opcje, które gdzieś tam sobie założyliśmy jeszcze z funkcjonowaniem tego roweru, to właśnie te rowery w wersji elektrycznej, no to taki ukłon w stronę seniorów, prawda, szczególnie tych osób, które w normalnych warunkach nie mogłyby korzystać z roweru tradycyjnego, a taki rower na pewno tą aktywność fizyczną u tych osób zwiększy. Więc no, dużo zmian, zupełnie inne rozwiązania, aniżeli te, które mieliśmy kiedyś. No i też ważna informacja, my wystartujemy jeszcze w tym roku, natomiast system będzie funkcjonował do końca listopada 2028 roku. Na tyle będzie podpisywana umowa. Czas, sezon tego roweru to będzie od 1 marca do 30 listopada.
1: Wiadomo już wstępnie, jakie miejsca na pewno będą tymi miejscami, gdzie te stacje dokowania się znajdą?
3: Nie, pełnej listy jeszcze nie ma, natomiast one w dużej mierze będą pokrywały się z tym, co było w latach poprzednich. Czyli są takie po prostu miejsca, w których ten rower musi być. No trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład nie było takich stacji rowerów miejskich w ścisłym centrum miasta czy w okolicach największych osiedli. Ale dokładne lokalizacje to wszystko będziemy informować w momencie, w którym już będziemy mieli ten przetarg rozstrzygnięty, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, będziemy też wiedzieli, jaki będzie pełen harmonogram wdrażania tego roweru miejskiego. Na razie, tak jak powiedziałem, mówimy o tym, czego my oczekujemy w tym przetargu, a jaki będzie efekt finalny, to dowiemy się za te kilka tygodni.
1: Wiadomo, że darmowe to nie będzie, ale ceny konkurencyjne dla hulajnóg będą?
3: Na pewno, ponieważ przypomnę, że mamy do czynienia z rowerem dofinansowanym przez miasto, stąd też nazwa roweru miejskiego. My szacujemy, że tak, oczywiście po raz kolejny powtarzam, takie szacunki są w przetargu zapisane, czyli do 20 minut za darmo, od 21 minut do godziny 2 zł, każda następna godzina 4 zł i oczywiście systemy abonamentowe na długoterminowe terminowe też są uwzględnione. One też będą bardziej atrakcyjne, szczególnie dla tych, którzy na przykład wybierają opcję takiej codziennej jazdy do pracy, bo tam są opcje w stylu 2 godziny dziennie, rozbite na 2 razy po godzinie, więc to też z pewnością będzie miało swoich, swoich sympatyków. Ale tak jak mówię, poczekajmy jeszcze na spokojnie do tego, jak finalnie będzie wyglądał ten przetarg, jakie oferty wpłyną, od jakich przedstawicieli, jakie to będą też te rowery. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, no, ambitne założenia mamy, ponieważ no, 100 rowerów miejskich, elektrycznych, no, to już naprawdę pozwoli pokryć tą siatką połączeń zdecydowaną o część naszego miasta. I to nie tylko dla osób młodych, ale przede wszystkim też dla osób starszych. Także tutaj 200 rowerów na ulicach miasta w sumie ambitny plan, który mam nadzieję dojdzie do skutku jak najszybciej. No a finalnie no, pełen okres działania roweru miejskiego to jest rok 2027 i 2028.
1: To, że będzie można nimi wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, czy będą jakieś konkretne ograniczenia, jeśli chodzi o ten zasięg?
3: 24 godziny. To jest ten zasięg maksymalny. Jeśli ktoś zdąży w 24 godziny dojechać na przykład do Gliwic, to oczywiście może dojechać tym rowerem w 24 godziny do Gliwic i wrócić. Te rowery są wyposażone w GPS, także tutaj wykonawca, administrator tego będzie wiedział, gdzie te rowery się znajdują, więc opcji zgubienia się też nie ma. Natomiast nie sądzimy, żeby to były rowery wykorzystywane też do jakiejś nie wiadomo jak dalekiej turystyki rowerowej. Tu raczej celujemy w obrzeża miasta Dąbrowa, wyjazd właśnie na jakieś kamionki, do Turawy nad jeziora czy nad Jezioro Srebrne. To będą takie chyba najpopularniejsze, jeśli chodzi o trasy. Natomiast no, nie wykluczamy, że może będzie jakiś amator bardziej ekstremalnej jazdy rowerem miejskim poza miasto. Będzie taka możliwość. Natomiast no, nie sądzę, żeby się ktoś na to decydował. Te rowery są przystosowane do typowej takiej jazdy z punktu A do punktu B, takiej rekreacyjnej, też jako środek takiego transportu do pracy, do szkoły, a nie jako taki typowy do turów, Bóg wie gdzie.
1: Z tego co pamiętamy, te pierwsze miejskie rowery pojawiły się kilkanaście lat temu i kilka lat temu z ulicy Opola znikły. Jakim zainteresowaniem cieszyły się w tamtych czasach?
3: Na początku było bardzo duże zainteresowanie tymi rowerami miejskimi. Ono z każdym rokiem tak naprawdę słabło, a rosły koszty utrzymania tych rowerów miejskich. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Też w takich przyzwyczajeniach mieszkańców i te głosy o tym, aby rower miejski powrócił do Opola, się pojawiały. Natomiast no, trudno będzie powiedzieć nawet po tym pierwszym okresie działania, czyli jeśli my uruchomimy te rowery na przykład w sierpniu albo pod koniec lipca, trudno w tym okresie do listopada będzie stwierdzić, jakie jest faktyczne zainteresowanie. Taki prawdziwy test będzie dopiero na koniec 2027 roku, kiedy ten pełen sezon od marca do listopada te rowery przejeżdżą. Zobaczymy, czy będzie to bliżej tych wyników, które rower wykręcał na początku swojej działalności, czy będzie raczej zbliżony do tych wyników, które miał w swojej fazie schyłkowej. Od tamtego czasu zmieniło się wiele, ale zmieniło się też to, że coraz więcej osób ma te rowery i to nie tylko te rowery stacjonarne, ale również te rowery elektryczne. Także zobaczymy. Być może się okaże, że ci, którzy nie decydowali się na zakup roweru swojego własnego, będą korzystali właśnie z tych opcji abonamentowych, które gdzieś tam też są brane pod uwagę i będzie to taki jeden z głównych środków transportu, szczególnie w tym okresie wiosenno-letnio, wczesno-jesiennym, jako dojazd do pracy czy do szkoły. Widzimy, że wynajmy długoterminowe samochodów są coraz popularniejsze, czy nawet jakieś leasingi konsumpcyjne, konsumenckie dla samochodów, więc być może rower też taką formułę będzie miał. Zobaczymy. Na razie patrzymy na to optymistycznie, zobaczymy, jak ten rower będzie funkcjonował. Pierwsze sygnały, tak jak powiedziałem, jeszcze w tym roku, natomiast pełne takie spektrum na koniec systemu rowerowego w listopadzie 2027, tego sezonu w roku 2027. Zobaczymy. Trudno teraz wyrokować. Różnie to w tych miastach jest. Widzimy, że niektóre miasta decydują się na rozwój roweru miejskiego, inne decydują się na zwijanie tego roweru miejskiego. My po latach wracamy i jesteśmy sami ciekawi, jakie będzie zainteresowanie. Myślę, że 200 rowerów to jest taka liczba, która z pewnością pozwoli na aktywne korzystanie z niego codziennie, bez jakiegoś większego oczekiwania czy szukania tego roweru po całym mieście. Także zobaczymy. Dajmy sobie jeszcze kilka tygodni czasu i wówczas będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Rowery miejskie w Opolu ostatni raz działały w 2021 roku. System został wyparty przez system hulajnóg elektrycznych, które jednak na dłuższą metę okazują się nie do końca tak bezpieczne, jak powinny być. W ciągu ostatnich kilku lat w Opolu wielokrotnie dochodziło do potrąceń pieszych przez użytkowników hulajnóg.
2: To warto wiedzieć o Opolskiem.
1: Skoro mowa o podróżowaniu, to teraz ważna informacja dla kierowców. W tym tygodniu pojawiły się utrudnienia na drodze krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem. To w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej, mówi Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Prace będą prowadzone na drodze krajowej nr 46 w Grodźcu, gdzie jeden z pasów zostanie wyłączony z ruchu, a kierowcy na tym odcinku będą korzystali z wahadła do końca września tego roku. W ramach inwestycji kontynuowane są także prace przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, gdzie zamknięty jest zwrot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka, a kierowcy wjeżdżający do Ozimka mogą korzystać z dwóch pozostałych skrzyżowań z drogami prowadzącymi do centrum miasta. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w przejście dla pieszych, a także przejazd dla rowerów oraz dodatkowe oświetlenie wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace branżowe i drogowe w ramach przebudowy tego skrzyżowania zakończą się w lipcu tego roku. Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodźcem będzie miała długość prawie 3 km, a dodatkowo w Grodźcu na końcu przebudowywanego odcinka wykonamy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów. Zadanie realizuje firma Larix, a finał prac w terenie zaplanowano jeszcze w tym roku.
1: Wahadło w Grodźcu obowiązuje na odcinku 300 metrów. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jak co roku opolscy policjanci zabezpieczali Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a w ostatnich dniach podsumowali te działania. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny i gości spoza województwa czuwali funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji oraz służby kryminalnej. Jak podaje Opolska Komenda, skala przedsięwzięcia sprawia, że opolscy policjanci do zabezpieczenia tej imprezy przygotowują się znacznie wcześniej. Na czas festiwalu policjantów w Opolu wspomagali funkcjonariusze z innych powiatów, a także mundurowi z samodzielnego pododdziału prewencji Policji w Opolu. Festiwal upłynął spokojnie, a w trakcie jego trwania policja odnotowała tylko jeden incydent związany z wtargnięciem na teren imprezy. 40-letni mężczyzna został ujęty przez pracowników ochrony i przekazany interweniującym funkcjonariuszom. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy i posiadał narkotyki. Mieszkaniec powiatu opolskiego za swoje czyny usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Z kolei akcja policjantów drogówki w województwie opolskim związana z długim weekendem trwała aż 5 dni. Słoneczna pogoda sprzyjała wyjazdom i imprezom na świeżym powietrzu, dlatego zarówno na głównych trasach naszego regionu, jak i na terenie całego województwa można było spotkać więcej niż zwykle policyjnych patroli. I te działania opolska policja podsumowała w ostatni wtorek. Podczas długiego czerwcowego weekendu opolscy policjanci pełnili służbę w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, a także na motocyklach. Mundurowi kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcono badaniu trzeźwości kierowców. W efekcie z ruchu wyeliminowano 55 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu na opolskich drogach. Kontroli było blisko 4000. Podczas długiego weekendu na terenie naszego województwa doszło też do 6 wypadków drogowych, w których 8 osób zostało rannych. Co najważniejsze, nikt nie zginął. Mundurowi odnotowali również 87 kolizji. Śmiało można powiedzieć, że w porównaniu do ubiegłego roku na naszych drogach było bezpieczniej. W czasie długiego czerwcowego weekendu w ubiegłym roku opolska policja odnotowała 8 wypadków, 15 osób zostało rannych, a 3 osoby poniosły śmierć na drodze. Jeśli chodzi o inne interwencje związane z naruszeniami przepisów ruchu drogowego na opolskich drogach, policjanci zatrzymali 36 praw jazdy oraz 133 dowody rejestracyjne, podała we wtorek Opolska Komenda. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego dostało szansę na przeprowadzkę. Samorząd województwa przekazał medykom wolną działkę, na której pierwotnie miał powstać nowy Urząd Marszałkowski. OCRM postara się o sfinansowanie budowy nowej siedziby, która pomoże lepiej zabezpieczyć mieszkańców regionu, mówi dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła.
6: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, na to, żeby zbudować schrony. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta.
5: Nowa siedziba OCRM może powstać za około 4 lata.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji podsumuję bardzo ważną inwestycję, która została właśnie ukończona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
2: Zdrowe Opole!
1: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu pochwalił się otwarciem Centrum Seminaryjno-Dydaktycznego oraz Centrum E-Zdrowia i Telemedycyny. W tych pomieszczeniach będą prowadzone zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i szkolenia kadr medycznych. Projekt został zrealizowany za ponad 60 milionów złotych, z czego 50 milionów pochodziło z Krajowego Programu Odbudowy. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Jak wiemy, możemy sobie pozwolić na wysokospecjalistyczne i takie wszechstronne leczenie pacjentów tylko wtedy, kiedy mamy kadry medyczne i bardzo dobrze wykształcone kadry medyczne. Tym samym Uniwersytet w Opolu i tutaj te kierunki lekarskie, ale też farmaceutyczne, nauki o zdrowiu to rzeczywiście taki prężnie rozwijający się ośrodek i bardzo cieszymy się, że możemy również wesprzeć środkami ministerstwa rozwój tego ośrodka, zarówno bazy dydaktycznej, ale też szpitala klinicznego, który stanowi zaplecze dla uniwersytetu. Szczególnie cieszymy się też, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, mogą posłużyć uczelni, bo jak pamiętacie Państwo, nie są to łatwe środki, one przez parę lat były zablokowane, potem bardzo mało czasu mieliśmy na ich wykorzystanie, tym bardziej cieszę się, że tu pan rektor i cały zespół uniwersytetu stanęli na wysokości zadania i ten projekt, a raczej te projekty, które w ramach dofinansowania były tu realizowane, zostały dopięte i rzeczywiście będą służyć i studentom, ale też kadrze naukowo-dydaktycznej, która też tutaj w uniwersytecie pracuje. 50 milionów na inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie. I myślę, że warto jeszcze podkreślić, że to nie tylko infrastruktura, ponieważ pan rektor i cały zespół też w sposób taki całościowy patrzy na kształcenie kadr i tym bardziej cieszymy się też, że mogliśmy dofinansować również z KPO stypendia dla studentów, ale też program mentoringowy dla absolwentów. To pokazuje, że rektor, cały uniwersytet ma pomysł na budowę tu silnego ośrodka kształcącego kadry medyczne tu w Opolu, a my jako ministerstwo bardzo się cieszymy, że możemy w tym fantastycznym przedsięwzięciu, takim przedsięwzięciu z wizją i strategią uczestniczyć i wspierać to przedsięwzięcie finansowo. Też przypomnę, że z Krajowego Planu Odbudowy trafiło blisko 50 milionów, 42 miliony dokładnie do szpitala klinicznego zaplecza uniwersytetu i tutaj na rozwój kardiologii. Myślę, że biorąc pod uwagę te wyzwania cywilizacyjne i choroby serca, układu krążenia, to jest absolutnie ważny obszar, ale też szpital zainwestował w usługi cyfrowe, sztuczną inteligencję i takie usprawnienie obsługi pacjenta i mamy nadzieję, że blisko 100 milionów, które zostały przekazane zarówno do szpitala, jak i do Uniwersytetu z KPO, myślę, że to będzie dobrze służyć pacjentom, ale też będzie zachęcać młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali z Opola, żeby tu przyjeżdżali do Opola. Myślę, że łatwiej będzie i rekrutować młodych ludzi na studia medyczne tu w Opolu, ale też myślę, że zmiana szpitala klinicznego i też te zmiany, które planujemy przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia w szpitalu, myślę, że one sprawią, że szpital kliniczny w Opolu będzie atrakcyjnym ośrodkiem, będzie przyciągał fachowców, lekarzy. Już Państwo macie fantastycznych lekarzy, dlatego trzeba im stworzyć dobre warunki, żeby tu zostawali, żeby mogli się rozwijać, więc bardzo się cieszę z tego, co już zrobiliśmy, ale myślę, że jeszcze wiele przed nami, bo rozmawiamy też z władzami uczelni i z panem dyrektorem Maderą, z zespołem ze szpitala, żeby dalej wspierać rozwój tego ośrodka. On jest bardzo, bardzo ważny. Nie leczymy się tylko w Warszawie i w tych dużych województwach i nie można zapominać o Opolu, w województwie opolskim. Tym bardziej, że to jest taki ogromny potencjał. I potencjał badawczy, i potencjał w zakresie leczenia, profilaktyki. Myślę, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega to i będziemy ten potencjał wykorzystywać i pomagać go rozwijać.
1: Mówi kanclerz Uniwersytetu Opolskiego Joanna Kostuś.
8: Z perspektywy organizacyjnej i inwestycyjnej to był najtrudniejszy, najbardziej rozbudowany projekt, jaki do tej pory Uniwersytet Opolski realizował. Tak naprawdę było to 9 dużych projektów inwestycyjnych realizowanych w 2 lokalizacjach na terenie kampusu uniwersyteckiego i tutaj na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W tych projektach przewidziano wszystkie możliwe działania, począwszy od prac budowlanych przez zakupy sprzętu, zakupy infrastruktury, zakupy materiałów dydaktycznych, zakupy sprzętu audio-wideo i najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Wymagało to absolutnie pełnej koordynacji działań. To było jak układanie puzli, dlatego musimy pamiętać, że ani uczelnia, ani szpital na czas realizacji tego projektu nie były zamknięte. Trwał proces dydaktyczny na naszej uczelni, szpital realizował swoje usługi i musieliśmy tak wpasowywać działania projektowe, żeby nie zaburzyć harmonii działań tutaj w tych ośrodkach. Pamiętajmy, że to był bardzo krótki w czasie projekt, bo tak naprawdę niecały rok czasu wymagał zrealizowania i wydatkowania 60 milionów złotych i tak naprawdę to był też problem, bo każdy, kto operuje środkami publicznymi, zdaje sobie sprawę, jak ogromnie ścisłych procedur wymaga w tak krótkim czasie skoordynowanie tego. To są bardzo precyzyjne formy procedur. To są zamówienia publiczne, które muszą bez żadnych opóźnień działać, a często są to różne problemy nie wynikające z naszej woli. To są dostawy i usługi, tak, żeby to wszystko odebrać, sprawdzić, żeby zamknąć to w całość, żeby to skoordynować. I tak naprawdę największym sukcesem tego projektu, oprócz tych działań, które zrealizowaliśmy rzeczowych, jest współpraca, którą się udało wyegzekwować, czyli zarówno władze uczelni, władze wydziałów, wszystkie jednostki administracyjne, wszyscy pracownicy techniczni, wszyscy pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to był jeden zespół realizujący ten projekt.
1: Mówi dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dr Jacek Jóźwiak.
9: Bardzo cieszymy się, tak jak powiedziała pani minister, że środki z Krajowego Planu Odbudowy zostały odblokowane, bo dzisiaj dopiero widać, co mogliśmy z tego tytułu osiągnąć, a jeszcze bardziej chyba byłoby widać, czego byśmy dzisiaj nie mieli. Cieszymy się z perspektywy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ale też z perspektywy Wydziału Lekarskiego, bo w tym roku mija 10 lat, kiedy kierunek lekarski uzyskał prawa do kształcenia na kierunku lekarskim. To, że to była dobra inwestycja, potwierdzeniem tego są wyniki lekarskiego egzaminu końcowego. W zeszłym roku 2 miejsce, w tym roku 1 miejsce. Cieszymy się, że inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, ale też z innych środków, o których powiem w ramach mojej prezentacji, pozwalają nam na zbudowanie modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość. Modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość nie tylko dla naszych studentów, ale również dla lekarzy.
1: Mówi dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego dr Maksym Żuk.
10: Też w całości zgadzam się z panem dziekanem kierunku lekarskiego, że to możliwość nie tylko dla nas jako dla dydaktyków, a tak możliwość jeszcze i dla studentów pracować na dość fantastycznym sprzęcie, który daje im możliwości kształcenia na wyższym poziomie, na nazwijmy tak, na poziomie, który im pozwala przyszłościowo, to jest inwestycja w ich przyszłość, to jest inwestycja w ich przyszłe prace i inwestycja w ich poziom. Ponieważ ten sprzęt, który otrzymaliśmy dzięki temu projektowi, to jest tak naprawdę sprzęt, który w przypadku niektórych szpitali to jest jeszcze i niedostępny w niektórych szpitalach, ponieważ no naprawdę, jeżeli chodzi o zakup tego sprzętu, to jest sprzęt z wyższej półki, jeżeli chodzi o kształcenie pielęgniarek, położnych w tym zakresie.
1: Mówi dziekan Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego dr Anna Kusakiewicz-Dawid.
11: My jako Wydział Chemii i Farmacji cieszymy się bardzo z tej inwestycji. Prowadzimy akurat 7 rok farmacji, więc też jest to dla nas duże wyzwanie, duży po prostu zaszczyt, który pozwolił nam doposażyć pracownię w unikalny sprzęt, gdzie nie jest spotykany na innych uniwersytetach prowadzących farmację. Dlatego oferujemy tutaj dla studentów naprawdę z wysokiej półki doposażenie i kształcenie. To jest też wpisuje się dobrze obecnie w nowe standardy ministerialne dla kierunku farmacja, gdzie duży nacisk jest też jest na duży nacisk na taką część tą praktyczną. Nasi studenci będą mieli możliwość na żywo spotkania z tym sprzętem, pracowania z tym sprzętem. Nie będą tylko biernymi obserwatorami, słuchaczami, ale będą po prostu na tym sprzęcie pracować. Właśnie dzięki temu finansowaniu, które na nasz wydział wyniosło 12 milionów i pozwoliło nam naprawdę doposażyć pięknie nasze pracownie dydaktyczne, laboratoryjne, jak i też sale wykładowe w nowoczesny sprzęt.
1: Mówi dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera.
12: Inwestycje przeprowadzone przez Uniwersytet Opolski ze środków Krajowego Programu Odbudowy bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie szpitala, bo szanowni państwo, w naszym szpitalu kształci się wielu studentów. To jest ponad 500 osób tygodniowo. W związku z tym to stworzenie całej infrastruktury socjalno-dydaktycznej zapewni na pewno tym studentom bardzo dobre warunki przebywania w szpitalu, kontakt z pacjentami, a naszej kadrze dostęp do tych studentów na bardzo wysokim poziomie. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, że taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta, bo to podnosi jakość kształcenia i myślę, że studenci, którzy będą mieli możliwość właśnie kształcenia się w naszym szpitalu, bardzo to docenią. Dla nas realizacja tego projektu, ona jest trochę szersza, bo my też dołożyliśmy, tak jak pani minister wspomniała wcześniej, dołożyliśmy też swoją cegiełkę w ramach programu inwestycyjnego, bo przeznaczyliśmy środki z programu KPO w obszarze kardiologii i tutaj w obszarze sercowo-naczyniowym nasze oddziały zostały wsparte specjalistycznym sprzętem. Przeznaczyliśmy pieniądze na wprowadzenie usług w szpitalu oraz programu mentoringowego i całość to zamyka komplementarnie projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski na prawie kwotę 100 milionów złotych. Dla nas to jest ogromny zaszczyt finansowy, bo pozwoli naszemu szpitalowi jeszcze lepiej się rozwijać i przygotowywać się do nowych zadań, które są dla nas przewidywane. Także ja bym serdecznie chciał podziękować panu rektorowi za to, że ta część inwestycji jest realizowana w naszym szpitalu, bo dla nas to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj mówimy o rozwoju naszego szpitala, bo staramy się cały czas o utworzenie Centrum Sercowo-Naczyniowego w naszym szpitalu. Pracujemy bardzo intensywnie w tej chwili nad pierwszym etapem tego projektu. Liczymy na to, że nasze zadanie, pierwszy etap Centrum Sercowo-Naczyniowego będzie wpisywany do budżetu państwa jako inwestycja strategiczna. Oczywiście rozmawiamy również w kwestiach naukowo-badawczych, rozwoju naszego szpitala, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że szpital uniwersytecki to nie jest tylko leczenie, ale to jest również prowadzenie badań, a w naszym szpitalu funkcjonuje Centrum Naukowo-Badawcze i w ramach Centrum Naukowo-Badawczych przygotowujemy się do realizacji nowych zadań związanych z realizacją projektów zleconych przez Agencję Badań Medycznych.
1: Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
13: Tutaj informacje otrzymywałam o realizacji, natomiast dziś podsumowanie. I przede wszystkim to jest inwestycja absolutnie w rozwój naszego województwa, w to, żebyśmy mieli swoich lekarzy. Jesteśmy dumni z tego, jak wspaniale kształci nasz Uniwersytet Opolski lekarzy, z jakimi efektami kończą te studia, szczególnie zajmując czołowe miejsca w skali Polski, w skali kraju, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu lekarskiego. Dlatego inwestycja w rozwój uniwersytetu, w rozwój szpitala, przyciąganie młodych osób do tego, żeby studiowały w Opolu i żeby przede wszystkim po tych studiach w Opolu zostały tutaj na terenie naszego województwa. To jest najważniejsze.
1: W nowym centrum seminaryjno-dydaktycznym co tydzień będzie się szkolić od 250 do nawet 450 studentów kierunku lekarskiego.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
14: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam i zachęcam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej audycji, bo w niej sprawdzimy, co przygotowała na nadchodzące dni Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
15: Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki.
14: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy, przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
16: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
14: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
2: Co słychać w Opolu?
15: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach, no już mniej więcej między 11 a 18, no nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały 3 inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i Państwo Olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych, mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11:00. To będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc, one są tam jakieś zagadki przygotowane, czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny Pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
14: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów w Filharmonii.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
17: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk kontrabas, Marek Konarski saksofony, Michał Szkil fortepian, Dawid Fortuna perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i na rozmowę o książce Komeda, osobiste jazzu, życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
14: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. A teraz sprawdzimy, co dzieje się w Muzeum Śląska Opolskiego. O wystawach stałych i czasowych opowiedziała mi dyrektor Iwona Solisz. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
18: Muzea w Opolu.
19: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląsko-Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało. Wokół też Opola takie, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie i to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, i historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Oczywiście wspominamy o naszych wystawach stałych. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląska-Opolskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Opolskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
14: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
19: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim. Mówię tutaj już o konkretnych artefaktach, obiektach należących między innymi do powstańców, bo mamy jeszcze drugie Muzeum w Świętochłowicach, no ale tak jak mówię, to nasze ma faktycznie te zbiory materialne, które pochodzą od powstańców, od ich rodzin. Także tutaj bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzenia tego miejsca, bo ono jest też przepięknie położone w Górze Świętej Anny.
14: Mówiła dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Iwona Solisz.
0: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
14: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
20: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
14: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
21: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna.
14: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
18: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
20: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości wszystko wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczona debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
14: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
20: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
14: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
20: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach i staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać. One trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
14: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
20: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
14: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
20: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody i część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnych rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd. Trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, by taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
14: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie Wam o fabrykach.
18: Zwiedzaj z nami Opolskie.
3: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie
21: wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu, znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI

0: Niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

0: Esta. Tak jest.
1: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
2: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: 104.1 FM.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

wiem dlaczego. Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Я się boję sama spać. Dopomóż.
1: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.